złe, czy to inny typ, kiedy błyska flash. Co ty o mnie wiesz, co ode mnie chcesz, jakim ona jest, jak to skończy się? Przecież już grałeś w tę grę, zawsze tak samo. Tylko nie pozwól jej nic mówić rano. Raczej się tego miasta panoramą. Ona się raczy kawą nago. Pachnie cynamonem i letnią mrzawką. Wszyscy oni mówią to samo. Ostatnio chyba czytam za mało. Internet zabija mu ciekawość. Czuję się jak Las Vegas parano. Liczny lot za darmo. Czasem przybieram postać ordynarną, ale nadal mam postawę oryginalną. Nawet jeśli miałbym spaść dziś na dno, to zapamiętaj tylko to, co warto. Zapamiętaj moją duszę jasną i moją osłonę ciała czarną. Guerrilla artysta.

życie. Zabij to, co jest najgorsze w nas, to, co najgłębiej jest ukryte. Dlatego idę na tę wojnę sam, bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to, co jest

potrafi zaufać. Ciepłych par teraz szukam. Jak stoicie w swoich grupach i czekacie na upał, tam jest moja Uma Thurman. Ja tu stoję jak Truman. Niebieska śminka, nieziemski brokat. Nie widziałeś tych panie na blokach. Przebijanie się do nich to wojna. Czasem nie wiedziałem jak zachować się mam. Pokaż się nam, pokaż swój świat. Emocji szlak przebiega przez nas. I miałeś swój czas i zostałem sam. Znów zostawię ślad. Dlatego idę na tę wojnę sam. Bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to co jest najgorsze w nas. To co

0: mniemanie się zrobiło. Jestem tylko sumą obserwacji, żyję po swojemu. Wiem, ile to znaczy. Czy warto było? Warto było. Ja zrobiłem, a nie się zrobiło. Jestem tylko sumą obserwacji, żyję po swojemu. Wiem, ile to znaczy.
1: Poznałem świat tam, gdzie mnie nie powinno być. Wiem, gdzie co można załatwić, jaki smak mają jej łzy. Wiem, jak skrzydeł daje duma, wiem, jak w środku pali wstyd. Wiem, ile zrobiłem złego, wiem też, że nie jestem zły. Jesteś tym, kim wtedy, jak cię nie ma przy tym. Malują cię ci, którzy znają cię z życia, nie z płyty. My pierdolimy świat, w którym wszystko ma szokować. A to raczej się nie zdarza, jak wyjście na jeden browar. Jadę z klasą shotgun, tył, jeb coachy. Miej w ruch na głowę na karku, weź popracuj, bądź czymś dobry, tyle.

0: zobaczymy, zobaczymy.
1: Czy mi się podoba nocny z Żabków? Chuj nie. Czy cokolwiek ziom z tego wynika? Chuj też. Na koncie mamy klasyk, chcesz tego czy nie chcesz? Nic nie smakuje tak jak złoto. Pierwsze, nic nie smakuje tak jak bycie dumą.

chcę, gdzie chcę, z kim i kiedy. I tylko jeśli to czuję, nie muszę zdjąć z oczu pęgi. Świat przestawił daszki w naszych czapkach z tyłu naprzód. Nie mogę się przyzwyczaić, że nie mam już 19. Ludzie w moim wieku są dorośli, mają plany. A ja co, od płyty matki, kurwa do płyty matki. Nie czuję normalnego życia od 19. Nie wiem jak się obejść, z czymś obchodzę się bez tego.

wciąż cię wyraża w 100%. I czy by z ramion na plecy takiego zdania nie zlecić, że ciut na zdrowiu podupadnie ten, co ci stanie naprzeciw. I mówisz, że rzuciłeś ślugi, że teraz lepszy huch masz i parę stów co miesiąc mniej gubisz. Ty huch z tym hajsem za ten przejarany

wspomnieć, że wczoraj słońce tak świeciło nieprzytomnie, że mocno niepokoi to mnie, bo księżyc blady coś i patrzy na wschód tak smutno. Zupełnie jakby miał nie być jutra jutro. I mógłbym dodać, że zamiast na Boga lat swoich dowieść, a dziecko pielęgnuje w sobie, zresztą pełen obaw, bo przeszłość dziecka radziecka, przyszłość chwiejna. Mama anarchia, papa staka partwiejna. I mówię, że rzuciłem z przekory i że wraz z ostatnim szlugiem cały mi zgasł koloryt. Siedzę w tej niepalarni, ćwiczę pozę i wzrokiem wodzę.

0: Marihuana.
1: Same rzutosy. Radio Campus.

folder. Kiedy odkrywam kołdrę, muszę jechać już do Wawy, eksportuję ten folder. Przypinanie metek jest moją wielką trwogą. Wstaję z łóżka i już pytają, którą nogą. I nieważne dla nich na co, ważniejsze jest na kogo. A teraz mój przyjaciel patrzy na mnie jakoś w

bardziej może. Niby coraz lepiej, ale ze stresem trochę gorzej. Byłem dobrej myśli, a nie dostałem się na zorze. Już dawno wszyscy wyszli, ale lubię to, co robię. Ciężko spojrzeć im na gościa i mu przyznać, to jest świeże. Gdy z miliona pustych krzeseł wybudował sobie wieżę, sam nie wierzę. Ale tam go już nie zobaczycie, teraz leży gdzieś na trawie i rozkminia swoje życie, a na szczycie zostawił kartkę z życzeniami: żyjcie dobrze, IRL, nie przejmujcie się głupcami, to był tylko kiepski dzień, a nie złe życie.

czas i materia. To teoria, jak ostrym to membrana. Ja tu muzyka, swerwis, bohemia. Tu latuję jak sen, jak eteria. Chwiej na historii, no faka klimatu. Chciałbym zostać tu, uchwycić

świecie, gdzie światło kamer zastąpiło słońce, uśmiech staje się maską, a życie pozą dla widowni. Prawda zniknęła dawno temu, ustępując miejsca filtrom współpracy.

morza, krzykiem zjawy, eksplozją życia, majestatem jest domem roju, miastem ptasi, chłodem w upale, daje

straży pokoleń. Traci, zyskuje, oddycha. Mówi spokojnym potokiem. Pomnikiem jest woli życia.

Dzień 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie, nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie.

to się nosi w sercu. Nie ma do bruku nic brukowiec, stado o tym białych owiec. Pójdzie za wszystkim, co w sieci się wypowie. To pierdół, wychodek, wychowaj dzieci tak, by były wolne. Wolne, pogodne, wolne, pogodne i dobre. Wolne, pogodne, dobre i porządne. Dalekie od tego, jakim ja byłem łotrem. Sam nie zapomnę za

0: Radio Campus.
1: Hose über Schuh, du bist kein Rap-Producer.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Campus 97,1 FM.

0: poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, chłopie. Powtarzam ci jeszcze raz.
2: Ale czym
1: nie puszczę cię bez węzła.
2: Ale czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez węzła.
2: Ale nie puszczę cię bez węzła.

0: się aż to nieludzkie, kurwet. A może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce, mówże. Starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz

Akademickie Radio Campus.

0: Dobrze, z bólem. A ty chciałeś jeszcze pompki robić.
1: Do ostatniego tchnienia, słuchaj.
2: To prawda, już mu nic nie zostało. Był taki prawie, szanowni państwo, jak te takie ciuchy, co się wkłada do takich worków, z których się odsysa powietrze. To jak już się cały odeście, to właśnie z Krzysiuli taki worek dzisiaj pozostał.
1: Witamy, ile będzie? Witamy państwa.
2: Dobrze.
1: O, 46.
2: Dobrze, no
1: jak
2: dobrze.
1: Po takiej przerwie?
2: Dobrze.
1: To naprawdę nieźle moim zdaniem. No cóż, witamy państwa bardzo serdecznie po krótkiej przerwie, można by powiedzieć.
2: Otóż to, dzień dobry panie trenerze, dzień dobry Kubula. Sprawdzamy tutaj, kto SMS-ki do nas już pisze.
1: 886-971-971. Bardzo dziękuję. Jakby ktoś chciał też jakieś takie swoje prywatne, albo po prostu zaspokoić ciekawość, ile dzisiaj 46, no prawie 47 sekund, ale liczymy 46, ale na przykład bardzo doceniam, że stoperek, bo stoperek nie pisze nam czasu, on wysyła zdjęcia na dowód i tutaj zawsze jakieś ładne tło.
2: Tak, to jakaś...
1: Kiedyś były jakieś sadzonki pomidorków, teraz
2: jakaś,
1: widzę, że...
2: To ten, tutaj pomidorki wyrosły, tu jakaś dalia ładna taka, herbaciana.
1: Tak.
2: Jakiś kubasek.
1: W bardzo ładnym tle, na bardzo ładnym tle te zdjęcia.
2: Tak, to jest fajne, że on nie tylko właśnie mierzy czas, ale też informuje o tym czasie w sposób artystyczny.
1: Ale pisze, to przypadek.
2: Ta, ale przypadek. Ładnie. Nie ma przypadków. Nie ma przypadków, stoperku. Pytanie, jak tam ci się udało, mój drogi, czy byłeś na padlu?
1: A właśnie,
2: czy byłeś,
1: właśnie.
2: Grałeś, opowiadaj, jak
1: A ja
2: było.
1: O tym chciałem powiedzieć, bo ja tutaj rozdałem te vouchery, a się osoby nie odzywały. Ja nie wiem, czy te osoby wiedzą, nieważne. Że dostały. Gdyby
2: kiedyś się dowiedzą.
1: Ktoś tam się wpisywał pod tym postem na naszej grupce, że chciał ten voucher i nie wie, czy dostał, czy nie dostał, to polecam sprawdzić w komentarzach, bo ja odznaczałem, potem przypominałem i nie wiem, jak finalnie się to skończyło.
2: To prawda, Krzysiu na granicy świadomości, tutaj Florida Man słusznie zauważył, ale walka była do samego końca.
1: Szanowni państwo, no zapraszamy na naszą kolejną audycję typu podcast. No bo my sobie tak przychodzimy tu porozmawiać.
2: Kawki?
1: Dziękuję bardzo.
2: Proszę bardzo.
1: Państwu też polecamy.
2: Chociaż właśnie nie wiem, stary. No jest mnóstwo tych kurczę rolek, które każą jednak nie pić tej kawy na początku dnia, żeby odłożyć przynajmniej 2-3 godziny. Bo wiesz, jest tak, że jak podobno wypijesz od razu, to coś ci się tam coś tamtego robi, że później masz w ciągu dnia spadek energii. A jak wypijesz później, to już tego nie ma.
1: A, to ciekawe, to ciekawe. Ja wiem, że na przykład nie jest zdrowo napić się kawy, nie jedząc śniadania na przykład. Nic nie jadłeś i od razu kawę ładujesz. To jest dla żołądka niedobre. To po prostu rozwala żołądek. Ale wiecie państwo.
2: Ale za to jak na jelita działa. Siu!
1: Do godziny około 10:00 Maciek Adamczyk
2: i Krzysztof Szaniawski.

0: śmiesznie rzeczywiście się złożyło. Pisze Bartek, że on rozumie, że 3 tygodnie przerwy wynikały z tego, że leczyliśmy kontuzję po grze w tego całego padla. No, było faktycznie tak, że to była ostatnia audycja przed przerwą. I tutaj pozdrawia nas z jakiejś granicy niemiecko-francuskiej. Fajnie, fajnie. Chyba teraz tam się długo nie stoi na granicy, zwłaszcza jak jesteś samochodem osobowym, chyba że nie jesteś osobowym samochodem.
1: Tylko człowiekiem.
0: Tylko człowiekiem w ciężarówce, to wtedy pewnie tam się na granicy stoi. A Stoperek wysłał nam, zobacz jakie piękne kwiaty nam wysłał.
2: To
0: prawdziwe są, to nie
2: to
0: są jeżówki. Sztuczne.
2: Jeżówki, dalie. Coś jeszcze, pokaż tam, które to jest myszka, ta jest myszka.
0: To ja nie znam, tych nie znam, takich kwiatów.
2: To są dalie. Tak, to są jeżówki, echinacea po łacinie.
0: A tak, takie zioła.
2: A to jest zbliżenie ten. A to nawet nie wiem, co to jest, ale w kwiaty jestem słaby.
0: Ale ładne. Ładne kwiatki, detale takie, nie? Bo z bliska.
2: Tak.
0: Z bliska. Van Gogh na ścianie. Zobacz, on przemyca takie tutaj.
2: Przemyca,
0: zobaczcie,
2: tak.
0: Jakie bogactwo. Takie nam tutaj wysyłała zdjęcia. I państwo też możecie się z nami komunikować drogą SMS-ową bądź WhatsAppową.
2: Numer ten sam, 886-971-971.
0: Tak jest. W każdej sprawie można do nas, proszę
2: tak,
0: państwa.
2: Tak, możecie pisać. Się chwalić swoimi kwiatkami na przykład.
0: Albo że ktoś nie pracuje, taki super.
2: Bo dzisiaj napisał. Ogólnie dużo ludzi wolne mam wrażenie, bo jutro jest ten, więc im dzisiaj.
0: Słyszałem o tym.
2: Więc im dzisiaj.
0: Odbierają sobie, to prawda, odbierają sobie urlopy. Bo to jest jakiś, to jest ustawowy dzień.
2: Tak.
0: No to dobrze, to fajnie, to znaczy, że państwo dzisiaj nie ma was być może tutaj z nami. No ale my jesteśmy jakby co? I pozostaniemy. Podłączamy za chwilę gramofony, bo jeszcze tego nie zrobiliśmy.
2: No właśnie zapomniałem. Kurczę,
0: ja
2: widzisz, chłopacz chwilę nie było i już zapomina o tym ten. Dobrze, że pamiętaliśmy, żeby kawę sobie zrobić.
0: Ale jak inaczej zupełnie brzmi ten utwór otwierający po takiej przerwie, to tak

0: aż chciałem posłuchać. Mówię, ach, super, tak wraca się do takich starych rzeczy, które kiedyś się podobały i znowu ci się podobają.
1: Na przykład pantalony. Podobają ci się pantalony?
0: Pantalony? Nie, znaczy ja nie widziałem chłopa w pantalonach.
2: Naprawdę?
0: Chyba, że jest jakiś nowy gatunek pantalonów.
2: Pewnie jest.
0: I teraz jest moda może na pantalony. Nie, dziewczyny widziałem w pantalonach. Nawet dzisiaj rano jak jechałem, to jakaś tam dziewczyna szła z plecakiem na dworzec w pantalonach.
1: Los pantalones?
0: Tak.
1: Ja to wam powiem, że dzisiaj ubierałem się totalnie na oko, czyli odsłoniłem okno, zobaczyłem piękne wschodzące słońce. Pomyślałem, dobra, no elegancko. No i wyszedłem, kurczę, w krótkich spodenkach. Było dokładnie 7 stopni na moim samochodowym termometrze i musiałem sobie włączyć i grzanie, i ogrzewanie pupci. Bez tego ani rusz, no. Przymarzłbym.
0: Ale teraz już jest trochę lepiej.
1: Już tak. Już było 17, jak dojechałem do Warszawy. Szybko się nagrzewa.
0: A później powiem państwu, ile będzie stopni. Jak ktoś nie chce zaglądać na aplikacje pogodowe, to za 10 minut państwu powiem, jaka będzie dzisiaj temperatura. Nie musimy, chyba że już masz podłączony. Jak masz, no to...
1: Mam.
0: To możemy
1: tutaj szybko,
0: zagrać.
1: Dwa kabelki po wszystkim. Krzysiula, to nie trwa tyle, ile kiedyś. Trzeba było iść do drugiego pokoju, ten kosz
0: kabel
1: z kablami,
0: rozwijać.
1: Kabel
0: znaleźć
1: rozwijać.
0: Jeszcze kabel. Wiedzieć, które.
1: A teraz wszystkie kable bezprzewodowo lecą.
0: Bo niektóre poprzecierane te kable nie szanują ludzie. Wiecie, jak to jest. A propos kabli, to pożyczyłem jeden kabel, wiesz?
1: Od kogo?
0: Zapomniałem powiedzieć. No od nas, od ciebie.
1: Skąd?
0: Ze studia.
1: A no daj to co z tego?
0: Bo mi się od ładowarki, od komputera coś się stało i musiałem zamienić ten kabel, więc wziąłem. To informuję cię.
1: Dobra, i w związku z nim, z tym co? Kiedy oddasz?
0: No właśnie, nie wiem.
1: Okej.
0: Okay. Ale mówię, że jakby pożyczam.
1: Alright.
0: Na jakieś dłuższe oddanie. I co? Zagramy państwu o tej godzinie. Coś szybkiego, coś wolnego.
1: Ile mamy czasu? Patrzę tutaj, żeby się ze wszystkim zmieścić.
0: Czy coś nowego, czy coś starszego?
3: Dopamine is synthesized from tyrosine,

0: EMC DJ's Day już 20 i 21 sierpnia w Warszawie w Fabryce Norblina. To dwa dni święta twórców, artystów i technologii muzycznej. Przygotowaliśmy dla Was trzy strefy: edukacyjną, warsztatową oraz DJ Market. Zwieńczeniem wydarzenia są finały DMC Poland 2026. To tutaj technologia staje się narzędziem w rękach najlepszych praktyków w kraju. Dołącz do nas. 20 i 21 sierpnia, Warszawa, Fabryka Norblina. Szczegółowe informacje na dmcdjchamps.pl.
1: Reklama. Szanowni Państwo, no cóż, w pół do ósmej, dziś jest piątek, 14 sierpnia. I co, Damian, nie działa?
2: No nie wiem, no, nic mi się to nie wyświetla, nie wiem dlaczego.
1: To dawaj tutaj, do mnie.
2: Dobra, idę
1: dawaj,
2: do ciebie.
1: Dobra. I proszę Państwa, przed nami serwis. Ale audycja jest na żywo. A my sobie nie z takimi problemami już dawaliśmy radę.
2: Lecimy, tutaj.
1: Tylko tu musisz włączyć pewnie, nie?
2: No to muszę włączyć, czekaj, to weźmy to, zminimalizujmy. To zminimalizujmy, gdzie to jest to? Nasze, prompter. Dobra, jest.
1: Jest?
2: Jest prompter, odpala się.
1: Hasło, dobra, wszystko dobra. Ten. Czekaj, tylko ty potrzebujesz jakieś igły, nie?
2: No igieł, ja potrzebuję, żeby wiesz, może zróbmy test.
1: Czekaj, a ja nie mam, a masz igły tam?
2: Ja powinienem móc wcisnąć coś to tutaj i będzie działać.
1: Poczekaj, okay. jeszcze muszę zrobić taką sytuację gramofonową. Dobra. No naduś. A poczekaj, muszę jeszcze te... O, teraz naduś.
2: I coś powinno działać, tam coś się nacisnęło, ale nic nie słyszymy.
1: To bez igieł będzie, dawaj, jedziemy bez igieł.
2: Ale musi być głos, to jest konieczny głos.
1: Ach.
2: Kurde, no.
1: Dobra, to co, to ja zagram muzyczkę, a my się przygotujemy, proszę Państwa, działa, no? I wrócimy do Was w takim
2: dobra.
1: Razie. Proszę bardzo, na taką ewentualność też jesteśmy przygotowani.
2: No pewnie, nie pali się.

0: Proszę Państwa, całe szczęście,
1: ja
0: że, to, tak, że to trafiło na nas, na takich techników. I mogliśmy bardzo szybko zareagować i dzięki temu Damian Broszko jest już gotowy z serwisem, którego Państwu teraz przedstawi.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Dobrze, więc zaczynamy. Będzie o SpaceX i odpowiedzi na apel ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Będzie także o płonącym rosyjskim porcie Ustługa po ataku ukraińskich dronów i także o tym, że już za chwilę będą ceny paliw trochę niżej, ale my zaczniemy o czymś dużo, dużo ważniejszym.
2: Wiadomości.
3: A zaczniemy od najważniejszego, czyli z ostatniej chwili. 46 sekund, tyle trwało przywitanie dzisiejszych kapitanów w poranku Radia Campus. Gdyby ktoś nie wiedział, o czym mowa, dla przypomnienia.
4: Yo!
3: I to przywitanie trwało 46 sekund. To około o 2 sekundy więcej niż rekord Guinnessa Christiana Kinera z Niemiec, zwolennika Borussii Dortmund, który w 2017 roku zapewnił sobie miejsce w rekordach Guinnessa za najdłuższy okrzyk na świecie gol, po niemiecku Tor. I nasi wspaniali Krzysiek Szaniawski i Maciej Adamczyk krzyczeli dłużej o 2 sekundy, czyli nasi górą. Polska zostanie włączona do wewnątrzeuropejskiego obszaru podróży Starlink Room. Dzień wcześniej minister cyfryzacji zwrócił się do SpaceX o pilne przywrócenie równych zasad dla polskich użytkowników, ponieważ pierwotnie Polska nie była uwzględniana na liście.
5: Żeby uściślić, to jest kwestia roamingu, znaczy nie używanie Starlinków przez osoby prywatne tutaj w Polsce nie będzie droższe, ale jeśli ktoś będzie chciał wyjechać, taką informację od nich dostałem. Jeśli ktoś będzie chciał wyjechać i za granicą korzystać ze Starlinku przywiezionego w samochodzie z Polski tam, to wtedy ten roaming nie będzie dotyczył Polski.
3: Ale po interwencji ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego ten scenariusz powinniśmy wykluczyć. Jednak jak zaznaczył już sam wicepremier, oczekuje on teraz, że deklaracja SpaceX zostanie szybko przełożona na praktykę i firma poinformuje o tym klientów. Płonie rosyjski port Ustługa po ataku ukraińskich dronów. Leży on w obwodzie leningradzkim. Jest on największym rosyjskim portem przeładunkowym nad Bałtykiem. Skala zniszczeń nie jest jeszcze na ten moment znana. Dla Rosji jest to również ważne centrum przetwórstwa i eksportu ropy. W 2025 roku każdego dnia średnio odbywał się tam przeładunek 700 tysięcy baryłek ropy. W dzienniku ustaw już widnieje rozporządzenie w sprawie obniżki VAT na paliwa. Różnicę cen odczujemy za 3 dni i utrzyma się to do końca sierpnia.
5: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr w porównaniu do tego, co jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka, bo my oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ceny paliw będą się kształtowały na świecie, na rynkach, ale możemy jedną rzecz powiedzieć na pewno, że dzięki tej decyzji paliwo będzie tańsze o około złotówki.
3: Mówił premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że rozwiązanie ma pomóc kierowcom w okresie powrotów z wakacji i rozpoczęcia roku szkolnego. Obniżonej stawce VAT na paliwa towarzyszyć będą również maksymalne ceny paliw, które określić będzie minister energii.
2: Korki.
0: Oszalał ten Damian.
1: Oszalał, zbzikował.
0: Oszalał Damian, oszalał, no.
1: Ale oby taki był do końca śmierci. Dzisiaj korków nie będzie, bo sporo ludzi ma wolne i jest ładnie i nie pada i są wakacje. Dziękuję.
2: Pogoda.
0: Piękna, słoneczna pogoda, 26 stopni. Dzisiaj będzie maksymalnie na termometrach w tym momencie 15 stopni. Nie będzie padać, nie będzie chmur.
2: Akademickie Radio Campus.

0: pisze tutaj do nas Sylwia, że jadę na wolnym biegu, na żółwim biegu, a i tak będę przed 8 w pracy. To akurat, znaczy dobrze i niedobrze, no bo dobrze dlatego, że zbliżają się znowu jakieś nowelizacje, jakichś ustaw i znowu będą jakieś zaostrzone przepisy dotyczące na przykład właśnie przekraczania prędkości, będzie się płaciło więcej pieniędzy, ale źle dlatego, że...
1: Czyli no, po prostu przekraczanie prędkości będzie droższe.
0: Tak, to prawda. A źle dlatego, no bo jak się jedzie za wolno, to się tworzą też od tego korki, no. I będzie to wymagać coraz surowsze kary, moim zdaniem, wymagają od nas tego, żebyśmy się douczyli, przypomnieli sobie przepisy.
1: Moim zdaniem, powiem ci tak zupełnie szczerze, jeżeli tak nas próbują już, wiesz, do kierowców, nas kierowców tutaj mówię, docinać i że coraz to nowsze kary, moim zdaniem powinni założyć jeszcze, w sensie zaproponować takie kary za zbyt wolną jazdę. Tak? No bo jak jest całe spektrum jakby poruszania się, no to takie turbo wolne jest również niebezpieczne. Wiadomo, że to im szybciej, tym jest niebezpieczniej. Chociaż jak to powiedział Jeremy Clarkson bardzo słusznie kiedyś, to nie prędkość zabija, to suddenly becoming stationary. To jest łodgecja. Więc nagłe zatrzymania to jest problem, a nie prędkość. I moim zdaniem powinni też zacząć, bo nie wiem, ograniczenie w jakieś, wiesz, plus 30 na przykład, tak?
0: To nie, to
1: że
0: ciekawe.
1: Tutaj, bo wtedy by nam się zmniejszyła ta możliwość, oni by mogliby więcej ten...
0: No
1: więcej
0: chyba, że wiadomo, że nie możesz, no
1: nacinać.
0: Bo jest zwężenie...
1: No tak, ale na przykład na jakichś takich autostradach, wiesz, tych, że jest, że możesz jechać pomiędzy 100 a 140, tak? I wszystko poniżej 100, tak samo cię haltują, mówisz, co tak wolno jedziesz.
0: No, ale to rzeczywiście i to też by powodowało to, że musielibyśmy się douczyć, wiedzieć ile się jedzie, chociaż teraz na każdej aplikacji pokazują wam, jakie jest ograniczenie, ale na przykład
1: a patrzysz, jak jeździsz na przykład i masz odcinkowy pomiar prędkości, to trzymasz się tej prędkości, którą masz na prędkościomierzu, czy tą, którą masz na GPS-ie? Bo ja zauważyłem, że mój GPS zawsze pokazuje, że jadę 5 km na godzinę wolniej niż mój ten, niż prędkościomierz w samochodzie.
0: No tak,
1: więc
0: tak,
1: jak jest na przykład ograniczenie do 150, to wiem, że mogę jechać spokojnie 125, tak? Kumasz?
0: Tak, no bo też pamiętajcie państwo, że tam jest granica i tam 10 km na godzinę można przekroczyć, max.
1: Ja dlatego zawsze jadę 9.
0: Tak.
1: Na tempomacie ustawiam sobie 9
0: jak,
1: i ślizgam się po tej granicy.
0: To różnie, jak na przykład jadę
1: słyszałem taki, przepraszam, cytat ostatnio, który bardzo mi się spodobał w jakimś takim wywiadzie. Chłop powiedział, czekaj, żeby dobrze powiedzieć. Jak się jedzie po bandzie, to trudno w nią przypiąć.
0: No tak, no. To prawda. Ja tylko mogę powiedzieć, że jak na przykład jadę tym tunelem, wiesz, na Ursynowie, pod Ursynowem w zasadzie, nie? Tam jest ten tunel i tam jest ten odcinkowy pomiar.
1: Tak, 80 na godzinę.
0: To ja jadę 79 na tempomacik, nie? Tempomacik ustawiam i jadę. Ale na przykład...
1: No to nie, no jak, bo tam jest 80.
0: 80, no.
1: No to widzisz.
0: No ale tak, mógłbym jechać 85.
1: Ty jesteś z innej gliny, ja ustawiam 88.
0: A ja widzisz, ja bezpiecznie, bo to nigdy nie wiadomo. Słuchaj, to zawsze potem jak udowodnisz, nie? Że jecha... No niby jest kamera. Masz kamerę też zainstalowaną. No,
1: gdzie?
0: No,
1: tylko... Ty masz, no.
0: No tak, tak.
1: Kurde, przyjechał do mnie Krzysiulo na działkę. Naciąłem mu bukiet kwiatów, wsadziłem do samochodu, otwieram mu samochód, a samochód, a start recording! Tam będzie, da spokojnie, spokojnie, to powinna być czerwona lampka on air, wtedy możesz recording robić.
0: Nie, ja mam właśnie, powinienem mieć naklejkę na drzwiach, że uwaga, tutaj się nagrywa, więc jak ktoś nie chce, no to proszę
1: jesteś
0: nie wsiadać.
1: Kamerowany.
0: Jesteś kamerowany. To się kameruje już, no. Pierwszy raz ostatnio wykorzystałem, słuchaj, opcję, bo jeden to jest tempomat, a drugi to jest... Jak się nazywa ten, co ci nie pozwoli
1: wachlarz.
0: Przekroczyć? Wachlarz. Wykorzystałem, bo tak gorąco było.
1: Nie, no to ten taki drugi... ogranicznik.
0: Ogranicznik prędkości. Ja pierwszy raz w życiu wykorzystałem ten ogranicznik prędkości. No, bo teraz
1: bo
0: już...
1: chciałeś się poczuć fancy troszeczkę.
0: Nie, no, po prostu trzeba naprawdę już zacząć tego używać, jak się jeździ po mieście. No bo to, ale pamiętam swego czasu na przykład na spacerowej, teraz już nie, ale na spacerowej chyba był, już nie ma.
1: Był, 40 radar, na
0: tak,
1: godzinę tam
0: i tam było zwolnienie do 40 na godzinę, nie? I tam bardzo dużo tych mandatów. Ja nawet dostałem tam mandat, nie?
1: Naprawdę? Nawet
0: tak.
1: Ty?
0: Nawet ja dostałem.
1: Wow!
0: Tak. No, bo tam było takie wyjątkowo duże ograniczenie. No dobrze, proszę państwa, no czas nas goni. My zapomnieliśmy przypomnieć państwu też,
1: tutaj
0: że...
1: Kuba z Wywrotki pyta, o jakiej porze jedziesz w tunelu 80?
0: 60?
1: O każdej.
0: O każdej porze, bo tam
1: bo
0: jest...
1: nie jadę Wywrotką, Ryjku, tylko sobie normalnie śmigam. Jak te żaby, co próbują, ta gra to była żaba na drugą stronę ulicy przechodziła.
0: Tak.
1: Ale trzeba było po prostu zmieniać pasy.
0: No nie, no jedziesz normalnie pasem i po prostu, wiesz, i nie przekraczasz dozwolonej prędkości i jest okej, okay, nie? Proszę państwa, nie przypomnieliśmy, a dawno nas nie było, że zawsze o tej godzinie u nas ta sama melodia jest wygrywana.
1: Tak, prawda, to melodia, to nie piosenka.
0: I zazwyczaj my te melodie dedykujemy, ale nie przypomnieliśmy, o tym państwo nie pamiętali, więc dzisiaj po prostu ku uciesze nas wszystkich... Zbyszek, dla
1: tak,
0: nas.
1: Tak, słuchajcie i myślcie sobie, kurde, a mógł dla mnie lecieć.
0: Albo dla osoby, na której
1: tak
0: mi zależy.
1: A tak to leci dla nikogo. Co w ogóle za strata Zbycha?

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61. Reklama.
1: Szanowni Państwo, no dochodzi powoli godzina ósma.
2: Serwisant wymyśla jakieś wiadomości o nas. To nie jest tak, że my udaliśmy zadanie, ale może powinniśmy. Szczególnie tak. Jak będą nowi serwisanci. Słuchaj, za pół godzinki weź jakiś taki, daj info o nas. Jakiś, no nie wiem, coś ty posłuchaj, coś wymyśl. Ma być, bo cię nie wpuścimy. I powiemy to Polowi, że nie było. Nie przyszedłeś w ogóle, komu uwierzy? Świeżakowi czy nam z 15-letnim stażem? My mamy klucze do wszystkich skrytek. A to może nam uwierzy.
1: Damian to nie taki świeżak.
2: Damian
1: już,
2: no. Nie, no dlatego mówię, że na świeżaku to możemy testować takie rzeczy, jakimś jak przyjdzie. Oni czasem się tu pojawiają. A w tym momencie już jest tam nasz weteran,
1: jest,
2: czego nie ma?
1: Jest weteran, Damian Broszko.
2: Weteran anteny.
3: Sportowy kampus. Pierwszy tytuł Igi Świątek w tym sezonie. Polka ciągnęła po niego na twardych kortach w Toronto, deklasując Jelenę Rybakinę 6-2 i 6-3. Dla mnie zwycięstwo w Toronto to więcej niż tylko wynik w turnieju, pisze Iga Świątek na swoim Instagramie i dedykuje ten tytuł wszystkim, którzy mierzą się z niesprawiedliwą oceną, negatywnością i hejtem. Na tytuł Polka czekała od września zeszłego roku, kiedy triumfowała w Seulu. Jagiellonia Białystok w fazie ligowej europejskich pucharów. Za burtę odprawiła Rangersów. W rewanżowym meczu Jagiellonia zremisowała 1-1, co po domowym spotkaniu wystarczyło, ponieważ wtedy Białystok wyszedł zwycięsko 3-2.
4: Bardzo się cieszymy, bo to duża rzecz. Co prawda nie wygraliśmy tutaj na Ibrox, ale w meczu wygraliśmy i myślę, że wygraliśmy zasłużenie. Oczywiście grając z takim zespołem, to nie da się uniknąć tego, że oni będą mieli swoje momenty, że jakieś zagrożenie tworzyć będą, ale uważam, że w przekroju tego dwumeczu po prostu awansował zespół lepszy.
3: Mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. I tym samym Jagiellonia to pierwszy polski klub w fazie ligowej europejskich pucharów. Czy ostatnim to się okaże? Raków Częstochowa awansował do finału eliminacji Ligi Konferencji. Tam zagra z chorwackim Hajduk Split, a dziś rewanżowy mecz w półfinale eliminacji do Ligi Europy zagra mistrz Polski Lech Poznań, który wyjdzie na murawę z zapasem z poprzedniego spotkania, w którym to wygrał 1-0. Polskie siatkarki przegrały 0-3 z Włoszkami. W meczu o pierwsze miejsce w memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej o Puchar Prezydenta Koszalina. Biało-czerwone pokazywały się z dobrej strony jedynie momentami, jak chociażby to, że w drugim secie zdołały odrobić 9-punktową stratę, no ale to było za mało.
5: Myślę, że okazały się zbyt mocne, ponieważ my po prostu oddawałyśmy im punkty. Miałyśmy problem w ataku, nie tyle, że nie kończyłyśmy, co bezpośrednio wyrzucałyśmy piłki w aut i myślę, że to był powód, przez który na pewno przegrałyśmy ten mecz.
3: Mówiła Paulina Demaskę. Teraz polskie siatkarki mają już przed sobą Mistrzostwa Europy, które zaczną się 21 sierpnia.
0: Radio Campus. FM.

0: Słuchajcie, nie życzymy nikomu tego, żeby musiał użyć tego zdania, będąc gdzieś w trasie właśnie, bo jakiś wypadek się wydarzy. I w związku z tym napisał też słuchacz, który jest instruktorem, że zaprasza na jazdę doszkalające. Ty zapytałeś, czy takie podstawowe, czy takie... Ale nie, bo ty zapytałeś, czy kręcenie bokiem pod...
1: Kręcenie bokiem pod Lidlem, no jak?
0: No to on napisał, że i to, i to. Natomiast ja chciałem cię zapytać, czy ty, jak robiłeś prawo jazdy, to uczyli się czegoś takiego jak ekojazda?
1: Nie.
0: Nie? Nie wiesz, nie. Co to jest ekojazda?
1: Wiem, co to jest ekojazda.
0: Bo ja przez to...
2: Kiedy masz jazdę na ekologię?
0: No to ostatnio sporo się słyszy o tym. Bardzo dużo jest osób. Już przebranżowili się trochę, nie blokują ulic, tylko tam oblewają jakieś restauracje i domy bogatych ludzi.
1: Kompostem, żeby urósł większy.
0: Nie wiem, jakąś farmą brązową oblewali. No więc ja przez ekojazdę to prawie nie zdałem prawa jazdy, egzaminu.
1: Naprawdę?
0: No serio, bo mi chłop mówi, proszę pana, ale ekojazda. Ja mówię, ale co to jest?
1: A ty mówisz, kompostuję!
0: I on mówi, no to proszę się tu zatrzymać. No.
1: Ale co, nie, co z ekojazdą miałeś nie tak? Co
0: no
1: ci
0: bo
1: się nie
0: okazało się, że jak ja zdawałem, już nie pamiętam kiedy to było, ile to lat temu, jak ja zdawałem egzamin, ten praktyczny, to musiałeś wykorzystywać te ekojazdy, czyli jak dojeżdżałeś do świateł, to musiałeś biegami zmieniać i redukować. Wiesz o co chodzi? Mm-hmm. Żeby tam na samym końcu dopiero, jak już byłeś na tam trójce czy dwójce, to dopiero wtedy hamulec. Taka była ekojazda. Co tam, wiesz, do tej pory trochę to wykorzystuję.
1: A to nie, ja nie miałem czegoś takiego na samych egzaminach, ale nawet na kursie tego nie było, ale w gazetach o tym czytałem, więc...
0: W gazetach czytałeś, tak. Ale teraz już jakby to już w ogóle jest, wiesz, nie używa się tego, no bo mamy automaty. Więc ludzie już nie potrzebują uczyć się hamować silnikiem, no bo nie mają skrzyni.
1: Nie mają silników.
0: Nie mają biegów takich.
1: Ja na szczęście mam łopatki, manualnych. Więc mogę sobie...
0: No tak, możesz, no. Więc, ale to jest chyba dobre dla silnika, chociaż nie wiem, ja się nie znam. Ale wydaje mi się, że tarcze, klocki hamulcowe, no to chyba mniej cierpią, jak redukujesz. Ale to może pani instruktor, już widzę, że coś pisze, więc może się wypowie i naprostuje nas, mnie, bo ja nie wiem. Ja się tylko dzielę informacjami, które kiedyś na egzaminie mój pan instruktor powiedział. Pisze Kuba, że serio jest to dobre? Czy to dotyczy ekojazdy, czy muzyki?
1: Ekojazdy.
0: Bo nie wiem, czego konkretnie. Pokaż pana instruktora, przeczytajmy. Jest dalej energooszczędna jazda, zmiana biegów w przedziale odpowiednich obrotów. Aha. I hamowanie silnikiem. Okej. Okay. Czyli dalej to funkcjonuje. Ja na przykład mi pokazuje, kiedy mam bieg zmienić. Tobie też pokazuje?
1: Nie, na szczęście nie.
0: Ja
1: ale jak
0: nie
1: wynajmowany miałem na wakacjach teraz, to mi pokazywało. I piszczało mi, jak przekraczałem dozwoloną prędkość i ogólnie był bardzo irytujący samochód.
0: Za dużo elektroniki?
1: Bo nie wiem, czy za dużo, no ale ja wiem, że przekraczam prędkość. Jakby mam dłużej prawo jazdy niż w ogóle ten samochód jest w produkcji. No więc jakby co on mi mówi, jakby ja wiem, ja nie potrzebuję.
0: Ja też
1: powiem
0: wiem.
1: Ci tak, samochody tak jeszcze sprzed 10 lat to już miały dużo różnych fajnych udogodnień, a jeszcze nie miały, wiesz, zwalnij.
0: Tak, pisze słuchacz, że właśnie przez ekojazdę są korki większe. Przez kogoś, kto tam bardzo się upiera, żeby wykorzystywać to, no nie? I jedzie 60, a potem zaczyna hamować dużo wcześniej niż powinien, no to wtedy tak, to prawda. Ja widziałem taki filmik w ogóle, taka rolka, jak się tworzą korki. Jechały samochody w kółko.
1: No.
0: Widziałeś ten filmik?
1: Nie, ja nie? Widziałem, jak obierali drzewo korkowe i robili prawdziwe korki. Więc myślałem, że zmieniamy szybko temat i jesteśmy przy winie, ale
0: to
1: nie.
0: Za chwilę to możemy też i o tym. Ale normalnie jadą sobie samochody w kółko i nagle jeden samochód zaczyna bardzo, bardzo zwalniać, tak? Ten pierwszy. I ci za nim też zwalniają i w końcu się ktoś zatrzymuje, prawda? no bo musi się zatrzymać i wtedy ten pierwszy też się zatrzymuje i to pokazało, jak się tworzą po prostu korki, no nie, że już w pewnym ale momencie muszą się zatrzymać. No i to akurat jak był
1: korki
0: przykład.
1: Na rondzie.
0: Co, była ostatnio, parę dni temu, stary, gdzieś na Włochach był jakiś ogromny korek i takie zdjęcie ronda właśnie było pokazane. To jest niestety, jak się buduje w ten sposób ulicę, to jest możliwe bardzo, że tak się korkuje. Albo zamknęli ci teraz na Jerozolimskich, nie wiem dlaczego, ale zostawili nawet na weekend zamknięty jeden pas na wiadukcie na Jerozolimskich z jednej i z drugiej strony, jak się jedzie i w jedną i w drugą stronę. I to powoduje takie korki, a tam się nic nie działo, w weekend się nic nie działo, nie? Nieźle. No ale to my nie decydujemy, bo gdybyśmy my decydowali...
1: To wszędzie rowerem by się jeździło.
0: Jest jakiś apel, mamy zaapelować. Jest apel, żebyśmy zaapelowali do ludzi, żeby wykorzystywali pasy rozbiegowe na autostradzie do końca. To prawda. I się rozpędzili, a nie wbijali od razu dokładnie. To się podpisuje pod tym, zgadzam
1: się. A może
0: się.
1: Już, Konrad, oni są do tych 60 rozpędzeni.
0: Już wie, nie, dalej.
1: Wiatr we włosach.
0: A jeszcze mam drugi apel, to też jest ciekawe, że ludzie nie wiedzą, jak się robi, bo jak jest też właśnie pas zamknięty jeden i się kończy, to się jedzie do końca.
1: No tak.
0: Do końca, proszę państwa, się jedzie, pamiętajcie
1: oni
0: o
1: oni tylko
0: tym.
1: Na horyzoncie widzą,
0: i
1: że się pas kończy,
0: wiesz,
1: i od razu hamuj, stoi.
0: A ja jadę do końca i potem gościu na mnie krzyczy, że ja się wbijam przed nim, nie? A to trzeba było do końca. Do końca się jedzie i potem na suwak. Takie są przepisy. Bo jazda na suwak to jest już przepis, to nie jest, że tam... Możesz, ale nie musisz, tylko po prostu musisz wpuścić. Jest jeden z lewej, jest jeden z prawej. Dobra, pogadaliśmy trochę o przepisach.
1: Teraz o łamaniu.
0: A teraz trochę muzyczki byśmy państwu zagrali. Tutaj wysyła słuchacz jakieś zdjęcia, tylko nie za bardzo wiem, o co chodzi.
1: No tutaj, że ma pryndyb.
0: Taki napis na
1: pryndyb.
0: Pryndyb.
1: To jaka marka jest?
0: Albo, że po prostu... Prąd ma w tym.
1: Albo pyry, nd, a co to jest to by? Bardzo. Bardzo prąd mam w samochodzie.
0: Bo to jest samochód, wiesz, ten ładowany.
1: Albo to nie? B, to była pierwsza litera od nazwy utworu, który teraz poleci.
0: A, może.

0: A ile, niemożliwym.
1: A ile zebrał ten chłop?
2: Nie wiem.
0: Na pewno zebrał mój podziw.
1: No tak. Z rzeczy, proszę państwa, ciekawych, które się wydarzyły w minionym tygodniu.
0: Było astronomicznych, właśnie, kosmicznych ciekawostek.
1: Tak, było, było. Widziałeś zaćmienie?
0: Widziałem zaćmienie.
1: Ja też widziałem
0: tak,
1: zaćmienie.
0: Tak, udało mi się rzutem na taśmę.
1: Bo ty tam dużo drzew. To też niełatwo.
0: Ale myśmy
1: pewnie
0: podjechali pod Radzymin na takie łąki.
1: No to chyba, że...
0: Bo byłem tam na rowerze i były łąki i była taka górka i pomyślałem, że to jest dobry moment, dobre miejsce i...
1: I jak... dobry moment.
0: Dobre miejsce i dobry moment, tak. I było to miejsce całkiem spoko. Gdybym tam był 10 minut wcześniej, to by było jeszcze lepiej.
1: Mm. No i Perseidy.
0: Tak, widziałem trzy.
1: Trzy Perseidy, no jak leciały. A chyba jeszcze będą lecieć, tak, czy nie? Czy
0: wiesz to... co, wczoraj, przedwczoraj był szczyt, wczoraj była pierwsza noc po, no więc jak masz dużo czasu i będziesz się gapił długo, no to pewnie zobaczysz. Ale ja tego, ten ze środy na czwartek, to te dwa, to zobaczyłem stary w ciągu trzech minut, było tak cium-cium.
1: Mhm. No i co? I ten pan przejechał bardzo szybko trasę.
0: Ale to już parę dni temu.
1: To parę dni temu, ale to jeszcze w tym tygodniu, prawda?
0: Nie.
1: Nie, to już
0: nie, to już było, minęło.
1: No ale to ja nie wiedziałem o tym, nie było jakoś tak super głośno.
0: No
1: prawda,
0: bo stary teraz jest... Raz, że dużo ludzie robią jakichś takich sportowych wyczynów przeróżnych, no bo i przecież ten chłop Bałtyk przepłynął, tak, ten koleś tak całą Polskę w ciągu jednego dnia na rowerze.
1: No, to prawda, kolana do wymiany, pewnie.
0: No, ale to twoje.
1: Nie mówię o swoich, no.
0: Ty to byś w ogóle wymienił kolana przed wycieczką taką.
1: No tak,
0: na wszelki wypadek. Weźcie, dajcie mi jakieś robokolana, dwa wszczepy jakieś takie.
1: Żeby to zrobić, to na pewno bym musiał. Stary, ja naprawdę, wiesz. No ja, chłop pewnie jeździ całe życie.
0: No on
1: całe
0: musi dużo życie, jeździć. No. Dużo jeździć musi.
1: Żeby zrobić, ty jeździsz dużo, a taką
0: nie,
1: trasę
0: ja nie jeżdżę
1: zrobił...
0: nic.
1: No trochę jeździsz, no tam
0: więcej
1: raz
0: niż
1: tygodniu.
0: Ty, no. No właśnie. Więcej niż ty na pewno.
1: No to jest coś, co naprawdę nie każdy mógłby zrobić. Ale zachęcamy też i państwa do aktywności fizycznej, oczywiście, że tak. I może nie takiej agresywnej.
0: Moim zdaniem tylko agresywna aktywność fizyczna.
1: Czyli jakieś krav magi na przykład.
0: Nie, no ale jakieś takie... No bo nie wiem, bo ty to lubisz

0: taką aktywność fizyczną, nie wiem, pójdę se na spacer i se gdzieś usiądę na ławeczce. I to jest twoja aktywność fizyczna.
1: Ja nie lubię spacerów.
0: No to ty po prostu usiądę na ławeczce. Przyjadę samochodem i usiądę na ławeczce. I to, że jak siadam na ławeczce, a później z niej wstaję, to jest aktywność fizyczna.
1: Nie no.
0: A ja lubię taką aktywność fizyczną, co jak wracam do domu, to mi zegarek pokazuje, że był to ekstremalny wysiłek.
1: To ja to czuję. Mi to nie pokazuje zegarek, ja to czuję po prostu.
0: Ty masz ekstremalne siedzenie na ławce.
1: Bo napinam wszystkie mięśnie.
0: Siedzę, taki sztywny siedzę.

0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
1: Reklama. Dzień dobry, tu Radio Campus. Już w 8:30. Dziś mamy piątek, 14 sierpnia, a serwis przygotował i przedstawi Damian Broszko.
2: Akademicki Radio Campus.
3: Alarm związany z zagrożeniem atakiem z powietrza w Łotwie i Finlandii. Natomiast myśliwcy NATO zestrzeliły drona, który wtargnął do łotewskiej przestrzeni powietrznej. Dalej o defiladzie w związku z świętem Wojska Polskiego. Jutro o 12:00 będą utrudnienia na Wisłostradzie i w okolicach Wisłostrady, a na koniec sport zza oceanu, czyli Chicago Fire i Robert Lewandowski.
2: Wiadomości.
3: Łotwa i Finlandia ogłosiły w nocy alarm związany z zagrożeniem z atakiem z powietrza. Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął do łotewskiej przestrzeni powietrznej. Poinformowały o tym łotewskie siły zbrojne. Incydenty te mogą mieć związek z nocną wymianą ognia między Rosją a Ukrainą. W nocy Ukraina właśnie przeprowadziła zmasowany atak dronów na cele we wschodniej części Rosji nad Zatoką Fińską. Trafiony został między innymi największy rosyjski port przeładunkowy nad Morzem Bałtyckim w Ustłudze, niedaleko granicy z Estonią. Jutro o 12:00 na Wisłostradzie rozpocznie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. W związku z wydarzeniem już od dzisiaj, od 16:00, pojawią się utrudnienia w ruchu. Zamknięta będzie część Wisłostrady oraz wiele ulic w jej pobliżu. Kierowcy powinni przygotować się na objazdy i problemy z przejazdem przez centrum. Czasowo zamknięte zostaną także Most Gdański i Śląsko-Dąbrowski, a komunikacja miejska pojedzie zmienionymi trasami. Miasto zachęca, aby w te dni skorzystać przede wszystkim z transportu publicznego. I sport zza oceanu. Chicago Fire, którego barwy od niedawna reprezentuje Robert Lewandowski, zwieńczył fazę grupową League's Cup zwycięstwem z Cruz Azul 2-1. W pierwszym składzie drużyny strażaków wybiegł Robert Lewandowski, który trafił nawet do siatki, ale jego gol nie został uznany. Chicago Fire z kompletem punktów awansowało do fazy pucharowej z pierwszego miejsca, a Cruz Azul odpadło z dalszej rywalizacji.
2: Korki.
4: Nadal nic mi się wydaje.
1: Ale ważna informacja, kochani. S8 przejezdna, zieloniutko. Nie ma nawet ani jednego utrudnienia.
4: Wykraczysz, no.
1: To za godzinę to potwierdzimy, ale póki co normalnie jechać. Nie zastanawiać się jechać. Prymasa tysiąclecia.
4: Stop cracking.
1: Kochani.
4: To po angielsku nie krasz.
1: Stop cracking. Jechać, nie zastanawiać się. Prymasa tysiąclecia. Wybierać zawsze. Znaczy dzisiaj, teraz. S8 tak,
4: Wisłostrada. Nawet jak ktoś nie potrzebuje.
1: Dokładnie.
4: To po prostu pojechać, zobaczyć, jak
1: będzie
4: to jest.
1: Będzie szybciej. Nawet jak potrzebujecie gdzieś na Pragę, no to tylko S8.
2: Pogoda.
1: Mam dobre informacje. Znaczy, dobre. Wydaje mi się, że są dobre. Na razie skupmy się może na tym, co w weekend. W weekend, szanowni państwo, no tutaj już troszeczkę pogoda zacznie się... Na razie, znaczy będzie taka granica. W sobotę pięknie, 30 stopni słońce. I w niedzielę zaczną pojawiać się chmury, ale też będzie 30 stopni. I od poniedziałku, jeżeli nic się nie zmieni, będą bardzo duże opady deszczu. Znaczy bardzo duże? Bardzo częste opady deszczu. Bo i w poniedziałek, i potem wtorek, i w środę, i być może też w czwartek, i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę, i temperatura spadnie. Ale... jak będzie wyglądał przyszły tydzień, to już szczegółowo powiem za godzinkę.
2: Akademicki Radio Campus.

0: Tak, dobrze. Co chciałem powiedzieć?
1: Tutaj się robi taki klimat powoli jak w takim amerykańskim fryzjerze.
2: Tak, że brakuje tylko, żeby jakiś stary chłop grał w domino z drugim starym chłopem gdzieś za nami, coś tam.
0: No to fajnie. To właśnie jest bardzo, bardzo sympatyczne, że przychodzą czasem ludzie i sobie tutaj coś tam robią, siedzą sobie. A my sobie rozmawiamy z państwem, między sobą. Co ten słuchacz tutaj nam wysyła? Jakieś zdjęcia teraz? Co to, materace są?
1: Jakie materace? Przecież to są konsole.
0: Konsole?
1: Okej. No i że chciałby tutaj ulicznego artystę, co szprejem mu coś tam maźnie.
0: A propos konsol, to ja mam ciekawą wiadomość. W sensie nie dla wszystkich jest
1: jakby
0: ona ciekawa.
1: Jakby tylko chciałem skończyć temat szprejowania.
0: No, konsol.
1: My możemy z Krzysiem poszprejować. Na pewno będzie ciekawie. Czy będzie ładnie, to nie wiem, ale ciekawie będzie.
0: Ej, ale nie wiedziałem, że ludzie sobie customizują w ten sposób swoje konsole. To ja bym się trochę bał, no to jest bardzo drogie.
1: Daj mi swoją konsolę, ja ci na niej napiszę cyniu.
0: Takim po prostu markerem, nie?
1: Chłopakom dam moim.
0: No tak, nie, ja bym się trochę bał, ale proszę. Tutaj słuchacz chciałby
2: ale
0: sobie skustomizować.
1: Ty zdajesz sobie sprawę, że to nie jest, że tak on psiuka na żywca. No, że to się zdejmuje ten, odtłuszcza wszystko.
0: Książki się w ten sposób też widziałem, że sobie rozbierają książki i ubierają z powrotem i malują na brzegach. Teraz zresztą bardzo dużo książek widziałem już, że tak wydanych jest w taki sposób, że masz na brzegach, wiesz, namalowane coś. Ładnie to bardzo wygląda i w ogóle fajnie.
1: Czy wtedy trzeba książkę odwrotnie na półce stawiać?
0: No właśnie. Albo tak, żeby położyć, a nie postawić. Grzbietem tylko. No ale teraz, widzisz, konsolę się maluje.
1: No ale stary, 40 zł obudowa kosztuje. No to nie zaryzykowałbyś 40 zł, żeby dał ci ktoś pomalował?
0: To dawaj, słuchacz. Stary. Dawaj do nas. My pomalujemy. Co byś chciał, żebyśmy namalowali?
1: Będziesz miał wyjątkową.
0: Wyjątkową na 100%. Nikt tak nie zrobi jak my.
1: Tuż to. Nikt normalnie tak dostarcz za tydzień. Za dwa oddamy.
0: Mafia. Pamiętasz taką gierkę?
1: Pamiętam.
0: Bardzo mi się to podobało. Lubiłem to. I nawet teraz jest nowa Mafia.
1: Ale chodzi ci o taką, że tam się siedzi w grupie i
0: nie.
1: Jest dwóch mafiozów i...
0: Dwóch mafiozów było? Nie, było kilku.
1: Nie, no dwóch chyba.
0: Było miasto całe.
1: No.
0: Ci wstawali w nocy, eliminowali kogoś. Był pan policjant.
2: Przepraszam, nie ufam. Nie ufam.
1: Niby pięć dych, ale nie ufam.
0: Nie, widzisz? A ty się dziwisz, że ja się zastanawiam, czy to jest dobry
1: ty
0: pomysł.
1: Ty weź.
0: Ten pisze, jak obudowa 40, spray 10 zł, my zrobimy.
1: Nie ufam. Dobra, to dawaj, powiedzmy inaczej. Dostarcz nam, a my połączymy cię z ulicznym artystą.
0: No, w każdym razie Mafia teraz... czekałem na to w sumie, bo nie było tych pierwszych wersji na tą nową konsolę, a teraz już będą. Chyba od dzisiaj właśnie. Można sobie...
1: I że normalnie to cała klasa siedzi, taka gra, że tak. Cała klasa siedzi w kółku.
0: Normalnie zabierasz ludzi i wiesz, i przychodzą i ten, i grają u ciebie na chacie. Ale w ogóle zauważyłem, że teraz są gry planszowe. Nie wiem, czy to... Nie sprawdziłem tego, ale wyświetliła mi się taka informacja, że są takie serwery, gdzie na komputerze masz gry planszowe. Normalnie sobie wchodzi. Talizman to już nawet na PlayStation jest. Że sobie grasz Talizman, Magia i Miecz w grę planszową normalnie na konsoli. I jest więcej podobno takich gier, więc to też jest ciekawe. I tu w sumie co jest fajne, no bo dużo osób nie ma z kim sobie pograć, a tak to może sobie właśnie w sieci. Z kimś. Podoba mi się.
1: No to super, dalej nie będą mieli...
0: z życia.
1: Samotny jesteś, weź se wsiądź przed kompem, chłopie. Pograj se w magię, pograj se w elfy przez komputer. Bo tak to się nerdy chociaż jeszcze mogły się chociaż powąchać, jak se siedzą obok siebie. A tak to już nic. W ogóle nie trzeba się myć, nie trzeba nic.
0: Dobra, proszę państwa, widzicie, to jest ukryty nerd. Ja wiem, że on jest nerdem, ale będzie przedstawiał się państwu.
1: Kto?
0: Jako... Ty jesteś nerd ukryty.
1: Dlaczego?
0: No bo sam, stary, grałeś w takie rzeczy.
1: W jakie?
0: No w te...
1: To są
0: karty.
1: Darcy. To są rzutki.
0: Karty chciałem pokazać. Takie, wiesz,
1: no grałem w Magica kiedyś,
0: no
1: w piwnicy.
0: No właśnie,
1: tak.
0: Stary, nigdy nie grałem, abym chciał.
1: Ale to trzeba trochę szybciej jeździć samochodem, to się odblokowuje.
0: Co się odblokowuje?
1: No, granie w karty, jak trochę szybciej jedziesz.
0: Jak trochę szybciej
1: bo
0: jedziesz?
1: Bo za wolno jedziesz i nie odblokowałeś jeszcze grania w karty w piwnicy.
0: Okej, okay. No to... to spróbuję w takim razie, ale no mówię.
1: Będziesz jechał na działkę, masz szansę. Może od jutra będziemy mogli grać.
0: No dobra, dobra. Ile trzeba pojechać, żeby grać w karty?
1: 280.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
2: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
3: Reklama.

0: even if you don't wanna be all alone, and all you do is run, all you do is run.
1: Tutaj napisał słuchacz, Kuba zresztą, znany nam z SMS-ów. Męczy mnie chrześnica. I to już trochę brzmi, jakby Kuba zmagał się z jakąś chorobą.
2: No panowie, no męczy mnie chrześnica, mnie męczy, no. Nie mogę nic z tym zrobić, lekarze nie pomagają, nie wiem, w internecie.
1: Ale jego męczy chrześnica, żeby samochodem nauczył jeździć ją, a ma 14 lat. Jest problem, według słuchacza, jest taki, że ona nie może się skupić na dwóch rzeczach naraz.
3: A kto teraz może?
1: No właśnie, w tym rzecz. Ja sam nie mogę się skupić na dwóch rzeczach naraz. Ja muszę robić jedną rzecz, a potem drugą. I jest gradacja obowiązków, ale jak ktoś coś do mnie mówi, a ja coś robię, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że ja tego w ogóle nie usłyszę nawet. Coś odpowiem pewnie, ale nie będę wiedział, o co chodzi.
3: Tak, to jest tak zwany autorespons włączony.
1: Tak, więc tutaj bym, Kubo, w ogóle się tym nie przejmował, tylko próbował po prostu i zobaczył, jak to w praktyce. Bo tak naprawdę jeżdżenie samochodem to jest jedna rzecz. To nie są dwie rzeczy, to jest jedna rzecz. Chyba że jedziesz samochodem i piszesz na telefonie SMS-y, to wtedy są dwie rzeczy, nie? Albo coś innego robisz.
3: Poczekaj, bo jest napisane, że nie umie skupić się na dwóch rzeczach naraz. No to dobrze, no bo chodzi o to, żeby skupić się na jednej rzeczy.
1: Tak, tak. To nawet lepiej, powiem ci, Kuba.
3: No tak, chyba.
1: No, to jest jako cecha, wiesz, to jest zaleta.
3: Teraz takie są, to się chyba mówi trend, że coś tam wysiadło mi... Nie mam radio, rozładowały mi się tam słuchawki czy coś tam i ktoś z boku coś śpiewa, tak? Że jak się widziałem taką rolkę, że dwóch chłopów na rowerze, jeden tam mówi, o nie, rozładowało mi się coś tam ten, nie będę mógł słuchać muzyki, a drugi spoko, ja ci pomogę, i jedzie za nim i mu śpiewa. Mhm. Więc może po prostu, Kubo, posadź tą swoją chrześnicę, niech ona jedzie, a ty z boku siedź i nadawaj dźwięki takie wydawaj. Dźwięki jak tam TikTok, coś tam Skibidi Sigma
1: i się nauczy. 6-7.
3: Skibidi Sigma 6-7. I tak musisz palcami jeszcze robić. Państwo wiedzą, co to jest za...
1: Tym bardziej, że Kuba pisał, że ma pole, to już w ogóle nie ma żadnego problemu wtedy.
3: Słuchaj,
1: nie?
3: Pole i masz plan.
1: Tak.
3: Więc to i tak już jest dużo.
1: I wszystko zrobisz sam. Ale to trzeba mieć łyse pole chyba,
3: no,
1: nie?
3: To może pan, jak ma jeździć samochodem.
1: I dlatego teraz przed państwem Golec Orkiestra.

0: Proszę Państwa, no nie ma żartów. Rano pisał słuchacz, że jakieś bardzo poważne i potężne pożary w Chorwacji. No i nawet mi się wyświetliło, chociaż nie rozmawialiśmy o tym, prawda? Bo zazwyczaj jest tak, że jak o czymś rozmawiacie, to za chwilę wam się to pojawia.
1: Czyli teraz już jest tak, że tylko coś czytasz i ci się pojawia?
0: Stary, przeczytałem tutaj, słuchacz napisał i mi się pojawiło. Więc no poważna sytuacja i tam trzeba naprawdę... Słuchaj, bo tam jest tak, tam jest potężny pożar, to jest rejon... Tylko ja nie wiem, jak to się czyta. Omisa z taką ptaszkiem nad S. I proszę Państwa, trwa ewakuacja mieszkańców i turystów. I tworzą się potężne korki, bo ludzie uciekają w stronę Splitu. Bo to jest, tutaj pokażę teraz Maćkowi, może Państwu, niestety nie mogę tego pokazać, ale Państwo sobie znajdziecie, jak będziecie chcieli.
1: No, się pali trochę.
0: Pali się mocno i naprawdę to nie jest tak, że a, to się pali, no to trzeba się przemieścić, tylko po prostu ucieczka, jest ucieczka, więc no mamy nadzieję, że wszyscy, którzy tam przebywają, znajdą bezpieczną drogę ewakuacji i trzeba trzymać rękę na pulsie, no i tyle.
1: Szczególnie jak siedzisz w Warszawie, w biurze, w robocie. Co tam się hajcy w Chorwacji.pl? Rękę na pulsie trzymam.
0: Ty, ale na przykład, słuchaj, to wczoraj ten piłkarze Lecha lecieli na Wyspy Owcze?
1: Wczoraj czy przedwczoraj?
0: No właśnie, bo podobno rekordowe padały otwarcia stron na flyradarze, wiesz, tego samolotu. Bardzo dużo osób obserwowało, czy wylądują, czy nie wylądują, jaki będzie przebieg tego lotu. No już wiemy dzisiaj, że tam niestety była inna sytuacja, że musieli chyba gdzie indziej lecieć.
1: Łodzią.
0: I łodzią, nie, samolotem.
1: Tam
0: właśnie
1: stał chłop przy takim bębnie i tak bum, bum, bum, bum.
0: Więc takie rzeczy to się widzisz, obserwuje się, no nie? I się ludzie...
1: No wiem, ale po co tak naprawdę?
0: Nie wiem, no.
1: Po co to wszystko?
0: Nie mam pojęcia, no. Żeby wiedzieć.
1: No ale żeby co wiedzieć? Czy piłkarze Lecha dolecieli na Wyspy Owcze? Co z tej informacji wyciągniesz dla siebie? Ale kiedyś w ogóle nie było takich możliwości, mam wrażenie. Tam. Ludzie byli szczęśliwsi, a teraz... Daj spokój. Co mnie to obchodzi? Co nas to w ogóle obchodzi? Ja rozumiem, że jesteś, nie wiem, dziewczyną piłkarza Lecha i o Jezu, czy wyląduje się martwię albo mamą. No to spoko, no ale ty Krzysztof Szaniarski, co cię to stary interesuje?
0: I mi zależy tylko na bezpieczeństwie. Ale nie obserwowałem jakby co, bo to nie wpłynie na bezpieczeństwo. Ale ludzie po prostu lubią wiedzieć. To chyba o to chodzi.
1: Ja mam taką listę rzeczy, która to jest... Nie mogę na antenie powiedzieć, bo to nie jest takie słowo. Lista, tak delikatnie powiem, lista rzeczy, które uważam za mało męskie.
0: Tak?
1: Tak. I obserwowanie, jak piłkarze innego klubu lecą samolotem, właśnie do niej trafia.
0: Ale ciekawe, że ty masz taką listę. Ale ty musisz sprawdzać, czy...
1: Co?
0: Musisz patrzeć, sprawdzać, czy przypadkiem to, co robisz, nie jest na twojej liście. Kurczę, może już to wpisałem wcześniej.
1: Nie,
0: lepiej
1: to jest,
0: sprawdzić.
1: To jest do żartów moich.
0: Ach, do
1: opisuję
0: żartów.
1: Opisuję taką listę.
0: Okej, okay, no to widzisz, no to jest kolejna rzecz, co możesz wpisać w takim razie.
1: Tak.
0: A dużo to.
1: I poza tym na przykład, co no, tutaj, poza obserwowaniem, jak piłkarze obcego klubu lecą samolotem, jest na przykład narzekanie na to, że masz długi dzień. Albo portfel na rzep, ból brzucha, różne mam.
0: Ale ból brzucha to jest, ty na przykład miałeś ból brzucha dzisiaj.
1: Nie miałem.
0: Nie miałeś?
1: Nie, mi się po prostu chciało...

0: Musimy chyba takie dżingle sobie porobić, że taki kącik ogrodniczy i tam, że chrupanie ogórka na przykład.
1: Chrup, chrup,
0: tak.
1: Chrup.
0: Co ciekawego, proszę państwa, na działce? Ja mam problem do poruszenia, bo ja widziałem u ciebie to samo i nie wiem, co jest grane. O co chodzi? Dlaczego te ogórki nie wytrzymują już...
2: Weź się pogódź po prostu.
0: No właśnie, ale pytanie jest takie, czy to jest jakaś... Czy to jest normalne? Czy to jest jakaś rzecz, która...
1: A coś, cokolwiek robisz?
0: Typu zaraza. Tak, no te opryski są robione, wiesz, naturalne, eko,
2: nie,
0: z pokrzyw.
2: Nie, opryski to nie. Coś tam, stary, coś mają za mało czegoś tam w glebie, no. Skoro za każdym razem masz to samo, to znaczy, że masz jakąś ziemię kiepską, no i tyle. Może im brakuje jakiegoś, nie wiem, czegoś, magnezu, nie wiem, czegoś...
0: Czyli do ziemia do wymiany. Dobra, to jest do zrobienia.
2: Nie,
0: oczywiście.
2: No, do wymiany nie, no po co wymieniać? Użyźnić jakoś.
0: Ale ona była użyźniana, rzecz w tym.
2: A może źle.
0: Więcej użyźniania. No ale dobra.
2: Więcej dobrego użyźniania.
0: I tak potrzebuję takiej dobrej ziemi tam, a nie jakiegoś piachu. Wiesz, o co chodzi? Bo piach to jest ten... To nie jest dobra ziemia, piach. W każdym razie...
1: Piach to nie jest dobra ziemia. Ja zrobię co w mojej mocy, żeby miał to na nagrobku wyryte. I pochowam
0: dobre
1: cię w kompoście
0: też.
1: Cię pochowam.
0: Nie chwaliłeś się, a ty masz kukurydzę, normalnie...
1: Normalnie mam, no czym się, co to jest? No kukurydza, sobie rośnie.
0: No,
1: kupujesz nasiono i masz kukurydzę.
0: No właśnie, ale wcześniej nie
1: easy
0: miałeś.
1: Easy peasy. Ale mam, będę miał ze 4 arbuzy.
0: To też
1: co
0: jest
1: prawda,
0: nietypowy.
1: Rozmiarów takich są takiego grapefruita.
0: Dużego.
1: Póki co, ale są.
0: Można, okazuje się, że można nie w szklarni nawet, tylko na zewnątrz.
1: To w ogóle szklarnia w tym roku to jest jakaś poracha.
0: Nie udało się.
1: Więcej pomidorów będę miał poza szklarnią niż w szklarni.
0: No, to prawda.
1: Niestety,
0: tak.
1: Testowałem, sprawdzałem, jak to wygląda z podlewaniem tym kropelkowym i jest okej, ale chyba nie jest to jeszcze to, do czego dążę. Wydaje mi się, że jednak chyba lepiej by było, gdyby to nie była taka linia kroplująca, tylko gdyby to były takie kroplowniki wpinane.
0: Do ziemi, nie?
1: Takie, że wpinane i pod roślinę centralnie.
0: No, tak.
1: No bo tak to mam... tam mam dziurki mam co 30 centymetrów, czy tam co 33 chyba, a pomidory mam posadzone co 70, więc mam co drugą rurkę mniej więcej, co drugą dziurkę gdzieś mam tak z boku tego pomidora leci i tak, no nie wiem.
0: A jakby zakręcić tak na dwa razy, w sensie raz i dwa?
1: No można, no ale to już nie wiem czy... Bo ta szklarnia też nie jest taka duża i ten wąż też by trzeba było tam kombinować jakoś tam, żeby go łączyć, no bo on się nie wygnie tak na małej przestrzeni, on potrzebuje, wiesz, mieć miejsce, żeby się zawinąć. No nieważne.
0: No jest problem.
1: Ale
0: po prostu
1: są arbuzy, tak, są arbuzy. Nie wysłałem ciebie, żebyś mi wilki wyciął i zajęły tam, muszę z maczetą wjechać. Zresztą widziałeś.
0: Widziałem.
1: Jestem.
0: Jest, ale nie, pomidory naprawdę będą dużo i ładne.
1: Ale na zewnątrz, więc w ogóle...
0: Na zewnątrz, no ale...
1: Nie
0: tak,
1: tak jak powinno być.
0: Ja pomidory też...
1: Za późno, wszystko muszę mieć wcześniej w przyszłym roku. Bo ja czekam do tego maja, nie wiedzieć, a to już powinienem w kwietniu normalnie walić do szklarni, normalnie se sadzić, najwyżej przykryć jakimś czymś. Widziałem, ludzie fajne mają na podniesionych grządkach takie jakby mini tunel na takim stelażu, że robią takie tylko pyk i tak się, wiesz, na dwóch zawiasach zakładają, to jest tam na drewnianej takiej drewniana rama, do tego wkręcają takie stare rurki metalowe, plastikowe, takie giętkie, takie hydrauliczne, na to naciągają folię. Przecież to jest leciutkie, tam to się nagrzewa szybko, wszystko sympatycznie.
0: A to wystarczy nawet takie jakieś druty i tą folię, bo wbić w ziemię i wystarczy, nie?
1: Druty i folię?
0: Tak, żeby tak, o, przykryć to po prostu.
1: No, no tak, tylko że później jak będziesz chciał sięgnąć pod płótno, to musisz wszystko ściągać.
0: Albo zrobić takie duże.
1: I się czołgać?
0: Nie no, takie, żebyś mógł tam.
1: Czyli
0: na
1: to po prostu
0: wejść.
1: Szklarnia to jest taką.
0: Taka przenośna, że możesz to zaraz bardzo szybko zlikwidować, nie? Ej, to fajny pomysł w sumie, bo jak nas tak nasło, ty tak nie masz takiego nasłonecznego terenu, ale jak cały czas to słońce operuje, ziemia wysycha, potem się znowu, wiesz, podlewa, jak już jest tak wszystko suche, ty podlewasz potem dużo, to też chyba nie jest dobre. Tu musi być harmonia między tym, co jest suche, a tym, co jest mokre.
1: Złoto usty. Harmonia między suchym i mokrym. Piach to nie jest dobra ziemia.
0: Tak, no ogórki, co tutaj pisze słuchacz, że ma ogórki, a w przyszłym podejrzewam, że chodziło o sezon. Czyli on tak w tym roku ogórki, a w zarobku pomidory.
1: Tak, bo wie, że się na kanapce nie łączy, bo ja w ogóle nie chcę latami łączyć. Lata nieparzyste to lata ogórkowe, a lata parzyste to lata pomidorowe.
0: Tak, albo po prostu no, w jednego roku robi przetwory tylko z ogórków, drugiego tylko z pomidorów, no i trzeciego już ma i to po prostu.
1: Nie? Jak wiesz, kiedy będziesz człowieku prawdziwym ogrodnikiem, kiedy będziesz robił tylko z cukinii, bo przesadzisz, to już wiesz, że jesteś wtedy...
0: No, cukinie, tak.
1: Prawdziwym cukinierem.
0: Ja na szczęście w tym roku to nie miałem tego dużo, ale pamiętam, że ze 3 lata temu to nawet ci zdjęcie wysyłałem, że miałem tych takie wielkie jak, stary jak udo moje.
1: Udo zapaśnika.
0: Dokładnie, takie miałem cukinie, no bo za późno się je zerwało i one tak wyrosły. Nie,
1: jeszcze jest za mała, teraz za mała, poczekam aż będzie większa, potem kichniesz i masz.
0: Tak.
1: 18 kilo.
0: I kontrowersyjna teza, bo napisał słuchacz. Sprzedaję środki ochrony roślin. Te bio nie działają. Tylko chemia. No i co zrobić? No,
1: no ale te bio to też jest chemia.
0: No jak sam zrobisz?
1: Ty też jesteś chemią.
0: No tak, ale no dobra. No, ale jest dobra chemia i jest zła chemia.

0: z ogórkami jest bardzo źle. No nie mówi się tak co roku? Ja mam tak, nie no, w tym roku to nie, rok temu mówiłem, a coś kiepsko w tym roku z ogórkami, nie? I ty też mówisz, tak, kiepsko w tym roku. I w tym roku znowu potwierdza się teza, że znowu źle z ogórkami, no ale ja nie wiem, czy to nie chodzi przypadkiem o inne warunki, bo właśnie tutaj pisze słuchacz, że warunki atmosferyczne szybko się zmieniają, w nocy zimno, w dzień pali słońce. To jest prawda, to powiedziałem przed chwilą. Ogórek tego nie lubi, opryski nie pomagają, bo nie nadążają, to też jest prawda. To się zgadza, może o to chodzi, że po prostu jest, wiesz, za gorąco w dzień, za zimno w nocy. Dzisiaj 7 stopni się obudziłeś.
1: A ogórek lubi, jak jest złoty środek.
0: Dokładnie, dokładnie. A znasz sposób, żeby ogórek nie był gorzki? Bo czasami są gorzkie ogórki, jak tam sobie pokroisz, nie?
1: Z cukrem się sypie. Parę kropel soku z cytryny i masz...
0: Robisz tak, obcinasz dupkę z jednej strony, obcinasz z drugiej strony i te z drugiej strony dupkę bierzesz do ogórka z początku, na początku, na tej pierwszej stronie i tak szwips, szwips, szwips, pocierasz? Na serio! Na serio, sprawdź to.
1: I co, i se pocierasz ogóry?
0: Ogórek, ogóra se pocierasz dupką.
1: Ciekawe, czy ktoś w tym momencie przeskakiwał po kanała i wskakuje na Radio Campus. I że se ogóra se pocierasz dupką. Mówię, dobra, dzieci, słuchajcie, to jest jeszcze wcześnie, zmieńmy na jakieś chilloutowe rzeczy. Bo tutaj jakieś bezeceństwa.

0: Tutaj szybkie dwie odpowiedzi na dwa zadane pytania. Którą stroną dupki potrzeć ogórka? Zamienić dupki. Tylko zamienić dupki. Zamienić dupki i tak potrzeć. I nic więcej, i to wystarczy. Sprawdźcie sami, się śmiejecie. Sprawdźcie. I drugie pytanie.
1: To się froteuryzm nazywał.
0: Tak?
1: Pocieractwo takie.
0: Nie
1: no.
0: Wiem, a to nie znałem, ale aha,
1: znam,
0: to
1: nie
0: okay.
1: Znałem, nie znałem, ale jakby techniki znasz, tak? Może nie znasz nazwy, ale zasady nie są ci obce.
0: No i pytanie szybko, ale to chyba nie ma znaczenia dużego. Gdzie to jest? No nieważne, ja pamiętam. Jakie nasiona pomidorów do szklarni? To chyba nie ma znaczenia. No nie?
1: Czy ja wiem?
0: No jak mi tam dałeś? Jakiś specjalny, czy ty sam
1: to
0: nazywasz?
1: Nie, ja to w trąbie mam.
0: No właśnie, też mi się wydaje.
1: W sensie są pomidory gruntowe, są pomidory szklarniowe, to...
0: I można ja spróbować w sumie.
1: Ale z drugiej strony też najładniejsze krzaki mi wyrosły na kompoście, no więc...
0: No wiadomo. Ale jeżeli są
1: może
0: pomidory...
1: w ogóle tak się powinno zrobić, że kupujesz sobie nasiona, nie?
0: I rzucić
1: i wiesz, nie chcę w ogóle, nie wyrastajcie! I je wyrzucacie na ten kompost i one, ty nie chcesz, to patrzą my tu teraz, a wy, haha, żartowałem! I wykopujecie i przesadzacie później na grządki. Może sposobem trzeba te rośliny, tak?
0: Może.
1: One, ty, ale mi nie wiedzieli, ale mnie i nagle, o, i rosną.
0: Ale ja uważam, że jeżeli jest taka odmiana pomidory szklarniowe, to warto spróbować, bo na przykład jest kiełbasa grillowa.
1: Jej na ognisko się nie da, tak? A jest kiełbasa ogniskowa?
0: Nie ma! Jest kiełbasa
1: patelniowa.
0: Nie, no na serio, jest grillowa i pamiętam, że kiedyś mieliśmy audycję i pani nam powiedziała. Nie pani, kto to nam powiedział? Ktoś nam powiedział. Ktoś mądry, jakiś autorytet. Kiełbasiany. Powiedział nam tak. Dobra kiełbasa na grilla to jest kiełbasa grillowa, dlatego że ona nie ma jakichś tam substancji, które się wydzielają z kiełbasy na grillu. Tak nam powiedziano. Byliśmy na bazarze tam na Pradze. I to chyba tam nam pani powiedziała, jaka kiełbasa na grilla i ona powiedziała grillowa. Więc pamiętajcie, grillowa, jak jest, nazywa się grillowa, sprawdźcie grillową kiełbasę na grilla, a pomidory do szklarni najlepiej szklarniowe. To tyle. Myślę, że rozwiązałem i wyczerpałem odpowiedź i problem też został rozwiązany. Spróbuj, słuchaczu,
1: jakie do
0: szklarni,
1: przede wszystkim smaczne.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Tu Radio Campus, na zegarach w 9:30, piątek, 14 sierpnia i Damian Broszko.
1: Akademickie Radio Campus.
3: Zaczniemy od kandydatury Macieja Berka jako sędziego do Trybunału Konstytucyjnego, co też jest bardzo kontrowersyjną sprawą, ponieważ nie do niedawna jeszcze obecna wtedy ówczesna opozycja, dzisiaj koalicja rządząca, protestowała za politycznymi wyborami do Trybunału Konstytucyjnego, a teraz taki wybór polityczny będzie z jej strony. Dalej będzie przypomnień o tym, że paliwa za 3 dni będą trochę niżej o złotówkę. I na koniec kilka słów wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza o święcie Wojska Polskiego i jutrzejszej defiladzie.
1: Wiadomości.
3: Maciej Berek, który ustąpił ze stanowiska ministra nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, ma być kandydatem na sędziego do Trybunału Konstytucyjnego. To potwierdził premier Donald Tusk. Opozycja, ale też eksperci widzą w tym hipokryzję, ponieważ to m.in. Koalicja Obywatelska protestowała i była za odpolitycznieniem Trybunału Konstytucyjnego, a Maciej Berek przeczy tym postulatom.
4: Oni nie po to strajkowali czy krzyczeli praworządność, konstytucja, żeby teraz trafiał tam polityk prosto z rządu. Człowiek, nie ukrywamy, mający, że tak powiem, bardzo dobry warsztat prawniczy, no ale człowiek z rządu. Jeżeli dzisiaj miałby trafić do Trybunału Konstytucyjnego, to jest złe rozwiązanie.
3: Mówił w gościu wydarzeń w Polsacie Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Kandydaturę Berka do Trybunału musi przegłosować Sejm. Opozycja tutaj pewnie nie zaskoczy, ale pod znakiem zapytania stoi koalicja rządowa. Niektórzy są przeciwni temu pomysłowi, na przykład Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy, która pisała 2 dni temu, jeszcze przed potwierdzeniem kandydatury przez premiera, że klub nie będzie głosował za tym rozwiązaniem, jeśli ono się stanie faktem, a stało się faktem. Powołała się ona na obietnicę Lewicy, że politycy nie trafią do Trybunału Konstytucyjnego.
5: Co do zasady, tak, zgadzam się, żeby politycy w tym nie uczestniczyli. Ale my dzisiaj nie mamy normalnego wyboru do normalnego Trybunału Konstytucyjnego. My mamy dzisiaj masakrę, bo te instytucje zostały zmasakrowane przez PiS.
3: I to dla Koalicji Obywatelskiej powód, dla którego wcześniejsze postulaty uległy przedawnieniu. W Dzienniku Ustaw widnieje rozporządzenie w sprawie obniżki VAT-u na paliwa. Różnicę cen odczujemy za 3 dni i utrzyma się ona do końca sierpnia.
5: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr w porównaniu do tego, co jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka, bo my oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ceny paliw będą się kształtowały na świecie, na rynkach, ale możemy jedną rzecz powiedzieć na pewno, że dzięki tej decyzji paliwo będzie tańsze o około złotówki.
3: Tej obniżce VAT-u będzie towarzyszyć także maksymalna cena paliw, którą określać będzie minister energii. Już jutro defilada z okazji Święta Wojska Polskiego to celebracja dla munduru. Dziś w Polsce mamy ponad 220 tysięcy żołnierzy, ale także to celebracja dla obywateli.
6: Jak doliczymy do tego jeszcze różnego rodzaju aktywności pracowników resortu obrony narodowej, których jest ponad 50 tysięcy osób w całej Polsce, pracowników cywilnych wojska, to jest naprawdę ogromna rzesza osób w każdym zakątku Polski chroniących naszego bezpieczeństwa. I Święto Wojska Polskiego jest dniem wdzięczności wobec munduru żołnierza Wojska Polskiego, ale jest też wyrazem uszanowania dla podatników, którzy składają się na te możliwości zakupowe Wojska Polskiego, na największą w historii transformację.
3: Mówi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Defilada jutro o 12 na Wisłostradzie, a utrudnienia w ruchu już od dziś od 16.
1: Korki.
7: Preparat do czyszczenia ubikacji mógłby się nazywać, co? Wicepremier, że najlepszy.
8: Dobra, wykrakałem, proszę państwa. Już nie jedźcie S8.
7: Wszyscy pojechali zobaczyć, jak to wygląda. Za dużo, za dużo.
8: Za dużo, proszę państwa. Nie jedźcie tam, natomiast...
7: Następnym razem musimy powiedzieć, kto może jechać, tak? Że na przykład tylko samochody, które mają
8: Na przykład
7: 8 w numerze rejestracyjnym.
8: Albo nie, żeby było nie tak trochę inaczej jeszcze, żeby wiesz, nie
7: WA od 7 do 7.10, WB
8: to trudne.
7: Od 7.10 do 7.20.
8: Na przykład teraz osoby, które jak sobie zsumują liczby...
7: O, to łatwe. Już się łatwo zaczyna.
8: Ale to proste. Sumują sobie liczby, cyfry.
7: Z daty swoich urodzin
8: nie,
7: i PESEL-u i wyjdzie im liczba pierwsza, to wtedy wystarczy odjąć 7. I dlatego Korki.
1: Pogoda.
8: Pogoda już teraz. Dobrze, proszę państwa, i sprawdźmy, bo to jest bardzo ważne. Zapowiedziałem, że będą opady w przyszłym tygodniu i to wszystko się, proszę państwa, potwierdza. Będzie też chłodniej, bo już od wtorku 23 stopnie na termometrach. Później oczywiście trochę znowu wzrośnie ta temperatura. Będzie taka amplituda trochę, bo tu będzie nagle 23 we wtorek, a w środę znowu tam 27 i w piątek znowu 21. Spodziewajmy się opadów w przyszłym tygodniu, natomiast dzisiaj słońce, ciepło 31 stopni, jutro podobnie, to znaczy dzisiaj może 30 nie będzie, jutro będzie i w niedzielę już delikatne zachmurzenie, ale równie ciepło jak jutro.
9: Y'all know me, Gemini, different ass niggas. Just be on my shit. All kind of shit going on. My brother doing 30. I gotta do something out here. Something different out here. You already know. Nigga really is from the block though. You ain't never heard shit like this from the black before.

Akademickie Radio Campus 97.1 FM.

0: Kochani, warto zaprosić Was już dzisiaj, już teraz na wydarzenie, które co prawda dopiero we wrześniu i to 25, ale dla mieszkańców okolic Marki, no to zapraszamy już dzisiaj. 25 września Kuba Rafalski będzie występował ze swoim materiałem Bohater na miarę czasów i będzie to nagranie tego materiału.
1: Tak, w tej fajnej sali?
0: Tak, w tej takiej fajnej. Dlatego już dzisiaj zapowiadamy, bo tutaj bardzo szybko się te tematy rozchodzą.
1: I czas też leci szybko.
0: A czas też leci szybko. Warto sobie już teraz zaplanować takie wydarzenie, bo to będzie, jeśli chodzi o marki, duże wydarzenie. Naprawdę duże wydarzenie.
1: Stary, tego dnia my też będziemy mieli duże wydarzenie tutaj w naszej audycji.
0: 25 września?
1: No tak. Bo będziemy, stary, całą audycję prawdopodobnie siedzieć w szlafrokach.
0: A, racja! Racja, właśnie, musimy tam odezwać się
1: do... Ja 25 również września do Wilna jadę tutaj na występ. Także jeżeli ktoś z Państwa tam jakiś wilnioków zna, to dajcie im znać.
0: Koniecznie, bo tam będzie aż 9 komików. Mhm. 9, proszę Państwa, komików występujących w języku polskim, a nie litewskim.
1: Tak. Ale robimy różne śmieszne miny, więc Litwini też się będą dobrze bawić. Może tyle nie zrozumieją, ale pomyślą, a to Polakie.
0: Śmieszna mina, no,
1: jest okej. Okay.
0: Można się pośmiać. Także zapraszamy.
1: Poza taką.
0: To na żywo, no, do zobaczenia to,
1: no,
0: tylko
1: w Wilnie. Krzysiek się uśmiał.
0: Tak, tak, bo ja zobaczyłem, Państwo nie widzieli, ale...
1: A on już zna tę minę. Ja dalej się śmieję. Czy to dobra mina, czy jemu niewiele potrzeba, to już zostawiam Wam.
0: To dopiero do oceny w Wilnie. 26 z kolei września, bo tak. W Wilnie 26 września, ale w Markach Kuba Rafalski 25 września. I co, no, a ogólnie rzeczy się dzieją. Państwo wiecie, gdzie szukać informacji, zapraszamy do resortu komedii.
1: No już zaraz wiecie, zaraz wrzesień, zaraz już się będzie więcej działo, ludzie
0: no,
1: z wakacji wrócą.
0: No na wrzesień ciekawe rzeczy są przygotowane. Wraca między innymi słynny resort komedii, który prowadzili Cezary Jurkiewicz i Sebastian Rejent. Więc będzie
1: taki
0: wielki
1: work
0: powrót.
1: In progress.
0: Tak, tak. Warto przyjść. Będziemy oczywiście o tym mówić jeszcze, ale już są plany, już są terminy, więc wiemy, że to się wydarzy. No i co? I tyle, nie? Z rzeczy kulturalnych. A reszta, do, tak, a reszta to do sprawdzenia
1: indywidualnie. A ty już masz tu nałożone?
0: No dajmy
1: tak,
0: tego.
1: Powinno być?
0: To niech poleci.
1: No, proszę bardzo.

0: Jay-Z pyta, gdzie jest miłość, i pyta przewrotnie, bo sugeruje, że jej nie ma, a miłość, proszę państwa, wylewa się z głośników. Napisał Marcin, że dopiero włączył, a my już właśnie wychodzimy, ale polecamy zostać z Radiem Campus, bo miłość z głośników będzie się wylewała przez cały czas i za chwilę będzie to potwierdzenie tej tezy. A Maciek powie, czego się dziś nauczyliśmy.
1: Dziś, szanowni państwo, może nie nauczyliśmy, ale dowiedzieliśmy, co będzie miał Krzysztof na nagrobku. To tak. Dla wszystkich ważna informacja.
0: Bardzo państwu dziękujemy za ten wspólnie spędzony poranek piątkowy. Byli z państwem Maciek Adamczyk
2: i Krzysztof Szaniowski.
0: Miłego dnia, miłego weekendu. Do usłyszenia za tydzień. Pa!
3: Radio Campus. Same sztosy.

0: DMC DJ's Day już 20 i 21 sierpnia w Warszawie w Fabryce Norblina. To dwa dni święta twórców, artystów i technologii muzycznej. Przygotowaliśmy dla Was trzy strefy: edukacyjną, warsztatową oraz DJ Market. Zwieńczeniem wydarzenia są finały DMC Poland 2026. To tutaj technologia staje się narzędziem w rękach najlepszych praktyków w kraju. Dołącz do nas. 20 i 21 sierpnia, Warszawa, Fabryka Norblina. Szczegółowe informacje na dmcdjchamps.pl.
1: Reklama. Radio Campus.

wsiąć na chwilę i leć mi. Pieprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceany łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

Nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

Bemo chodnik i to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
2: Reklama.

Na zegarach 12 minut po godzinie 11:00, to jest oczywiście Campus Główny, przy mikrofonie Kacper Koźluk i zapraszam Was bardzo serdecznie na dzisiejszy program. Zanurzymy się dzisiaj trochę w fizykę, ale w takiej innej strony, fizyka, która bada procesy społeczne. Serio, myślę, że to będzie dosyć interesująca perspektywa.

0: Małpi, the less I know, the better. Mamy 12:18 już minut po godzinie 11:00, a ja dla was rekomendację na dobry początek dzisiejszego programu. Rekomendację podcastową. Jedna z rozmów, które są tak bardzo wakacyjne, że aż po prostu musiały się dzisiaj pojawić. Rozmowa o ptakach, które są z nami wszędzie i tak naprawdę do których nie trzeba wyjeżdżać jakoś daleko poza miasto, żeby móc je zaobserwować i zakochać się w tym jeszcze bardziej. O tym wszystkim powie Stanisław Łubiński z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
1: Kampus główny.
2: No, miasto jest przestrzenią idealną do obserwowania ptaków, bo ptaki tutaj są dużo mniej płochliwe i jeżeli wybierzemy się na jakieś stawy rybne, powiedzmy, poza miastem, to wszystkie ptaki będą uciekały szybko. Kaczki, zanim je zobaczymy, będą już wzlatywać w górę z kwakaniem i płoszyć wszystkie inne ptaki. Kiedy pójdziemy do lasu, to kos będzie pierwszym ptakiem, który ucieknie, wszczynając alarm, a w mieście możemy tym ptakom się przyglądać z bardzo bliska, bo one są

0: tą rzeką zawsze dużo się dzieje, zwłaszcza teraz zaczyna się ten najciekawszy chyba moment roku, czas wędrówek. I w Warszawie można zobaczyć właściwie, no, prawie wszystkie ptaki, które można zobaczyć w Polsce, tylko trzeba się dobrze ustawić, uzbroić w lornetkę. No, oczywiście mieć pewną wiedzę i trochę szczęścia, ale naprawdę ptaki po prostu jakoś nie traktują miasta jako czegoś wrogiego. Często używają takich samych szlaków wędrówkowych od tysięcy lat, więc to, że lecą nad Warszawą, nad centrum gęsi czy czajki, to nie jest właściwie nic dziwnego, ale zaskakuje, no bo spodziewamy się takich ptaków w zupełnie innym krajobrazie, a właśnie miasto to wróble, gołębie, wrony, takie pospolite ptaki.
1: A czy potrzebujemy w takim razie jakiegoś specjalnego sprzętu, czy nieuzbrojone oko też będzie w stanie coś tam wypatrzeć?
0: Na pewno będzie w stanie coś wypatrzeć, ale ja zawsze polecam jako pierwszy krok kupić sobie lornetkę. I lornetki sensowne zaczynają się moim zdaniem od 400 zł. I w tej cenie można już kupić coś konkretnego, co nam posłuży przez lata, czego będziemy sobie mogli używać tak właśnie od czasu do czasu, ale też ja polecam zawsze małe lornetki, które są poręczne i można je zabrać nawet w kieszeń kurtki. No i korzystać. I to jest uderzające, jak inaczej świat wygląda w tej lornetce. Nie zwracamy uwagi na detale, kiedy patrzymy gołym okiem, a taki wróbel oglądany przez lornetkę to jest zupełnie inny ptak. Ma tyle desenii, jakichś drobnych plamek, kreseczek, że naprawdę to robi wrażenie.
1: Mamy już lornetkę, mamy przez co patrzeć, to w takim razie skąd wiedzieć, na co się patrzy?
0: Wiedzieć stąd, że są oczywiście atlasy, ale ja polecam chodzenie na spacery ornitologiczne i właśnie OTOP, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, którym prezesuję, organizuje takie wycieczki. No nie tylko zresztą w Warszawie takie wycieczki można odbywać. Więc polecam chodzić na wycieczki, bo najlepiej jest się uczyć od kogoś. Oczywiście wiedza książkowa to jedno i ona zawsze jest pomocna i zawsze można sobie sięgnąć do atlasu i zobaczyć, jak coś wygląda, ale ktoś, kto się zajmuje dłużej niż my podglądaniem ptaków, na pewno pokaże nam takie ścieżki na skróty i wytłumaczy na przykład, jak odróżniać głosy ptaków. No teraz to w ogóle jest łatwo. Ja mam już trochę taką dziaderską perspektywę, bo zaczynałem się interesować w latach 90. ptakami. I wtedy słuchałem z kaset tych głosów ptasich i przewijałem na ołówku te kasety, a teraz są aplikacje, które nam rozpoznają śpiew ptaka, robią to bardzo dobrze, chociaż też się czasami mylą. Więc dzisiaj można powiedzieć, że jest łatwiej, na pewno jest dużo więcej sposobów, żeby tą wiedzę zdobywać.
1: Wiemy już trochę o tym, jak zacząć swoją przygodę, że warto jest mieć jakiekolwiek szkło, przez które patrzymy, że uczyć się najlepiej od ekspertów, no więc o to bym też zapytał, czy w tej grupie osób, które faktycznie interesują się ptakami, obserwowaniem ich w ich środowisku jest raczej coraz więcej, czy to jest stała liczba?
0: Wydaje mi się, że jest takich ludzi coraz więcej i dochodzą do mnie jakby głosy, że obserwowanie ptaków jest takie modne, co jakby w ustach tych osób jest takie trochę deprecjonujące, że to zwłaszcza moi koledzy, którzy zajmują się innymi organizmami, trochę zazdroszczą ornitologom, że są właśnie teraz tak bardziej wzięci. Ale no nie zawsze tak było i kiedy już mówiłem o swojej dziadowskiej perspektywie z lat 90., kiedy wtedy chodziłem z lornetką po parku, no to byłem uważany za takiego dziwakowatego dzieciaka, a teraz to właściwie nikogo już tak nie dziwi i ja się bardzo z tego cieszę i mam nadzieję, że to oglądanie ptaków będzie coraz bardziej masową rozrywką, bo ja też mam nadzieję, że to obserwowanie ptaków pozwoli skutecznie je chronić. Im więcej ludzi się będzie

0: będzie w to angażowało, im więcej ludzi będzie się łączyło w takich akcjach obserwatorskich i jakby douczało się w tej kwestii, no to mam nadzieję, że to też będzie wpływało na to, jaki jest nasz generalnie stosunek do ptaków. Wydaje mi się, że nienawiść do wielu ptaków, o której rozmawialiśmy, na przykład gołębi, wynika często też z niewiedzy i z jakiegoś takiego no, ulegania jakimś takim trendom bezmyślnym.
1: O tym wszystkim opowiada Stanisław Łubiński z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. No lato wydaje się być idealnym momentem, żeby zacząć tę przygodę, więc to jest zawsze za wyciągnięcie ręki, jak możemy o tym usłyszeć. A jeżeli chcielibyście sięgnąć też po inne podcasty, to oczywiście zapraszamy Campus Nauka. Tam nas znajdziecie. Podcasty na bardzo różne tematy, nie tylko ptasie. Zaraz przejdziemy do przeglądu prasy. Rasim Murphy i kawałek Incapable. Tak się to przeczytam.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: To jest The Week i kawałek autorstwa Ice Age. Mamy 30 minut po godzinie 11.

0: Kampus Główny.
1: Life keeps going, czyli Genesis Osu na antenie Radia Campus. 37 minut po godzinie 11. My zajrzymy sobie do prasy, żeby zobaczyć, co tam ciekawego. Co jakiś czas można trafić na taki artykuł, który będzie próbował opisać, czym jest szczęściem, czy jak do niego dążyć. Tym razem podobny trafiłem w sekcji nauka w polityce. Rozmowa z Paulem Bloomem, psychologiem, o tym, jak w ogóle widzimy psychologię, empatię, co jest dla nas, jak przez psychologię widzimy oczywiście empatię, jak widzimy nasze szczęście, nasze relacje, bo to w końcu, tak jak wskazuje w swoim tekście, relacje zdają się być główną rzeczą, która jest dla nas w życiu istotna, jeżeli chodzi o szczęście. Niekoniecznie jakaś forma sformalizowana, to znaczy czy małżeństwo, czy tego typu relacje, również religia zdaje się nie mieć większego takiego bezpośredniego przełożenia. Ciekawym jest to, że na szczęście może mieć wpływ na przykład genetyka, a w zasadzie i genetyka, i to w jakiej rodzinie się wychowamy, to znaczy im bardziej szczęśliwa jest rodzina, w której żyjemy, tym bardziej my faktycznie też tacy będziemy mogli być. To jest na pewno dosyć interesujące. Akurat w tej kwestii chyba nie myślałem. Pieniądze oczywiście też pojawiają się jak zawsze na tej dość długiej liście. Ciekawym jest na temat, natomiast ten wątek trochę planowania swojego dobrostanu, swojego długofalowego szczęścia, ponieważ no, tak jak wskazuje Paul Bloom, trudno jest... Mamy duży problem jako ludzie z przewidywaniem naszych emocji. To znaczy zarówno w ten sposób, powiedzmy, pozytywny, że zakładamy, że coś na pewno da nam ogromną szczęście, czy właśnie jakiś sukces zawodowy, czy wygrana na loterii, czy jakaś nowe cokolwiek w naszym życiu, które bardzo szybko przestają cieszyć, ale także te negatywne. To znaczy, tak jak wskazuje, że utrata pracy, czy niepełnosprawność mogą się na początku wydawać bardzo trudne, ale bardzo szybko jako ludzie potrafimy przejść nad tym dalej. Jeżeli chcielibyście przeczytać sobie o tym więcej i dowiedzieć się jeszcze, jak badania noworodków na to wpływają, czy noworodki są rasistowskie, to też jest bardzo ciekawy wątek tego tekstu, to wam go serdecznie polecam. A jeżeli byście chcieli się odnieść trochę do kwestii historycznych, to stamtąd możemy przejść do serwisu naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jednym ze sposobów na szczęśliwe życie, można powiedzieć, było zostanie świętym. Tym razem bardziej z perspektywy historycznej na to, jak takim świętym się zostawało, ponieważ no, tak jak jest teraz, nie było konieczne przez całe nasze życie. Teraz kojarzymy, że świętych wynosi na ołtarze papież, w zasadzie jego aprobata, tak powinno się powiedzieć, a w średniowieczu wcale tak nie było. Najczęściej to hasło Vox Populi, Vox Dei było dosyć bezpośrednio przenoszone, to znaczy wystarczył jakiś biskup, który obserwowawszy lokalny kult, który się wytwarzał wokół świętego, zatwierdzał, powiedzmy, jego kandydaturę na świętego, czy sam biskup, czy synod. Najważniejsi byli ludzie jednak, ci, którzy w danej lokalnej społeczności rozpoczynali pamięć o danym świętym. Było oczywiście szereg różnych rzeczy, które trzeba było zrobić, żeby taki święty świętym faktycznie został. Było też szereg ciekawych pomysłów na to, jak można to wykorzystać, na przykład w kwestii politycznej przez władców. Jeżeli jesteście zainteresowani, to historia tego, jak święci stawali się świętymi, jest na serwisie naukowym w najświeższym tekście w rozmowie z doktorem habilitowanym Grzegorzem Pacem z Uniwersytetu Warszawskiego, którego zresztą badania tutaj opisuję.
0: Akademickie Radio Campus 97.1 FM. When you hear the rhythm, start to move.

0: Kampus Główny.
1: Lekko, czyli TVB i John Sulu na ficie 49 minut po godzinie 11, a my przejdziemy sobie jeszcze przez drugą część naszego przeglądu prasy. Tym razem zaczniemy od morskiego śniegu. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o tym zjawisku, ja na przykład nie, ale jest to takie coś, co to są takie agregaty, można powiedzieć, z różnych już martwej materii organicznej, z jakichś skorupek, innych organizmów, które stopniowo zaczynają opadać na dno. Są po prostu cięższe od wody. One mają bardzo różne kształty, wielkości, charakter, no ale okazuje się, że mogą być całkiem interesującą fotografią arktycznego ekosystemu. Oczywiście fotografią w cudzysłowie, chodzi o to, jak, co mówią o tym, co robią i jak funkcjonuje ekosystem wodny w Arktyce. Takie układy są po pierwsze dosyć istotne z punktu widzenia ocieplenia klimatu, ponieważ wraz z tym, jak ocean nabiera coraz więcej dwutlenku węgla, ten dwutlenek węgla jest tam przerabiany przez właśnie te organizmy, które mają jakieś swoje wapniowe skorupki, zostaje tak jakby wyciągnięty z tej wody i właśnie sformowany w taką skorupkę, no i później opada sobie na dno, kiedy ten organizm już wyzionie ducha, więc są to takie duże agregaty, dużo bardzo tego dwutlenku węgla jest zgromadzone gdzieś na dnie. To w jaki sposób one powstają, ile ich jest, jak się układają, to wszystko po pierwsze mówi bezpośrednio o tej kondycji ekosystemu, ale też zwiększenie efektywności tego procesu mogłoby być całkiem ciekawym rozwiązaniem na zwiększająca się ilość dwutlenku węgla w oceanach, co nie jest korzystnym zjawiskiem, zdecydowanie. Więcej o tym przeczytacie w serwisie Nauka w Polsce, a przejdziemy jeszcze do Pulsaru, tam gdzie możecie dzisiaj przeczytać tekst o tym, w jaki sposób nasz mózg przechowuje pamięć, przechowuje wszystkie wspomnienia. Obecnie dużą część tej uwagi przykłada się zwłaszcza do synaps, do tych połączeń między neuronami, których zakłada się, że gdzieś po prostu w tych połączeniach jest te wspomnienia są zapisane. Jednak badacze wskazują na to, że to jest trochę ryzykowne przechowywać coś tak stałego w tak bardzo zróżnicowanym miejscu, ponieważ te kolce dendrytyczne, takie wypustki, na których później te synapsy powstają, są bardzo szybko się pojawiają, usuwają, intensywność się zmienia w trakcie, liczba synaps bardzo się zmienia, to jest niesamowicie dynamiczne środowisko, co potwierdzają jeszcze takie badania na myszach w stanie hipotermii, w których podczas badania wiele z tych synaps zostało usuniętych, a jednak myszy zachowały swoje wspomnienia z przeszłości, więc zdaje się, że pamięć jest przechowywana gdzieś jeszcze dużo wyżej, w sensie na dużo wyższym poziomie złożoności, i tym bardziej ciekawe, czy uda nam się ją w końcu wytropić. Tyle w przeglądzie prasy, a zaraz przejdziemy do rozmowy o fizyce w starciu z procesami społecznymi.

0: DMC DJ's Day już 20 i 21 sierpnia w Warszawie w Fabryce Norblina. To dwa dni święta twórców, artystów i technologii muzycznej. Przygotowaliśmy dla Was trzy strefy: edukacyjną, warsztatową oraz DJ Market. Zwieńczeniem wydarzenia są finały DMC Poland 2026. To tutaj technologia staje się narzędziem w rękach najlepszych praktyków w kraju. Dołącz do nas. 20 i 21 sierpnia, Warszawa, Fabryka Norblina. Szczegółowe informacje na dmcdjchamps.pl.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
2: Reklama. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
3: A Gambia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia. Aniatukin, se, seketa, seketin, se, seketa, seketin, se, seketa, seketin, se, seketa, seketin.

cambiarte. A cambiarte. A cambiarte.

0: a cambiar.
1: Radio Campus. Same sztosy.
2: Same sztosy, a przed wami Kamil Piwot i utwór Ostatni Sierpień. 2 minuty po godzinie 12, a to jest oczywiście Radio Campus.

idealnie muszę powiedzieć, że mi się tak podłożył ten utwór, bo jak już poleciał, to podzielę się impresją w ogóle taką z wczoraj. Kończyłem wczoraj pracę stażą, taką po roku już, tak dosyć długo. Musiałem oddać komputer z takim klasycznym, wiecie, Microsoft Teams i cała reszta. No i to było takie bardzo ciekawe uczucie, że właśnie trzeba było do wszystkich napisać tak, że no cześć Basia, dzięki za te wspólnie spędzone 8 miesięcy, świetną współpracę i coś jeszcze. Jakieś takie dziwne jest uczucie, że trzeba się wszystko napisać, a potem raz na zawsze zniknie się razem ze swoim kontem dla tych wszystkich ludzi, którzy tam pracowali. I to jest faktycznie niesamowite uczucie. Tak jeszcze niektórym można było jeszcze napisać, że no wiecie, coś tam mamy kontakt do siebie, to nie wiem, gdzie się widzimy po drugiej stronie Microsoft Teamsa, ale no jest to naprawdę niesamowite uczucie. Dla mnie pierwszy raz, pewnie nie ostatni. A może ostatni? Bo no bo, me and you, 7 minut po godzinie 12, a już zaraz przejdziemy do rozmowy o polaryzacji oczami fizyków.

0: Kampus Główny.
1: Mam dzisiaj przed sobą dwóch fizyków i porozmawiamy o polaryzacji, ale wbrew takiej pierwotnej intuicji nie będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje z balonem, kiedy potrzemy go najpierw o sweter, a potem przyłożymy do włosów. O polaryzacji społecznej porozmawiamy, bo i w tej kwestii fizycy mają już dzisiaj bardzo dużo do powiedzenia. Moimi gośćmi są profesor Janusz Hołyst i dr Piotr Górski z Pracowni Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
1: Zacząłbym w takim razie od może trochę wyniku tego, od czego rzadko zaczyna się prace badawcze. To znaczy, okazuje się, że im więcej mamy relacji między nami, im więcej nas relacji łączy, tym większa jest polaryzacja. Trochę sobie będziemy dekonstruować to i tłumaczyć, dlaczego tak właśnie jest w toku naszej dzisiejszej rozmowy, ale zacząłbym od tego, że już przed państwa badaniem było wiadomo, że tak jest. Dlaczego to w ogóle zaskakiwało badaczy?
3: Wydawałoby się, że jeżeli będziemy mieli dużo połączeń, to wszyscy ze sobą zaczniemy się porozumiewać i powstanie być ogólny raj na naszej Ziemi. Taka globalizacja jednak w praktyce oznacza, że powstają różnego typu konflikty interesów. I te konflikty interesów oczywiście się nasilają. A w tym przypadku, który był badany, chodziło o to, czy ilość silnych połączeń, które można obserwować w grupach społecznych, tworzy większe koalicje, które ze sobą się będą zderzały. Naszym zdaniem, silne połączenia w obecnych społecznościach raczej ulegają zanikowi. To, co powstaje, jest bardzo duża ilość połączeń, ale połączenia słabe. Ponieważ media społecznościowe, które dominują w tej chwili kontakty nasze, tworzą połączenia, w których silne więzy są trudne do stworzenia, natomiast powstają powierzchowne relacje. I te powierzchowne relacje można opisać w naszych modelach za pomocą czegoś, co my nazwaliśmy teorią statusu albo teorią hierarchicznych wiązań społecznych. Co to jest hierarchia społeczna? No wyobraźmy sobie na przykład influencera i followersów. To jest bardzo niesymetryczna relacja, w której jest ktoś bardzo wysoko i bardzo wiele osób poniżej. Nasze badania wskazują, że właśnie przy słabych relacjach, które są w jakimś stopniu przenoszone przez media społecznościowe, tego typu związki są typowe. I to sprzyja niestety polaryzacji. Tak bym powiedział, podsumowując to, co żeśmy osiągnęli.
1: Czyli mamy tutaj już takie fizyczne, zdaje się, początki tego, o czym zaraz będziemy rozmawiać, fizycznego opisu bardzo społecznego obszaru. Zastanawiam się w ogóle, jak to wygląda w panu przypadku. To znaczy, czy to jest tak, że fizycy mają już tyle badań, że można pracować właśnie w nurcie tej fizyki w obszarze społecznym, czy też ta współpraca z socjologami tutaj jest dalej bardzo silna, ten obszar się dopiero wykuwa?
3: Ten obszar istnieje od przynajmniej kilkudziesięciu lat. Istnieje nawet dobrze zdefiniowane pojęcie socjofizyki. Dlaczego to powstało? No to powstało z kilku powodów. Po pierwsze, również dzięki mediom społecznościowym my, fizycy, otrzymaliśmy ogromną ilość danych, które możemy analizować. No, fizyka nie ma sensu, jeżeli nie może się opierać o dane. Po drugie, złożoność tych struktur społecznych wokół nas spowodowała, że nauki społeczne, koledzy z różnego typu grup, które zajmowali się od lat społecznościami, zaczęli szukać innych narzędzi. Te narzędzia to są przede wszystkim metody symulacji, tak zwanych symulacji agentów społecznych, w których mówimy, że konkretna osoba zachowuje się w ten albo w inny sposób i posiada określone atrybuty. To jest bardzo bliskie temu, co fizycy stosują do opisu na przykład atomów bądź jonów, kiedy mówimy, że konkretny atom bądź jon ma masę, energię, pęd, moment pędu, moment magnetyczny. W ten sposób przenosimy narzędzia fizyki statystycznej przede wszystkim oraz tak zwanej fizyki układów złożonych do nauk społecznych.
0: Ja bym tutaj dopowiedział. Czym jest temperatura? Mamy bardzo dużo cząsteczek i jeśli te cząsteczki poruszają się szybciej, to my obserwujemy, odczuwamy wyższą temperaturę. Natomiast fizyk nie jest w stanie analizować wszystkich tych cząsteczek, które się przemieszczają. I tu wchodzi w grę fizyka statystyczna, która zaczyna analizować, wyciągać wnioski na temat pewnych średnich. I podobne podejście zaczęło być stosowane w przypadku układów złożonych, sieci społecznych, układów społecznych, gdzie przestajemy analizować każdą osobę osobno, interakcje między nimi, natomiast patrzymy na całą grupę i patrzymy na pewne średnie, pewne takie makroskopowe obserwacje, które możemy zrobić.
1: W takim razie zaraz przeniesiemy się już trochę głębiej w badanie i będziemy rozmawiać o tym, jak w ogóle zabrać się za taki fizyczny opis społecznej rzeczywistości.
2: Campus 97,1 FM.
4: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji

0: Kampus Główny.
1: Ze mną w studiu są dr Piotr Górski i profesor Janusz Hołyst z Pracowni Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Trochę już porozmawialiśmy o polaryzacji społecznej widzianej okiem fizyków, ale no zastanawiam się, jak w ogóle zabrać się za taki projekt, w którym próbujecie znaleźć model tego, jak te interakcje wyglądają. To znaczy, jak w ogóle przełożyć coś, co opisują socjologowie, na coś, co opisują fizycy kompletnie innym językiem.
2: Tak jak atomy, różne cząsteczki, które analizują typowi fizycy, mają pewne właściwości i są interakcje między tymi obiektami, tak samo socjologowie opisują, jakie są interakcje między ludźmi. Więc w tym momencie możemy potraktować człowieka jako taką cząsteczkę, która oddziałuje z innymi cząsteczkami, oddziałuje z innymi ludźmi. W języku socjofizyki mówimy właśnie, że mamy agentów, tych ludzi, tych cząsteczki nazywamy agentami, którzy mają pewne właściwości, mają pewne połączenia, czyli takie, z kim mogą oddziaływać i na podstawie tych połączeń przekazują pewną cechę, przekazują pewną informację, zmieniają swoje właściwości, wywołują zmianę właściwości u swoich sąsiadów. I staramy się modelować układy, biorąc pewne takie mikroskopowe właśnie takie oddziaływania na podstawie proponowanych modeli socjologicznych, a potem obserwować ten układ makroskopowo, to znaczy patrząc na układ jako całość, patrząc na jakieś średnie lub inne podobne zachowania.
1: Ja myślę, że będą wśród nas naszych słuchaczy takie osoby, które sobie pomyślą, że jedną rzeczą jest przewidywanie tego, co zrobi cząsteczka albo co zrobi, nie wiem, jabłko spadające skądś, a co innego jest przewidywanie działań człowieka, który zdaje się być znacznie bardziej złożony, ale domyślam się, że i na to fizyka ma swoje rozwiązania.
3: Niestety nie ma rozwiązań, panie redaktorze, ponieważ złożoność relacji społecznych i złożoność zachowania nawet pojedynczego człowieka jest o wiele większa niż to, co my fizycy przez kilka tysięcy lat, nazwijmy ewolucji fizyki, stosujemy do typowych obiektów fizycznych. Może i na szczęście jesteśmy takimi złożonymi obiektami, może na szczęście nasze społeczeństwo jest tak złożone. Więc bierzemy tylko pewne cechy człowieka i pewne cechy grup społecznych, które próbujemy opisać. To, że nie możemy w zupełności opisać człowieka bądź grupy społecznej, jest zupełnie dla nas naturalne, ale pogodziliśmy się również z tym, że wiele zjawisk fizycznych, no na przykład jak przewidywanie pogody, również nie potrafimy dokładnie sprecyzować w tej chwili. Potrafimy być może przewidzieć pogodę,

w danym miejscu na kilka godzin, na kilka dni, ale nie na kilka tygodni. A przecież jest to proces jak najbardziej fizyczny, więc nie dziwmy się, że dla procesów, które dotyczą o wiele trudniejszych w opisie zjawisk, jakim jest zachowanie człowieka, bądź zachowanie grupy społecznej, nie ma jednego modelu. Jednego modelu również nie ma do opisu kryształu. I my sobie z tego zdajemy sprawę. Jesteśmy dopiero na pewno na początku. Tym niemniej pewne obserwacje i pewne wnioski z naszych badań mają praktyczne zastosowania. Wielu moich kolegów pracuje w miejscach, które by wydawało się bardzo są dalekie od tego, gdzie fizyk mógłby pracować. No na przykład z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. Czy można zdefiniować niebezpieczeństwo, które powstaje w momencie, kiedy tworzy się jakaś grupa ekstremistyczna. Na ile ta grupa może zostać zdefiniowana poprzez gdzieś swoje wypowiedzi w internecie, na ile można przewidzieć, w jaki sposób będą powiązania pomiędzy członkami tej grupy prowadziły do bardziej niebezpiecznych zachowań. To robi się już od kilkunastu lat na masową skalę. Odtwarzanie na przykład ukrytych powiązań społecznych w takich grupach jest zadaniem ludzi, którzy są odpowiedzialni właśnie za bezpieczeństwo z punktu widzenia nawet państwa.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby k***ło na raz.

0: Kampus Główny.
1: Ze mną w studiu wciąż profesor Janusz Hołyst oraz dr Piotr Górski z Pracowni Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Skoro mamy już dużą część opowieści za nami, to chciałbym zapytać już bezpośrednio, na czym polegał wasz projekt, jak opisaliście te społeczne interakcje pomiędzy ludźmi i na czym polegała polaryzacja między nimi?
2: Projekt, który trwał około 4 lat, był współpracą między Politechniką Warszawską a Politechniką w Zurychu i dotyczył spolaryzowanych relacji. Chodziło nam o to, że nie można mówić o jakimś powiązaniu społecznym, jeżeli nie spojrzymy, czy to ta relacja ma charakter na przykład pozytywny czy negatywny. Ale w rzeczywistości taka klasyfikacja pozytywny i negatywny jest bardzo powierzchowna, ponieważ w niektórych przypadkach trzeba użyć całych wektorów do opisu związku pomiędzy ludźmi. Na przykład dwie osoby mogą utrzymywać pozytywne relacje, ponieważ są w tym samym klubie sportowym, mają to samo hobby, natomiast na miejscu pracy są konkurentami, albo na miejscu pracy jest to silna relacja szef-podwładny i trzeba opisać to w zupełnie inny sposób. W związku z czym, mówiąc o polaryzacji, spolaryzowanych linkach społecznych, trzeba wyjść poza proste stwierdzenie przyjaciel-wróg, a opisać to w o wiele bardziej złożony sposób.
3: My w naszym podejściu zaproponowaliśmy pewien model, w którym uwzględnialiśmy właśnie te różne typy połączeń pozytywnych i negatywnych z tych właśnie połączeń, z tych spolaryzowanych relacji. I w tym modelu, ten model pozwalał nam przewidywać pewne zachowania, również obserwowane w danych rzeczywistych. Jako dane rzeczywiste wzięliśmy dostępne dane, które akurat mieliśmy ze szkół hiszpańskich, w których uczniowie byli pytani o to, z kim się przyjaźnią, z kim się nie lubią, z kim się bardzo przyjaźnią, z kim się bardzo nie lubią. I na tej podstawie mieliśmy pewne wskazówki, jak sieci rzeczywiste faktycznie wyglądają. I zauważyliśmy, że w momencie, kiedy w układzie jest w tej, bo mieliśmy dane z wielu różnych klas, kiedy w klasie jest więcej tych słabszych połączeń, czyli kiedy uczniowie wskazywali, że po prostu się lubią albo po prostu się nie lubią, ale nie jakoś bardzo, to wtedy w takim układzie jest większa polaryzacja. I to również było, bo mogliśmy pokazać nie tylko na podstawie tych danych rzeczywistych, ale również na podstawie naszego modelu, że w momencie, kiedy w modelu rośnie znaczenie tych relacji opartych o status, opartych o hierarchię, szef podwładny, aczkolwiek jeśli mówimy o klasie, no to również w klasie, w której nie ma takiej relacji jak szef podwładny, pojawiają się różne relacje hierarchiczne, bo naturalnie niektóre osoby są w centrum danej grupy, mają wyższy status, taki nieformalny. Więc w takich układach, w momencie, kiedy rośnie znaczenie statusu, to wtedy również rośnie liczba linków, liczba połączeń relacji słabych i obserwujemy większą polaryzację.
1: Czy w takim razie na podstawie tego i wypracowanego modelu i eksperymentu na danych rzeczywistych możemy odpowiedzieć na pytanie, przynajmniej z jakąś dozą pewności, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego te słabe relacje wpływają na zwiększenie polaryzacji?
2: No mówiąc w skrócie, dlatego przy słabych relacjach, bo relacja pracy, w której jest szef i podwładny, to nie jest tak silna relacja taką, jaką mamy na przykład w rodzinie. Łatwiej jest stworzyć zantagonizowane grupy, które z kolei będą wykazywały duży współczynnik polaryzacji. Notabene, bo zaczęliśmy naszą rozmowę o polaryzacji. O ile w fizyce bardzo łatwo jest uzgodnić, czym jest polaryzacja jakiegoś materiału, elektryczna czy magnetyczna, to socjologowie nie mają jednej definicji polaryzacji. Podobnie jak nie ma na przykład jednej definicji emocji. I ja pracując kilkanaście lat z socjologami, widzę, jak sama kwestia nazewnictwa jest tutaj trudna.
1: To jest oczywiście jeden projekt, ale na koniec pytałbym jeszcze o inne możliwości socjofizyki, to znaczy w jakich jeszcze obszarach, w jakie jeszcze tematy postanowili panowie zaangażować to narzędzie?
2: Mamy w tej chwili duży projekt europejski, w którym badamy przeciążenie informacyjne. I badamy to przeciążenie informacyjne na różnych poziomach. Przeciążenie informacyjne pojedynczego człowieka, oraz grupy społecznej oraz całego społeczeństwa. W tym projekcie mamy oczywiście kolegów, którzy zajmują się informatyką i informacją, ale również psychologów i socjologów, a nawet agencje prasowe. Naszą główną hipotezą jest, że wokół nas jest w tej chwili wiele zbędnej informacji, bo informacja stała się, produkcja i dystrybucja informacji stała się czymś bardzo tanim i mamy przeładowanie informacyjne wokół nas, które w jakimś stopniu zagraża temu, naszemu po prostu dobrostanowi. Każdy może się do mnie dodzwonić, każdy może wysłać do mnie maila. Ja nie potrzebuję tak dużo informacji, ale ponieważ dystrybucja informacji stała się bardzo tania, to niestety prowadzi do przeciążenia informacyjnego.
3: Ja wspomnę jeszcze o innym projekcie, w którym jestem zaangażowany, mianowicie badamy parlamenty, w tym momencie polski, niemiecki, francuski i w tym momencie budujemy sieć wzmianek w wypowiedziach parlamentarzystów. Projekt jest jeszcze w fazie początkowej, tworzymy zbiór danych.
1: Także faktycznie bardzo dużo różnych wątków, tematów można już tymi w ten sposób, w tej optyce ująć. Moimi gośćmi byli profesor Janusz Hołys i dr Piotr Górski z Pracowni Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Również bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.

I w ten sposób dotarliśmy już do końca dzisiejszego programu. Dzięki za te wspólnie spędzone 2 godziny i życzę oczywiście fantastycznego, długiego weekendu, bo słońce zapowiada się naprawdę fantastycznie. Kacper Koźle przy mikrofonie. Do

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra, Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal,
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.

0: więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Radio Campus.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: DMC DJ's Day już 20 i 21 sierpnia w Warszawie w Fabryce Norblina. To dwa dni święta twórców, artystów i technologii muzycznej. Przygotowaliśmy dla Was trzy strefy: edukacyjną, warsztatową oraz DJ Market. Zwieńczeniem wydarzenia są finały DMC Poland 2026. To tutaj technologia staje się narzędziem w rękach najlepszych praktyków w kraju. Dołącz do nas. 20 i 21 sierpnia, Warszawa, Fabryka Norblina. Szczegółowe informacje na dmcdjchamps.pl.
1: Reklama. facebook.com/radiocampus

0: 97.1 FM.
1: You're locked into the sounds. Sounds. 108.9.

0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. 3 grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Wakacje mijają nam pod hasłem zdobywamy wiedzę i robimy powtórkę z tego, co już było. W audycji pojawi się hasło ETF. Rozmawialiśmy o takim instrumencie już kiedyś. Będzie też o pewnej nowości, czyli o OKI. Choćby w skrócie omówimy ten nowy mechanizm, który być może już od nowego roku będzie mógł służyć naszym oszczędnościom i inwestycjom. Wcześniej jednak przypomnimy, warto wiedzieć więcej o naszych pieniądzach. Nasza reporterka Adrianna Maciejewska rozmawiała z Michałem Kobzą, członkiem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Posłuchajcie.
2: Jak ważna jest edukacja ekonomiczna w obecnych czasach i czym grozi brak tej edukacji w przyszłości?
3: Edukacja ekonomiczna w obecnych czasach jest bardzo ważna, gdyż coraz wcześniej musimy z tej edukacji, z jej efektów korzystać jako społeczeństwo. Dlatego od najmłodszych lat de facto szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, przez studia i dorosłość powinniśmy stykać się z edukacją ekonomiczną, finansową, bo chodzi o to, żeby na koniec dnia może niekoniecznie być super biegłymi i uczestniczyć w olimpiadach, konkursach wiedzy ekonomicznej, ale żeby móc w sposób świadomy zarządzać własnym budżetem domowym i swoją przyszłością, swoją oraz swoich najbliższych.
2: A czy w tej edukacji młodzi ludzie są równie mocno wspierani jak też te starsze pokolenia?
3: Tak, zdecydowanie z moich obserwacji wynika, że młodzi ludzie jakby wcześniej wchodzą w dorosłość, szczególnie te pokolenie obecne niż pokolenia poprzednie, jeśli chodzi o pracę zawodową i właśnie styk z takim, że tak powiem, już życiem dorosłym. Dlatego no, ważne jest i dużo inicjatyw specjalnie skierowanych jest właśnie do ludzi młodych, uczniów i studentów i to procentuje coraz szybciej i mam nadzieję, że przez to podejście jakby uda się długoterminowo, bo to jest oczywiście no, proces długoterminowy, wpłynąć na ten dobrostan, jak my to nazywamy, finansowy, gdyż dobrostan finansowy no, przekłada się na inne dziedziny naszego życia, na zdrowie psychiczne, które się z kolei przekłada na zdrowie fizyczne po prostu. No i to jest ze sobą powiązane bardzo blisko.
2: A czy to młode pokolenie idzie bardziej w stronę oszczędzania i inwestowania pieniędzy, czy wydawania ich?
3: No młodzi ludzie mają to do siebie, że na początku te oszczędności, że powiem, się dopiero budują, także no, na początku trzeba wydawać. Ja zawsze powtarzam, że najlepiej wydawać i inwestować w siebie, jak się jest młodym, bo to wszystko procentuje bardzo mocno już dalej. I przede wszystkim no, trzeba pomyśleć no, zawczasu, że warto w sposób ciągły jakoś znaleźć w sobie i motywację, no i czas, bo w dzisiejszych czasach wiadomo, o tą czas i uwagę, że tak powiem, szczególnie w sieci jest bitwa nieustanna, żeby sobie znaleźć taki nawyk, żeby jednak na bieżąco starać się być z tematami finansowymi.
1: I za chwilę do tej rozmowy powrócimy. Będzie nie tylko o akcjach i obligacjach. Zapytamy, z jakich instrumentów można skorzystać na giełdzie. Ciśnie się na usta, na jakich instrumentach można zagrać na GPW. Przypomnimy też, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Edukacja ekonomiczna w dzisiejszej audycji. Bądźcie z nami.

One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Trzy grosze o ekonomii.
1: Strony internetowe, instytucji, podręczniki, blogi, media społecznościowe, artykuły w prasie. Sporo jest miejsca, w których możemy dowiedzieć się więcej na temat działania gospodarczych mechanizmów, na temat inwestowania, oszczędzania, zarabiania, rynku pracy. Ogrom tematów. W dzisiejszej audycji robimy powtórkę z wiedzy. Nasza reporterka Ada Maciejewska rozmawiała z Michałem Kobzą, członkiem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, o naszych pieniądzach i o edukacji.
2: A czy według pana media społecznościowe pomagają w tej edukacji, czy raczej robią zamieszanie?
3: Bardzo ciekawe pytanie, to znaczy może zacznijmy od końca, czyli jeśli już pozyskujemy wiedzę, nieważne czy przez media, czy społecznościowe, tradycyjne kanały, czy inne, sprawdzajmy źródła, bo nieważne jak ta wiedza jest podana, ona musi być podana w taki sposób, aby konkretnego człowieka do nas to po prostu przemawiało, ale zacznijmy od źródeł i wybierajmy te źródła, które są sprawdzone, renomowane i cieszą się zaufaniem, a na pewno, że tak powiem, dojdziemy daleko, to nie jest sprint, to jest maraton.
2: Czy według pana poziom edukacji ekonomicznej w Polsce jest na dobrym poziomie, czy coś jest do zmiany, do poprawy?
3: Powiedziałbym, że jest na coraz lepszym, ale pozostawia wiele wciąż do życzenia, ale wydaje mi się, że w perspektywie kilkunastu lat jesteśmy w stanie zrobić ten przeskok do poziomu wiedzy ekonomicznej na rynkach rozwiniętych.
2: A jakie są takie najbardziej przystępne produkty inwestycyjne dla takiego tak zwanego przeciętnego Polaka?
3: To zależy, że tak powiem, jaki jest nasz horyzont inwestycyjny, sytuacja majątkowa i tak dalej, ale w skrócie, jeśli ktoś nigdy nie inwestował, to pewnie na początek będzie zainteresowany produktami, które są relatywnie bezpieczne, typu obligacje skarbowe, żeby zobaczyć, że tak powiem, na czym polega otwieranie konta maklerskiego, sam proces kupowania instrumentów finansowych. Teraz na świecie, jeśli chodzi o kolejne kroki, furorę robią fundusze typu ETF, Exchange Traded Funds, to są fundusze, które są dosyć proste, dosyć tanie i bardzo przystępne, jeśli chodzi o ich kupno i, że tak powiem, także dywersyfikację inwestycji, bo jakby nie kupujemy pojedynczego instrumentu obarczonego ryzykiem, to ryzyko dywersyfikujemy właśnie na tego typu fundusz, który w swoim składzie ma już dziesiątki, setki, czy też nawet w niektórych przypadkach tysiące poszczególnych akcji, czy też aktywów bazowych i jakby to pozwala nam wyjść, że tak powiem, na szeroki rynek relatywnie bezpiecznie.
2: A czy sztuczna inteligencja będzie naszym sprzymierzeńcem w tych procesach takich właśnie dbania o finanse?
3: To jest bardzo ciekawe pytanie i szczerze mówiąc zobaczymy, chciałbym, żeby tak było. Tak jak już wspominałem, to będzie zaczynało się od fundamentów, czyli od wiedzy i skąd sztuczna inteligencja będzie czerpała tą wiedzę, na czym będzie ją budować. A wtedy wydaje mi się, że ta droga zostanie bardzo skrócona od momentu nie wiem nic o inwestycjach, a może chciałbym się dowiedzieć, do momentu nie wiem nic, a inwestuję.
2: A jaką dałby pan radę taką jedną dla tych młodszych osób, studentów, uczniów, w kwestiach finansów?
3: Inwestujcie w siebie, interesujcie się finansami, korzystajcie ze sprawdzonych źródeł. Wszystkie inne rzeczy przyjdą z czasem, w tym pierwsze wynagrodzenia, wypłaty, angaże czy też staże.
1: Z Michałem Kobzą, członkiem zarządu GPW, rozmawiała nasza reporterka Ada Maciejewska. Ja tylko dodam, że Polacy ulokowali we wspomnianych funduszach ETF około 20 miliardów złotych, ale wciąż stanowią one znacznie mniejszą część krajowego rynku inwestycyjnego niż w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. O nowym mechanizmie inwestowania OKI już za chwilę w audycji. Bądźcie z nami.

0: Trzy grosze o ekonomii.
1: Polacy gromadzą coraz więcej oszczędności, ale robią to głównie w gotówce i na kontach. To się może zmienić. Od przyszłego roku mają działać osobiste konta inwestycyjne, czyli OKI. W ramach OKI część naszych inwestycji w akcje czy obligacje będzie zwolniona z podatku. Więcej na ten temat w rozmowie z agencją Newseria mówi Kamil Kliszcz, zastępca dyrektora biura maklerskiego PKO BP.
2: OKI to rozwiązanie, które może zmienić krajobraz polskiego rynku kapitałowego, a w dłuższym terminie myślę, że również polskiej gospodarki, bo z jednej strony te nowe środki, które w wyniku promocji regularnego oszczędzania wpłyną na polski rynek kapitałowy, zwiększą jego głębokość, płynność, dadzą możliwości pozyskania kapitału szerszemu gronu spółek i emitentów. To również wiele analiz wskazuje na to, że ta głębokość rynku, giełdowienie gospodarki pozytywnie wpływa w długim terminie na koszt kapitału, premię za ryzyko, jakość alokacji tego kapitału, co w konsekwencji powinno prowadzić do wyższego wzrostu gospodarczego. Tego typu rozwiązania, które zachęcają do regularnego oszczędzania, oferując różnego rodzaju zachęty podatkowe czy regulacyjne, są dość powszechne na świecie i w Europie. W Polsce również mamy kilka tego typu rozwiązań, głównie skoncentrowanych na oszczędzaniu emerytalnym. To, czy takie rozwiązanie osiąga sukces, zależy od wielu czynników, które muszą być spełnione. Rozwiązanie musi być proste, czytelne dla klientów. Nie powinno mieć jakichś ograniczeń, które by zniechęcały do korzystania z niego. Również ten sukces zależy w dużym stopniu od determinacji wszystkich uczestników rynku, tak? Jak takie rozwiązanie jest promowane, jak wygląda edukacja klientów, to jak wygląda sprawność operacyjna wszystkich uczestników rynku, czy to rozwiązanie jest oferowane w sposób przyjazny klientowi i czy nie napotyka ono na jakieś bariery regulacyjne, czy jakieś zgrzyty pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku. Na przestrzeni ostatnich lat mamy kilka tego typu projektów, które były zrealizowane z sukcesem, chociażby w Europie, czy w Szwecji, czy w Wielkiej Brytanii, gdzie ta partycypacja jest bardzo wysoka. Ta trajektoria partycypacji, czyli uczestnictwa, popularności tego rozwiązania wśród gospodarstw domowych właśnie zależy od tych kryteriów, o których wspomniałem wcześniej, więc ona może być bardziej stroma, mniej stroma. To wszystko zależy od tego, jak wygląda to rozwiązanie z punktu widzenia klientów i czy jest promowane. Każda zachęta podatkowa to jest coś, co stymuluje do korzystania z tego typu rozwiązań, więc na pewno biorąc pod uwagę to, że to ugiełdowienie polskiej gospodarki jest relatywnie niskie i jest bardzo duży potencjał konwersji części oszczędności na aktywa bardziej zyskowne, to takie rozwiązanie dobrze i diagnozuje te potrzeby rynku i adresuje pod kątem proponowanych rozwiązań. Konstrukcja OKI zakłada kwotę, do poziomu której inwestor jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych. Po przekroczeniu tej kwoty to podatkowanie się pojawia trochę na innych zasadach, nie od zysku, ale od wielkości aktywów. Natomiast konstrukcja tej zachęty wskazuje, że jeśli gospodarstwo domowe chce te nadwyżki inwestować w produkty o wyższej stopie zwrotu, to ta konstrukcja powinna w średnim terminie zapewnić dodatkowe profity podatkowe w stosunku do takiego klasycznego rachunku maklerskiego z opodatkowaniem od zysków kapitałowych.
1: OKI ma istnieć obok takich mechanizmów jak IKE, IKZE czy PPK. Zachęcam do tego, by w wolnej chwili posłuchać podcastu 3 grosze o ekonomii, bo tam wszystkie te skróty objaśnialiśmy. I jeszcze jedno, OKI także ma być mechanizmem dobrowolnym. To wszystko na dziś. Piotr Topuliński, dzięki za uwagę. Zachęcam do słuchania także kolejnej audycji, bo w niej będzie o dezinformacji gospodarczej, o tym, jak się nie dać różnego rodzaju pogłoskom, które spotykają zarówno przedsiębiorców, jak i klientów. Do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.

0: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.
1: Normalnie o tej porze.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry i dzień dobry. Mamy piątek, 14 dzień sierpnia 2026 roku. Kasia Rodek, jeszcze raz dzień dobry i zaczynamy normalnie o tej porze. Jak zawsze w piątkowym programie będzie bardzo dużo zapowiedzi kulturalnych. Myślami będziemy trochę w Płocku, bo tam startuje właśnie PIK festiwalowski. Będziemy w też innych aspektach filmowych o różnych obrazach wam mówić. Będzie zaproszenie imprezowe na deser, sample, covery, bajery. A w tym momencie pomyślałam sobie, że znakomicie jest rozpocząć od normalnie o tej porze, albo inaczej, i od innego projektu, a tak naprawdę wspaniałej osoby coverującej. Więc najpierw normalnie o tej porze w wykonaniu, czy pod szyldem projektu, albo inaczej, a potem znakomity, wspaniały, jedyny w swoim rodzaju, Richard Cheese.

0: I don't belong here.
1: Normalnie o tej porze.
2: Dzisiaj w Płocku startuje 5. edycja Big Festiwalowskiego. To wspaniały festiwal. Kiedyś mówiono o nim i tak sobie organizatorzy wymyślili miękkich treści, ale to szeroko pojęty festiwal treści komediowych. Dzieje się tam bardzo dużo. Ja kilka razy to przeżyłam na własnej skórze i własnym mózgu, bo oprócz tego, że to oczywiście festiwal filmowy i jak sama nazwa wskazuje, początkiem na rynku jest Big Lebowski, chociaż w piątek wcześniej też się dużo różnych innych rzeczy dzieje, to znaczy dzisiaj się dużo innych rzeczy przed Big Lebowskim będzie działo, ale jedna rzecz to filmy, druga rzecz to rzeczy muzyczne, trzecia rzecz to Muzeum Memów, bo właśnie w Płocku coś takiego istnieje w kinie Przedwiośnie. Jak mówiłam kilka razy, doświadczałam tego i naprawdę serdecznie polecam. Są najróżniejsze formy komediowe w postaci impro czy spektakli improwizowanych. Są różne warsztaty, są też spotkania ze znakomitymi twórcami. Więcej o tym twórca, pomysłodawca, szef Big Festiwalowskiego, Alek Pietrzak, którego w Płocku możecie zobaczyć w szlafroku. Powiedz mi o takich trzonach, jak jesteście drzewem Big Festiwalowskim, to te gałęzie?
3: Tak, to dobrze to nazwałaś, bo to są takie jakby działy, czy te gałęzie takie główne, odchodzące od tego głównego drzewa komediowego. Mamy Muzeum Memów, tak? Piąta edycja festiwalu, piąte otwarcie muzeum i w tym roku opowiadamy o nostalgii, o powrotach do lat 90., początku lat XXI wieku, o tym, co kiedyś było cringe'owe, modne, fajne, ciekawe, jakiś taki, będą mi jakieś różne instalacje artystyczne i różne dziwne historie w tym muzeum naszym będzie można oprócz stałej wystawy, która jest już od paru lat zobaczyć. To jest jedno. Na pewno stand-up jest dużą działką, czy dużą gałęzią. W tym roku bardzo się cieszę, że jak co roku gala stand-up w sobotę, duże nazwiska Adam Van Bender, Ola Radomska, Bartek Walos i tak dalej, 6 stand-uperów, którzy mają, i Kuba Rafalski też, którzy mają bardzo różne poczucie humoru, taki troszeczkę przekrój tego, co się teraz w Polsce w stand-upie dzieje. Mamy w piątek Maćka Sztura, czyli no już doświadczonego zawodowego, a też aktora, troszeczkę stand-up z innej strony. W piątek Maciek Sztur ze swoim solowym występem, ale też i w piątek wieczorem o 21:00 w kinie po otwarciu festiwalu mamy Pantery Stand-upu, czyli 10 open micerów. Świeżutkie, nowiutkie nazwiska, które no powalczą o serca widowni, która chciałaby odkryć jakiś też nowy stand-up. Więc to jest ta gałąź. Kolejna gałąź to oczywiście filmy. Film od gdzieś tam core, od którego wychodzę, no bo ja jestem filmowcem, czyli to, co się dzieje w kinie, ale i na rynku i puszczamy Big Lebowskiego, nie Big Festiwalowskiego. Puszczamy i Nagą Broń w kinie plenerowym, a w kinie naszym no to i mamy retrospektywę Olafa Lubaszenki, który to dostanie nagrodę za całokształt twórczości. Sztos, Poranek Kojota, Chłopaki nie płaczą. W kinie, jak nie widzieliście, no to koniecznie seans kinowy to tego klasyka. To też jakaś powrót do nostalgii. Mamy kino polskie, spotkania z twórcami, mamy kino duńskie, komedie, dramaty, też 4. No i mamy też takie wydarzenia specjalne, na przykład przegląd kontentu internetowego, ludzi, którzy i pokaz kinowy tego kontentu, który zwykle ogląda się na telefonie, i spotkanie z twórcami, czy sztafeta dubbingowa filmów klasy B, czy chociażby Klątwa Doliny Węży z komentarzem Łony, który ogląda ten film i komentuje na żywo. To jest bardzo, bardzo świetna okazja, żeby jakby, jak ja to mówię, że to jest taki recykling filmowy, zobaczyć coś z odświeżonym komentarzem i jakby z takim innym spojrzeniem. No, ale generalnie mógłbym mówić, bo filmów jest ponad 35, więc zapraszam też na stronę, tak jak powiedziałeś, żeby zobaczyć sobie, co codziennie gramy, jakie atrakcje codziennie są. Na pewno ciekawe jest to, że pokazujemy przedpremierowo nowy program komediowy, Taskmaster, który będzie jesienią w TVN-ie, a my przedpremierowo przed telewizją pokazujemy go i spotkanie z Adamem Woronowiczem, Czarkiem Sikorą prowadzącymi. Będzie też piątek u nas na festiwalu, więc są też takie smaczki, które można u nas zobaczyć wyjątkowo tylko u nas. No i short festiwalowski, czyli konkurs międzynarodowy, konkurs krótkich komedii. 330 zgłoszeń w tym roku z całego świata i 24 filmy wybrane w selekcji i też jury będzie oceniało Olaf Lubaszenko, Ilona Łebkowska, Kirill Pietruczuk, z 1670. Teraz premiera była i Magda Chowańska, świetna montażystka, ocenią te światowe krótkie komedie i wybiorą najlepszą z nich. Więc to jest, jeżeli chodzi o kino. Oprócz tego warsztaty, my bardzo mamy też fajny program i improwizacje komediowe, i warsztaty filmowe, i aktorskie, i warsztaty pisania komediowego.
2: Jeszcze dorzucam wątki muzyczne do tego wszystkiego,
3: oczywiście,
2: o czym mówiłeś, bo tu przed anteną już pozdrawiamy serdecznie Magdę Bowską. Omówiliśmy troszeczkę Magdę, że znamy się od lat i ona zagra w sobotę.
3: Tak, Magda zagra w sobotę, a z kolei w piątek na otwarcie, zagra w sobotę zaraz po szlafrokowej gali, czyli pokazie mody szlafrokowej, który mamy i od razu o 20 w sobotę na rynku, a potem jest koncert Bowskiej, a w piątek mamy jeszcze Warszawską Orkiestrę Sentymentalną i potańcówkę.
2: Pik Lebowski startuje dzisiaj. Całe info znajdziecie na ich stronie pikfestiwalowski.pl albo w mediach społecznościowych. My jako kampus też tam będziemy w sobotę. Specjalny program od 18.30 do 20.00. Maciek Małek, Grzesiu Koperski będą z Płocka, z rynku nadawać, rozmawiać, pytać i pewnie też trochę zapraszać.

0: Normalnie o tej porze.
1: Wczoraj ukazał się nowy singiel Tria Saturn. Saturn, jeżeli nie kojarzycie, to moim zdaniem znakomite trio, takie krążące wokół jazzu, elektroniki, no i gdzieś tam hip-hopu. Tworzą owo trio Saturn, ludzie, których na pewno kojarzyć możecie, bo to jest wuja HZG z Eapsu, czy z Błoto, czy w ogóle jako postać całkiem interesująca, basista znakomity. Jest też nasz stary kolega kampusowy, bo przez lata tutaj też z nami współpracował, Miłosz Olenicki. On odpowiada za klawisze na przykład w Pionity i grywał na przykład z Michałem Urbaniakiem i w Saturnie też gra. Jest też Rafał Dudkiewicz, którego możecie kojarzyć chociażby z współpracą z Brodką czy z duetem Skalpel. Takie zacne trio po raz kolejny się skrzyknęło. To, co się wczoraj ukazało, singiel Jaksa, jest zapowiedzią ich albumu, który całkiem niedługo ma się ukazać. Zagrajmy więc ten numer Jaksa Saturn. I Saturn pisane przez V zamiast U.

0: Torby oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
1: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16.30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
4: This is your life! Right here, right now!
2: Autopromocja.
5: Mamy 15.30, Emilia Młynarczuk.
2: Akademickie Radio Campus.
5: 4 niewybuchy znalezione w centrum Warszawy. Plan ceny paliw niżej powraca. Niebezpieczny pożar na chorwackim wybrzeżu oraz nadchodzący mecz Legii Warszawa.
2: Wiadomości.
5: Saperzy pracują na warszawskiej Woli, gdzie podczas prac budowlanych znaleziono 4 niewypały, zapewne pochodzące z czasów II wojny światowej. Na czas prowadzonej akcji wyznaczono strefę bezpieczeństwa, a z okolicznych budynków ewakuowano około 4000 osób. Zamknięte zostało skrzyżowanie Grzybowskiej i Żelaznej, a autobusy linii 106 i 157 kursują objazdami. To nie pierwszy taki przypadek w ostatnim czasie. W zeszłym tygodniu służby dwukrotnie zostały powiadomione o podobnym znaleziskach w centrum Warszawy w pobliżu Alei Solidarności. Donald Tusk zapowiedział wznowienie planu 4 ceny paliw niżej. Poprzez obniżenie VAT-u na paliwa od poniedziałku obowiązywać będą nowe, niższe maksymalne ceny.
6: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24% do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
5: CPN został wprowadzony pod koniec marca w reakcji na wzrost cen ropy i paliw na światowych rynkach po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Jak wynika z danych biura Reflex, po wejściu planu w życie ceny zostały znacząco obniżone i przez kolejne miesiące utrzymywały się na stabilnym poziomie. Potężny pożar lasu dotarł do turystycznego Omisu na chorwackim wybrzeżu Dalmacji. Ogień zagroził budynkom i samochodom, a setki osób musiały opuścić swoje domy. Jak podała telewizja N1, pomocy medycznej udzielono około 19 osobom. Dwie osoby z poważniejszymi obrażeniami przywieziono do szpitala w Splicie, oddalonym o około 25 km. Przez całą noc z ogniem walczyło ponad 150 strażaków i 44 zastępów straży pożarnej. Jak wiemy, nie ma ofiar śmiertelnych, a sytuacja jest już pod kontrolą. Walka jednak cały czas w toku o sprawdzenie całości, bo pożar zajął ogromne tereny. Już dzisiaj o 20.30 Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Radomiakiem Radą. Spotkanie odbędzie się w ramach czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Tak o nadchodzącym meczu mówił trener Legii Marek Papszun.
7: Chcemy grać wielowymiarowo, wielowariantowo i pracujemy nad tym, żeby też wchodzić środkiem. Kilka akcji w tych trzech spotkaniach było takich, które też siały zagrożenie i tworzyły, kreowały jakieś szanse.
5: Lech Poznań obecnie zajmuje pierwsze miejsce w tabeli tuż przed Legią Warszawą. Radomiak plasuje się natomiast na 12 pozycji i ma na koncie 3 punkty. Co ważne, w związku z defiladą wojskową zaplanowaną na jutro, od godziny 16 wjazd na Legię będzie możliwy tylko od strony ronda Sedlaczka lub lewoskrętem od ulicy Czerniakowskiej.
8: Radio Campus. Same sztosy.

0: Normalnie o tej porze.
1: Bardzo serdeczne zaproszenie na dzisiaj do klubu Mechanik, bo właśnie dzisiaj rozgrywa się tam bardzo dobra impreza pod naszym patronatem. Suma nie jest mała, pod takim hasłem znajdziecie tę imprezę w klubie Mechanik. Jeżeli chodzi o artystów, bardzo to kampusowa ekipa. Zresztą w zeszły piątek na antenie kampusa o tej imprezie opowiadaliśmy, ale ja wrzucę tylko, że będzie Agent, będzie Kini, będzie Marceli, Bumbapol czy ZPN. Więcej informacji pod hasłem Suma nie jest mała. Dzisiaj w klubie Mechanik wejście od godziny 18, o 19 już zaczynają się dziać rzeczy, czyli koncerty.

0: Normalnie o tej porze.
1: W zeszłym tygodniu oficjalnie ukazał się nowy album Envy'ego. Envy to legendarny producent, którego możecie kojarzyć naprawdę z setkami najróżniejszych produkcji. Na antenie Radia Campus gramy produkcję Envy'ego i jego własne w najróżniejszych właśnie zestawieniach czy konfiguracjach. Album Wyszy Mory promował, cały czas promuje singiel Moje Serce. Na pewno kojarzycie, zresztą zaraz za chwilę go zagram. Poprzedni album Maćka, Envy'ego, ukazał się 8 lat temu, Time and Light. W tym czasie Envy nie próżnował, mówiąc bardzo kolokwialnie, bo współpracował z najróżniejszymi artystami, ale wydawał też pod różnymi szyldami bardzo różną muzykę. Na świecie też. A album Wyszy Mory, który właśnie się ukazał, to koncept album. Jak pewnie się zorientowaliście po singlu Moje Serce, mocno inspirowany taką ludowością, taką słowiańszczyzną, takimi korzeniami słowiańskimi, może to jest dobre sformułowanie. Posłuchajmy więc Moje Serce, numer, który znacie, i numer pod tytułem Taniec Rusałek. To jest numer 2 z albumu Wyszy Mory Envy'ego.

0: Dzisiaj, 14 dnia sierpnia 2026 roku, powraca Szczyl. Nowy singiel, za chwilę wspólnie go posłuchamy. Nowy singiel dla ciebie właśnie się ukazał. Jest też zapowiedź albumu. Od dzisiaj też można składać zamówienia, preorderować sobie przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze. Tak nazywa się album, przypuszczam, albo epka. Zobaczymy. Szczyl, jak powiedziałam, powraca. Muzycznie zawsze bardzo ciekawe rzeczy robił. Pamiętam projekt z Magierą 8171, to był 2022 rok. Zresztą Szczyl ma na koncie bardzo dużo współprac. No i co tu dużo mówić, bardzo charakterystyczny sposób rapowania, śpiewania, ja bym powiedziała szerzej, wyrzucania emocji, bo w tym głosie Szczyla, w tym jak to wszystko brzmi, słychać te najróżniejsze emocje. Oczywiście w momencie, kiedy go mniej muzycznie można było słuchać, działo się dużo wokół jego życia filmowo. Zagrał w filmie Nie ma duchów w mieszkaniu przy Dobrej. Polecam film, no i polecam nadrobienie. Jeżeli ktoś zapomniał o Szczylu, to trochę zazdroszczę, można gdzieś sobie to wszystko odświeżyć, ja jakoś w miarę na bieżąco jestem. Zresztą na playliście Kampusa bardzo dużo rzeczy ze Szczylem mamy i gramy. W tym momencie ta dzisiejsza świeżynka dla ciebie, Szczyl, zapowiedział czegoś więcej i mam nadzieję, że zmieści się w tym momencie też jeden z moich ulubionych numerów Szczyla, który nagrał z Wojtkiem Mozolewskim.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę.

Jeden dzień, żeby wydać parę stów. Dzięki lud, każdy skacze na ten lód. Chowam w sobie więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem.

0: jakąś część mnie.
1: W tym momencie w Normalnie o tej porze antenę przejmuje Ula Ożarowska.
2: Normalnie o tej porze.
3: Ze mną w studiu są
4: Holy K,
5: Loros,
6: Szymon, Pale Kamel,
7: Mika Minasz,
8: Marina.
3: I będziemy gadać o evencie, który będzie miał miejsce w sobotę w Niuansie. I moje pierwsze pytanie, czy jak pracujecie nad takim show, w którym będzie naprawdę sporo osób, bo nawet w studiu tutaj się ledwo mieścimy, to czy to będzie totalnie spontaniczne, czy coś planujecie, żeby jakoś to ogarnąć, żeby jednak nie było takiego chaosu?
9: Znaczy nie, no wiesz co, to jest generalnie dosyć, znaczy wiadomo, zawsze jest trochę chaos, jak jest więcej osób, tak, to jest niestety nieuniknione, ale raczej jest to zaplanowane dobrze, żeby zrobić po prostu event, który będzie ciekawy, tutaj każdy jest zaangażowany z ekipy w ten event, także myślę, że mimo chaosu, który jest nieunikniony, i tak jest to dosyć mocno rozplanowane.
3: Mhm. A jakbyście ocenili, bo każdy z was na pewno ma jakiś własny styl, jakbyście ocenili, kto właśnie w tym waszym teamie jest największym takim chaosem, a kto jest takim stabilizatorem, który trzyma właśnie, żeby wszyscy razem mogli...
9: No właśnie chyba...
10: Ciężko
9: nie, myślę, że Kill jest najmłodszy generalnie, ale
7: on jest chaosem,
9: ale najwięcej ogarnia. Generalnie.
3: Dlaczego jest chaosem?
9: Bo jest młody, ale...
10: największy chaos niby, ale też najwięcej rzeczy, jak można powiedzieć, że ogarnął na ten event. Tak, myślę, że to jest pozytywny chaos, nie tak. Jest jakiś chaos w sensie negatywnym, tylko myślę, że właśnie na dobre to wszystko wychodzi.
11: Mhm. Myślę, że po prostu jak jest dużo artystów, którzy mają swoją wizję i też artyści są często tacy, że chcą zrobić po swojemu, to ciężko jest coś ogarnąć, ale jednak wychodzi to ciekawie i sami zobaczycie w sobotę.
10: No na dobre.
9: Gdzie kucharek 6, jak jest takie przysłowie?
7: No tak.
3: Ale jest coś na pewno, co was spaja wszystkich, nie?
6: Muzyka przede wszystkim.
11: Sztuka.
6: Zajawka, ta same podobne podejście.
7: No coś takiego.
9: No środowisko myślę, ale też jakby podobna wizja właśnie muzyczna i...
10: I charakterów też.
9: I charakterów, tak. Sposób, no. Znamy się stosunkowo krótko, może niektórzy trochę dłużej, ale...
10: No, ale myślę,
9: ale się dogadujemy super i to jest fajne mega.
10: Prawda, tak. prawda.
3: Dobra, mówi się o was, że to jest świeże brzmienie undergroundu i jak byście zdefiniowali underground?
6: Myślę, że to jest trochę ciężkie pytanie, bo każdy ma jakieś swoje podejście do tego i każdy gdzieś tam kreuje to, co czuje w duszy i nie ma jakiejś jednej definicji na to. Jakby każdy artysta w tym line-upie jest na swój sposób inny i może tak z trzeciej osoby to wyglądać, że każdy jednak się zamyka w tych trapowych ramach, ale jednak każdy gdzieś tam indywidualnie do tego podchodzi, więc... Ciężko jest na odpowiedzieć na takie pytanie.
10: Prawda, dobrze powiedział.
9: Tak, no underground ma tak naprawdę bardzo szeroko pojęte chyba definicję.
12: Nie da się tego zdefiniować jednoznacznie, bo jeden będzie oceniał to, czy masz umowy z wytwórniami, a drugi pod kątem, czy robisz to sam organicznie, a trzeci w ogóle od wyświetleń.
11: A czwarty od muzyki, rodzaju muzyki.
12: Tak. Brzmieniowo też może być undergroundowe brzmienie.
10: No niektórzy ludzie mówią, że Mody West jest jeszcze underground, załóżmy, nie?
6: No jest, zawsze będzie.
10: Zawsze.
6: No, nieważne, jakie będzie miał zasięg.
10: No i właśnie o to mi chodzi, że w mojej opinii to jest nieprawda. W mojej opinii to już w ogóle nie jest underground, tylko to jest to brzmienie.
13: Każdy robi to na swój sposób, ale mniej więcej każdemu chodzi o jedno i jest...
12: No od momentu, jak duże labele przestają mieć sens powoli, no to troszkę też się zaciera ta granica i coraz mniej się będzie mówić o tym, że coś jest undergroundem albo mainstreamem. Tak.
3: A dlaczego, twoim zdaniem, duże labele przestają mieć?
12: Znaczenie, no bo od kiedy jest dystrybucja dostępna, że każdy człowiek sobie może dystrybuować swoją muzykę samemu, no to troszeczkę ułatwia to po pierwsze od początku budowanie swojej bazy słuchaczy. No i masz, jakby robisz swoje, masz wydawać kiedy chcesz, nie masz terminów, nie masz czekania na wydanie.
10: Masz robić co chcesz po prostu, nie
13: teraz
10: masz żadnych
13: terminów, nie masz muzyki.
12: Więc dziwne by było jakby dążyć do podpisu, teraz każdy raczej dąży do rozwijania swojego kanału.
9: Tak, no i niezależności takich
12: tak.
3: Mhm. Czyli w ogóle tak na przyszłość określilibyście, że chcielibyście zostać na takim środowisku undergroundu i że to jest dla was miejsce? No na pewno każdy z osobna ma jakieś inne zdanie. Czy jednak chcielibyście dążyć w stronę tego mainstreamu?
13: Ja myślę, że jest to moje miejsce.
10: Ja myślę, że wolałbym być w mainstreamie.
13: Znaczy, to wiadomo, ale...
12: Wszyscy
13: ale jest spoko, nie?
11: Ja myślę, że ten wspomniany wcześniej Mody West to jest taki moment, w którym chcę być docelowo, bo jakby... On wyszedł z undergroundu, ale underground nie wyszedł z niego. Czyli zostaje mina, ale jednak wyświetleniowo jest... ma więcej jakby możliwości, przez to, że ma więcej wyświetleń, więcej klautu.
12: Tak. Nie zmieniać muzyki, ale budować...
9: Ja myślę, że być autentycznym w tym i robić to, co lubisz, ale jeżeli możesz się też z tego utrzymywać w pełni i mieć duże możliwości jakby, po pierwsze, no, jakby swojej wizji realizowania, no to to jest chyba takie miejsce docelowe chyba każdego artysty, żeby po prostu żyć z tego, co się kocha, nie?
13: Prawda. No w sumie każdy do tego dąży.
10: Prawda.
3: Do rozmowy wracamy za chwilę, a teraz zagrajmy Leo Rossa, czyli jednego z wykonawców sobotniego koncertu.

0: Wracamy do rozmowy o sobotnim takeover w Niuansie. Przechodząc już w ogóle do tego eventu, który będzie w sobotę i po takich koncertach, czy w ogóle innych jakichś wydarzeniach, jak oceniacie, że na przykład koncert był udany? Co takiego musi się wydarzyć? Co takiego musicie zrobić, żeby stwierdzić pod koniec, że to było 100% najlepszy koncert?
1: Publika przede wszystkim.
2: W mojej opinii to jest publika i w mojej opinii wszystko musi być spójne, aczkolwiek nie wszystko często rzeczy, które nie są spójne, wcale nie wychodzą na złe, ale w mojej opinii publika jest większością jakby tego tak naprawdę, no bo nawet jeżeli przychodzisz na koncert, na którym jest milion osób pod sceną, ale każdy stoi i rzucają siebie pomidorami, to jednak nic nie daje. No.
3: Tak. Nieważne ile jest osób, ale ważne jak się bawią.
2: Tak, ważne jak się bawią. Jeżeli ludzie się dobrze bawią, ty się też dobrze bawisz, to myślę, że to jest jakby ten cel największy, jeżeli chodzi o granie koncertów, bo to ma być jednak zabawa w pewien sposób i dla ciebie, i dla osoby, która ogląda jakby to, jak ty się dobrze bawisz, ona ma się dobrze bawić z tobą jednocześnie.
0: A jak oceniacie tą publiczność w Niuansie?
1: Na pewno jest bardzo randomowa. Mi się zdarzyło grać w Niuansie już całkiem sporo koncertów i przez to, że te imprezy mają zazwyczaj darmowy wstęp, to ludzi jest bardzo dużo, ale to jest też bardzo taka losowa publiczność, która po prostu tego wieczoru postanowiła się tam wybrać albo zobaczyła, że jest jakiś event i po prostu tam idzie, ale przez to ci ludzie też często mają, jakkolwiek to nie zabrzmi, nie mają żadnych wymagań co do takich eventów, które się tam dzieją. Po prostu idą się dobrze bawić i nie nastawiają się, okej, dzisiaj musi być koncert i jakby wymagam czegoś od tego, tylko nie wiem, mogą nawet nas nie znać wcześniej, czy jakichś artystów, którzy tam grają i po prostu dobrze się bawić.
4: Ja widzę w tym spoko pole właśnie, bo po pierwsze zależy mi, żebyśmy zgromadzili swoich słuchaczy, którzy przyjdą specjalnie na nas, ale dużą częścią jest to, żeby ci ludzie, którzy już są w tym Niuansie, bo po prostu w tą sobotę są w tym Niuansie, odczuli, że byłem w scenie w Niuansie, grali jacyś chłopacy i normalnie taki ogień zrobili, żeby ci ludzie definicja tego, czy wyszło.
3: To też jest tych
4: losowych ludzi też zaciekawić i żeby oni odczuli, że tej soboty w Niuansie było
2: Myślę, że jeżeli się gra koncerty, to jeżeli się gra faktycznie dobre koncerty w jakiś sposób, to często jakby są takie sytuacje, że nawet jeżeli ludzie się nie znają, to nawet podejdzie do ciebie osoba na przykład i ci powie, wow, ale fajnie, że coś takiego, nie? I jakby to też jest super, bo mimo, że są na sobie ludzie, to jeżeli zrobisz dobrą robotę i oni nawet nie będą, może nawet będą stali i nic nie robili i dosłownie nic, nawet nie będą za bardzo na ciebie patrzyli, ale jeżeli zauważą to, to naprawdę mogą się zaciekawić. Jakby to jest to pole do wszystkiego, bo ciekawość to jest jakby ten pierwszy punkt najczęściej.
0: A to jest w sumie jakby miejsce do dołączenia się z tą szerszą publicznością, czy to, że na przykład te koncerty są darmowe i przez to po prostu więcej ludzi tam przyjdzie?
4: Na pewno to jest duży czynnik, jakby. Ja mam takie podejście, że jak ktoś jest darmowy, to ja jak mam czas, to na każdy darmowy koncert chcę iść, bo nie mam nic do stracenia, po prostu chcę kulturę chłonąć.
5: Ale to też jest takie miejsce...
3: Zgromadziła taka społeczność, co tam chodzi.
5: Tak, no właśnie to jest też miejsce, które ma tą społeczność jakby głównie rapową, gdzieś tam undergroundową w ostatnim czasie. Więc po prostu dużo osób tam chodzi, no bo też spodziewa się takiej muzyki, więc wybiera tego Niuansa, tak? Więc to jest, myślę, dobre miejsce do tego.
4: Tak jest.
0: A jakbyście mieli już tak na koniec, pokrótce podsumować, nie wiem, czy każdy z was, czy macie jakiś jedno wspólne zdanie, zapowiedzieć to, co wydarzy się w sobotę, to co by to było?
6: Mogę jeszcze, chciałem dodać, że nie ma dzisiaj z nami naszego dobrego, serdecznego kolegi Lidzi z Urba.
1: Nie ma jeszcze Sisiego. Pozdrowienia do Miesłowic teraz idą.
2: Pozdrowienia.
1: Ale w sobotę dotrze, w sobotę oczywiście będzie z nami.
5: Lecz tak podsumowując, będzie spoko. No.
4: Będzie ciekawe. Mega dobrze. Rozgrzejemy Niuansa, jeszcze nie było.
2: Nie powiem tego słowa, ale myślę, że się podziejem. Myślę, że będzie genialnie. Jak dla mnie będzie o wiele lepiej, w mojej opinii. Bardzo dużo osób się zebrało i...
4: Długo to planujemy, staramy się.
2: Długo to planujemy i bardzo dużo osób, bardzo dużo artystów się zebrało i bardzo dużo ludzi, którzy czekają na tych artystów, się zebrali i świetne miejsce, darmowy koncert, więc myślę, że naprawdę... ja myślę, że zapamiętam ten koncert.
3: Dowiedziemy.
1: Zdecydowanie.
4: Dajcie punktualnie, bo ja gram pierwszego seta, nie ma spóźnienia.
1: No właśnie też całkiem nowatorską kwestią jest to, że nie ma takiego konkretnego podziału. Znaczy jest podział na te sety, ale jakby wszyscy grają obok siebie, wszyscy grają razem jakby na scenie i po prostu to jest taka jeden wielki koncert.
2: No wszyscy zobaczą po prostu, zobaczą.
0: Super, dobra, czyli sobota o 20 w Niuansie.
4: Tak,
5: widzimy się.
7: Normalnie o tej porze.
8: Rozmawiała Ula Ożarowska. Po więcej informacji odsyłamy do internetów. To wszystko jutro się wydarzy.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: 16.30, Emilia Munarczuk.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Zakończenie akcji saperów w centrum Warszawy, apel Straży Pożarnej o ostrożność, akcja NATO na przestrzeni Łotwy oraz o wygranej Igi Świątek.
3: Wiadomości.
2: Saperzy i policjanci zakończyli pracę na ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Wszystko za sprawą niewybuchów, które zostały znalezione podczas prac budowlanych i zapewne pochodziły z czasów II wojny światowej. Akcja trwała od rana, podczas której wyznaczono strefę bezpieczeństwa, a z okolicznych budynków ewakuowano około 4 tysięcy osób. Jak już wiadomo, saperzy wydobyli ponad 50 pocisków, a ruch na skrzyżowaniu ulicy Grzybowskiej i Żelaznej został już wznowiony. Z uwagi na duże zagrożenie pożarowe, Straż Pożarowa apeluje o ostrożność podczas przebywania na terenach leśnych. Jak wynika z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa, według stanu na godzinę 13 w 47 z 60 stref prognostycznych odnotowano duży stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Obowiązuje on we wszystkich województwach, całościowo w lubuskim, łódzkim i opolskim, a także dolnośląskim, śląskim i małopolskim, z wyjątkiem obszarów nieobjętych prognozowaniem. W pozostałych województwach obowiązuje częściowo średni stopień zagrożenia. W przypadku zauważenia dymu lub ognia apelujemy o dzwonienie pod numer 112. Zestrzelono drona, który naruszył przestrzeń powietrzną Łotwy. Wcześniej po godzinie 3 rano w kraju ogłoszono alarm. Samoloty sojuszników zestrzeliły bezzałogowy statek powietrzny, dzięki czemu zagrożenie w przestrzeni powietrznej zostało zakończone pomyślnie. Finlandia ustanowiła z kolei tymczasowy obszar o ograniczonym ruchu lotniczym i morskim we wschodniej części Zatoki Fińskiej. To środek ostrożności z powodu możliwego wtargnięcia dronów. Pierwszy tytuł Igi Świątek w sezonie. W finale turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Toronto polska tenisistka pokonała Jelenę Rybakinę 6-2 i 6-3. To wiele znaczy, trochę brakuje mi słów, bo ten sezon był pełen zmagań. Więc to, że tu jestem i trzymam trofeum po wygranej z najlepszymi graczami, znaczy bardzo dużo. Jestem z siebie dumna. Na pewno w tym tygodniu mój tenis zadziałał, także pod względem fizycznym i mentalnym. To był zdecydowanie najlepszy tydzień w tym sezonie.
4: Best week of the season so far.
2: Mówiła Iga Świątek po swojej wygranej.

0: Sample, covery, bajery.
1: Dzisiaj, jak mi się wydaje, mało gadania, dużo muzyki, będzie miszmasz, jeżeli chodzi o lata artystów i filmy.
2: Bo już w nic nie wierzę.
3: Dosłownie. W urzędach były koniaki.
4: This is your life! Right here, right now! It's real time! You hear me? Real time!
5: Here's Johnny!
6: The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men.
1: W dzisiejszych samplach, coverach, bajerach będziemy zajmować się utworami, które zawierają sample z filmów. Nieraz będą to cytaty, nieraz dosłownie dwa zdania, nieraz może jakiś dialog. O tym wszystkim przez kilkadziesiąt najbliższych minut. Zaczniemy od numeru, o którym już w jednym z odcinków sampli, coverów, bajerów opowiadałam. Fatboy Slim w 1998 roku nagrał jeden ze swoich chyba bardziej znanych numerów. Right Here, Right Now. Posłuchajcie tego numeru. Album You've Come a Long Way, Baby. Bardzo dobry album, zawiera naprawdę bardzo dużo ogromnych hiciorów.

0: Right Here, Right Now, Fatboy Slima, to utwór zbudowany na cytacie z filmu. 1995 rok, film nazywa się Strange Days. Angela Bassetti gra Lorette Mace Mason i to właśnie ona wypowiada te słowa, które stały się utworem słowno-muzycznym. Posłuchajcie, to fragment Strange Days filmu z 1995 roku. You're gonna get yourself killed for this. For this toxic waste, bitch.
1: What the fuck are you doing? This is your life. Right here, right now. It's real time. You hear me? Real time.
0: To fragment filmu Strange Days. 1995 rok, oczywiście Fatboy Slim zręcznie wykorzystał i stworzył Right Here, Right Now. Teraz utwór, który na pewno znacie, bo wydaje mi się, że to jest bardzo znany numer i w nim znajdziemy sample zarówno z filmu Pulp Fiction, jak i Reservoir Dogs. Quentina Tarantino. Najpierw ten fragment z filmu Pulp Fiction to sam początek tego obrazu.
2: I love you, pumpkin. I love you, honey bunny.
3: Everybody be cool, this is a robbery!
4: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: To początek Pulp Fiction, a teraz od razu posłuchajmy sobie fragmentu filmu Reservoir Dogs, też Quentina Tarantino, 1992. Posłuchajmy taki fragment, nie wiem, czy kojarzycie. Siedzi typ na krześle, a drugi chce, zaczyna go torturować.
5: I told you I don't know anything about any fucking setup. Mm-hmm. I've been on the force for only 8 months. They don't tell me anything. Nobody tells me shit. You can torture me all you want.
6: Torture you, that's a good idea. Like that one.
0: Reservoir Dogs z tego filmu zaczerpnął ktoś, tak samo jak z Pulp Fiction. Kto to był? Może już kojarzycie. Zespół Fun Loving Criminals, Scooby Snack. To właśnie numer, w którym znajdziemy sample z tych filmów, o których mówiłam.

0: I don't know anything about any setup. You can torture me all you want.
1: Torture you, that's a good idea. I like that one.
2: Van Loving Criminals, Scooby Snacks z 1996 roku. Miałam okazję być na ich koncercie jakiś czas temu w Stodole i pomyślałam sobie, starsi panowie, ale koncert naprawdę znakomitym koncertem był. Skoro mówiliśmy o Pulp Fiction, to na pewno pamiętacie też z tego filmu występ, taki fragment dość charakterystyczny, kiedy to Samuel L. Jackson mówi pewne słowa z bardzo znanej księgi.
3: Ezekiel 25:17. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
2: Z tego fragmentu Pulp Fiction było bardzo dużo zaczerpnięć. Na przykład w 1995 roku Cypress Hill tak rozpoczyna swój numer Make a Move.
3: And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.

0: Cypress Hill, który sampluje to, co mówi Samuel Jackson w Pulp Fiction, podobnie zrobili w numerze Oh No. I to jest Snoop Dogg i 50 Cent. 2004 rok.
1: Describe what Marcellus Wallace looks like. What? Say what again?

0: na moment kończymy wątki filmowe w numerach. Zaraz będzie o polskich zaczerpnięciach, z polskich znakomitych filmów, w polskich znakomitych utworach. I wrzucę na razie, też już o jakiś czas temu o tym numerze nagrałam cały oddzielny odcinek sampli coverów Bajerów. To tak o Hemingway, szlugi kalafiory.
1: Sample, covery, Bajery.
2: Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.

0: tylko tańce.
1: To wakacyjna, chciałoby się powiedzieć, wersja light sampli coverów Bajerów. Po drugą część tego odcinka zapraszam za tydzień, a wszystkie podcasty, 85 podcastów, sample, covery, Bajery, dostępne są czy na naszej stronie radiocampus.fm, czy na wszystkich portalach streamingowych. Kasia Rodek, do usłyszenia. Campus. Radio Campus.

A niech im będzie, że nas jeszcze parę razy przetrącą, nim się dadzą wysiudać. No ale nie ma cudów, w końcu ustąpią. I co wtedy, co jeśli się uda? Co jeśli się spełni piękny sen? Bo widzisz, los się różnie lubi pogmatwać. Co będzie w dzień zwycięstwa, to ja z grubsza wiem, ale co będzie dzień później, to już zagadka. Czy nie obudzimy się rano, gdzieś w nieładzie rozrzuceni jak Lego? I kiedy przyjdzie mocno stanąć, to czy Lechu mocniej prawą nogą nie stanie niż lewą? I czy jad w nas nie wygra ten jad, co po trosze się przy każdym przesłuchaniu wykluwał? Bo dziś to jeszcze walka, może sankcja, może 4-8. No ale jutro, co jeśli się uda?

może los nam zanudzi to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. A jak już zamknął w muzeum nasz gwiezdny czas gdzieś w gablocie od zagrożeń, to czy po Lechu drugi Leszek nie przyjdzie do steru i czy Jarka tam nie przyprowadzi, nie daj Boże. A stoczniowcy ze Szczecina i Gdańska czy zgodnie tylko pokiwają głowami, gdy na rocznicy którejś padnie, a dziejowa trafiła się szansa. No i że bardzo nam przykro, że nie dla nich. Może na finał nam zostanie z wiary tylko wina, z nadziei tylko rozczarowanie. Z wielkiej drogi parę ścieżek na skróty, a z solidarności talerz zupy i zatruta pamięć. Czy nie trafią gdzieś na półkę te postulaty, gdy przyjdzie naprawdę zasuwać? I ci, co zaufali, czy nie umkną nam w nurcie? Kurczę, co jeśli się uda? Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do

trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubię orzekać, że tylko ideę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenie. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach. Pełno jest rozwiązań.

Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886 971 971.

No i klasycznie dzwońcie do nas 228277205. Dokładam nową cegiełkę do muru, a ten twój guru nie jest moim. No albo piszcie SMS-y 886-971-971. To jest WhatsApp i klasyczne SMS-y. Ujście na razie nie uciekam. I tak, tak, wiemy, że było dzisiaj wolne, ale proszę się nie ociągać i do nas dzwonić, także bardzo prosimy, bardzo prosimy. Zmuś mnie. Bez. Alternator.

0: piosenki. To do wszystkich tych, którzy czuli się źle dziś. Mam nadzieję, że takich tutaj nie ma. To Szczyl i Magiera. I taka melancholijna propozycja to propozycja numer 2, na którą możecie głosować. Pod 886-971-971 to są SMS-ki i 22827-7205 telefony do nas. No i odbieramy telefon. Halo, dzień dobry.
1: Halo, halo.
2: Halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Kto jest z nami?
2: No, Tadeusz, dawaj.
1: A, czy jakiś Tadeusz tam jest? Tak, jest, okej. Okay. No to dzień dobry, witamy was. Co dla was?
2: No.
1: Proszę się nie wstydzić.
2: Tadeusz,
0: my nie gryziemy.
2: Dajcie poprosi jedynkę.
0: Dobrze, to wierzymy na słowo.
1: Zapisujemy,
0: jedynka.
1: Tak jest.
0: Acid Moro, na miłego atazota.
2: I tata też poprosi jedynkę.
0: Dobrze, jedyneczkę. Dwa na jedynkę.
1: Ależ zgodność.
0: A gdzie jesteście dzisiaj? W jakich miłych okolicznościach? Ten długi weekend.
2: Wracamy z przedszkola, co nie?
1: No okej, okay. No to fajnie.
0: Nie spodziewałam się, że dzisiaj przedszkola działają. W ogóle, że działają w wakacje.
1: Działa,
0: to nie jest wolne od przedszkola w wakacje? Nie, to chyba tak nie działa.
2: Niestety.
0: Ale wydaje mi się, że jest.
2: A czyli chyba... dobrze.
0: No w sumie tak, dla rodziców dobrze. Ale chyba jest tak, że jakieś 2 tygodnie albo miesiąc jest wolne mimo wszystko w przedszkolu, czy nie?
2: Tak, dokładnie.
0: Coś tam się żyje w mieście, to trzeba dużo wiedzieć.
1: A jakieś plany na długi weekend macie?
2: No Tadzio, opowiesz coś? Do dziadka jedziemy, tak?
1: Do dziadka, okej.
0: Okay. Bardzo fajnie.
1: Czy u dziadka będą to takie typowe, powiedzmy, dziadkowe zabawy z typu ogród i takie rzeczy?
2: Dokładnie.
1: A, jednak zgadłem, bardzo dobrze.
0: Kurczę, ale ja chyba trochę nie wierzę, że tam Tadzio jest obok. Bo tak. Nie wydał ani jednego dźwięku.
1: Nie słyszymy.
0: No?
1: Tadzio, bardzo prosimy.
2: No dawaj. Namawiałeś mnie i teraz nie mówisz.
0: Nie, no dobrze, nie naciskamy.
2: To się
1: umówmy tak, że jak jednak nabierze odwagi, Tadzio,
0: tak,
1: to bardzo prosimy o jeszcze jeden telefon. Tak. Także
2: dobrze.
1: Śmiało.
2: No, zapamiętamy.
1: No to trzymajcie
0: to czekamy.
1: Się, miłego.
0: Trzymajcie się, pa, pa. Dobrze, tak właśnie możemy sobie porozmawiać na antenie 228-27-7205. Ktoś w SMS-ach napisał, Oskar konkretnie, że takie podobieństwo w barwie głosu, że z początku myślałem, że alternator jest prowadzony przez pana Rychu. To chyba do ciebie.
1: Okej, okay, dziękuję. Mam nadzieję, że to komplement.
0: To jest komplement.
1: Oczywiście. No. Bardzo dziękuję. No, muszę się nad tym zastanowić.
0: No, ale jesteś tym. Jesteś
1: i tak?
0: Tym. No.
1: No, proszę. No, może w piątki będę po prostu tak randomowo, wiesz, zmieniał barwę głosu.
0: Nie, ale właśnie miałam powiedzieć, że ty nie zmieniasz. Ty mówisz bardzo podobnie tak ogólnie i na antenie. Mówisz, jakby nie zmieniasz głosu, więc...
1: Okej. Okay.
0: Więc tak masz na co dzień.
1: Bardzo fajnie, uznaję to za komplement. W ogóle, jak zapowiadałaś to do wszystkich tych, którzy czuli się dziś źle, to później powiedziałaś, że mam nadzieję, że dzisiaj z nami takich nie ma, czy coś takiego.
0: No.
1: I ja miałam tak, Boże, to brzmi jak urywek tej piosenki. To by się tak ładnie, tak wiesz, poetycko.
0: Że to jest następny wers.
1: Tak, ładnie to, tak.
0: Może tak jest, żeby się przekonać, możecie usłyszeć ten numer w całości, więc głosujcie na dwójkę.
1: Prawie.
0: Ojojojojoj.
1: Nie widzieliśmy, co to za numer, ale
0: tak.
1: Widzieliśmy, że ktoś dzwoni,
0: ktoś
1: prosimy o powtórkę.
0: I... Tak.
1: Prosimy o powtórkę, czekamy specjalnie na ciebie jeszcze.
0: Numerze na 8?
1: Numerze na 8, tak. Tylko też tyle widziałem, tak, numerze na 8. A nie, widzimy, tutaj.
0: A, faktycznie. No oczywiście, numerze 885.
1: Tak, numerze 885.
0: Będzie do tablicy w takim razie.
1: Bardzo prosimy.
0: Dobrze, ale w każdym razie przypominamy, że na jedynce, a jednak nie przypominamy. Halo, dzień dobry, Radio Campus.
3: Siemanko, witam was.
0: Siemanko, kto po drugiej stronie?
3: Paweł.
0: Paweł, cześć Paweł.
1: Co tam, Paweł? Co dla ciebie?
4: No, pracuję sobie, a na pewno chciałbym jedyneczkę.
1: Jedyneczka, no, miła jedyneczka.
0: ATZ, oczywiście.
1: Dobrze, ale pracujesz, w sensie, co robisz? Może o tak.
0: No bo to dzisiaj to nie jest takie oczywiste, że się pracuje.
4: Boże, zakupy dla tych, co je zamawiają do domu.
0: No tak.
1: Boże, jak ja szanuję twoją pracę,
0: no,
1: naprawdę.
0: Ja też.
1: To jest... To jest game changer, naprawdę.
0: To prawda.
4: Logotypem.
1: Proszę?
4: Mówię, że firma z różowym logotypem. Fajna sprawa.
1: Okej, no dobrze,
0: dzięki
1: fajnie.
0: Tobie inni mają fajniejszy czas i fajniejsze wolne.
1: Ale czekaj, czy ty, Paweł, jeździsz tym takim rowerkiem elektrycznym fajnym?
4: Nie, takim... Dużym prawie ciężarówkom buszem.
1: Okej, ja myślałem, że... Okej, no dobra.
0: Ja też myślałam, że taki dowóz, wiesz, sobie zamawiasz burgera i on ci przywozi.
1: Tak, ja
0: przywożą
1: też...
0: ci. Paweł ci przywozi do domu. To nie, ale to nie, źle zrozumiałam.
4: Tu konkretne zakupy.
1: Rozumiem. Okej, no to całkiem inaczej.
0: No dobra, a kiedy kończysz robotę?
4: No jak się rozwiążę, czyli jest 20 dostaw. Dzisiaj bardzo dużo mam na po 22, więc
0: mogę
4: trzymać kciuki, żeby wszystko wcześniej wchodziło.
0: No trzymamy kciuki w takim razie.
1: Ale Paweł, wiesz co, to jest jedno pocieszenie, bo że już wiemy, że będziesz długo pracował, czyli że w sumie będziesz tutaj z nami do godziny 19.
0: Oto to.
4: No nawet 19 ogólnie, a tak właściwie to jestem z wami, odkąd pracuję w pracy, czyli nie wiem, co do tego starszy alternator jest słuchany dzisiaj.
0: Bardzo nam miło.
1: Ale bardzo fajnie.
4: Ale i zadzwoniłem, także wszystkiego dobrego dla was. Tak?
0: Wszystkiego dobrego również. Dla ciebie.
4: Do
0: usłyszenia. Pa. No dobrze, zbieramy wasze głosy również z WhatsAppów i z SMS-ów. Przypominamy 886-971-971. Możecie głosować jedynka lub dwójka. Na jedynce Miła ATZ i Acid Moro. Na dwójce to do wszystkich, którzy czuli się dziś...
1: Źle.
0: To do wszystkich, którzy czuli się źle dziś. O,
1: tak,
0: w ten sposób.
1: Czyli
0: Magiera. To
1: dokładnie
0: propozycja
1: tak.
0: Numer dwa. Czekamy. A teraz zagramy coś.
1: Zagramy piosenkę Ja z angielskiego...
0: Ha, ha, ha.
1: Z angielskiego Mi, Cats and Dogs i Nella. Posłuchajmy.

Następna propozycja, następna para. Take me high. I Duski. Głosujcie na jedynkę, jeśli chcecie usłyszeć ten numer w całości, bo tutaj może się coś rozkręcić jeszcze. +2 8 2 7 7 2 0 5 to numer telefoniczny lub 886 971 971 SMS.

0: No i dwójeczka DJ Suzy Speedboat to propozycja numer 2 od nas. I dzwonimy 228277205, to numer oczywiście telefoniczny do nas, albo SMS-owy, WhatsAppowy 886-971-971. Zapraszamy.
1: Halo, dzień dobry, Radio Campus.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Kim mamy przyjemność?
2: Chciałam na jedyneczkę, ale potem wjechała dwójeczka. I po małej bitwie jednak jedyneczka.
1: Jedyneczka
0: dobrze,
1: jednak.
0: To dobrze. Daski Take Me High dla ciebie
1: oczywiście
0: zapisujemy.
1: Zapisałam.
0: A z kim mamy przyjemność?
2: Tak jest. Aga.
1: Aga. Dobrze,
2: z Warszawy.
0: Aga z Warszawy.
2: Z wakacyjnej.
1: O, tak, to prawda. Dzisiaj w ogóle nad Wisłą, jak tutaj wysiadłam z metra, było tyle ludzi, no ale czy mnie to dziwi? Absolutnie nie. A powiedz, a z kim była ta bitwa odnośnie jedynka czy dwójka?
2: Z numerem 2.
1: Aha, że to twoja wewnętrzna bitwa.
2: Między jedynką a dwójką.
1: Okej, okay, myślałam, że z kimś to ustalałaś. Czy jedynka, czy dwójka?
2: Ze sobą.
0: W głowie, właśnie. To są najlepsze dyskusje, nie?
1: No to prawda, warto
2: porozmawiać. Tak, bo lubię dramy, ale ten daski fajny też, także...
1: No dobrze, także, dobrze.
2: A dzisiaj jest w ogóle super impreza drum and bassowa na Kaskadzie.
0: Okej.
2: Okay. Chyba jakaś barka.
0: Aha.
2: W Warszawie, więc polecanko bardzo, bardzo. Ja nie mogę się pojawić, ale kto może, to...
1: Jezu, brzmi bardzo dobrze.
0: Aga, jesteś złotym człowiekiem. Ty nie możesz, ale powiesz innym,
1: tak,
0: żeby szli.
1: Tak. Bardzo chętnie bym się w sumie wybrała, ale też mnie dzisiaj nie będzie. Ale jeśli ktoś
2: nie
1: może...
2: Nie dla siebie.
1: Jeśli ktoś może, to niech wpada, bo w ogóle w Warszawie nie można się nudzić. Jakby
0: tak.
1: Cokolwiek masz wolny wieczór, absolutnie już nie masz tego wolnego wieczoru, bo jest tyle różnych wydarzeń, szczególnie w długi weekend. Także dzięki, Aga.
0: No tak. Właśnie,
1: musimy takie smaczki wyciągać.
2: Z dziomami na spacer albo na rower, to jest
1: tak.
2: Wieczorową porą Warszawa, latem naprawdę
1: to
2: przyjemna
1: prawda.
2: Sprawa.
0: To jeszcze,
2: także
0: Aga, za tą polecajkę jeszcze, żebyś nie prowadziła też bit w głowie tak często na naszych utworach. Czy masz coś, co chciałabyś posłuchać później?
2: Ojej... Nie wiem, zaskoczyliście mnie.
1: No, zawsze
2: mam
1: takie pytanie,
2: bo dzisiaj Rysy będą też, będzie to impreza drum and bassowa na tej Kaskadzie, ale też tam będą Rysy jakieś.
0: Rysy,
1: oczywiście.
2: Więc
1: może
2: coś od nich,
1: no
2: bo
1: pewnie.
2: To też nasze polskie dobro.
1: Tak, oczywiście, mamy w bazie, więc postaramy się.
2: Dzięki
0: coś
2: wielkie,
0: od nich.
1: Dzięki,
0: Aga, trzymaj się. No to...
1: Czy my zdążymy jeszcze jeden telefon?
0: Właśnie się martwię.
1: No, ja też się... Ale dobrze, ja zdążyłem

0: Chciałaś,
1: chciałaś, no ale cóż, trudno.
0: Ale klikałam.
1: Dobra. Bardzo szybkie wejście, ale trudno. Następne będą dłuższe, teraz
0: zaraz
1: słuchamy
0: wiadomości.
1: Tak, słuchamy
0: tak
1: zwycięzcy.
0: Jesteśmy już, mamy przewałkę.
1: Tak, słuchamy zwycięzcy, więc Acid Moro.
0: Ale wrócimy do was.
1: Miły ATZ, wrócimy do was po serwisie. Pa, pa.

jesteśmy Oyster. Potem dałem sobie pierwszy deadline, który uderzył w osiedla. Tak samo nonszalancko jak moje flow dziś od stopy do werbla. A za tutem w jednym teamie gramy do dziś w całą tą gierkę jak w debla. Od czarnego swingu tak ksywa nie zginie, dopóki nie damy po heblach. Dziś go przedstawiać nie muszę. Od pierwszego

0: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Reklama. 17.32. Emilia Munarczuk.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Rosja odrzuca propozycję o zawieszeniu broni, sensacyjne odkrycie w kosmosie, nadchodzący koncert na Stadionie Narodowym oraz o wygranej amerykańskiego tenisisty.
2: Wiadomości.
1: Rosja odrzuca pomysł zawieszenia broni z Ukrainą na Morzu Czarnym i uważa ją za półśrodek. Ataki na tym akwenie znacząco utrudniają eksport ukraińskiego zboża. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zarzuciło Ukrainie ataki przeciw statkom, przekazując tym samym w komunikacie, że takie działanie ma na celu doprowadzić do jeszcze większej ilości napięć i przedłużyć konflikt. Ministerstwo napisało w oświadczeniu, że nie widzą oznak poprawy sytuacji, a zatem również podstaw dla półśrodków, które tylko dałyby władzom w Kijowie czas, by odetchnąć. Astronomowie odkryli nowy rodzaj obiektu kosmicznego, gwiazdę będącą czarną dziurą o rozmiarze Układu Słonecznego, emitującą jaskrawe czerwone światło. Tajemniczy obiekt widziany przez teleskop Webba nazwano gwiazdą czarnej dziury. Obiekt promienieje energią typową dla czarnych dziur, ale zachowuje się jak gwiazda według symulacji komputerowych. Naukowcy sugerują, że podobne obiekty, zwane małymi czerwonymi punktami, mogą być powszechne i odgrywać kluczową rolę w ewolucji galaktyk. Już w tą niedzielę na Narodowym zagości Andrea Bocelli. W związku z tym, aby ułatwić dojazd, miasto zapowiada dodatkowe kursy tramwajów, autobusów i pociągów linii metra M2. Pamiętajmy też, że z powodu remontu torowiska na Poniacie na koncert nie będzie można dojechać z centrum tramwajami. Zastępują je autobusy w linii Z9. Po więcej informacji o utrudnieniach i zmianach w ruchu w dniu koncertu przeczytacie na um.warszawa.pl. Amerykański tenisista Ben Shelton wygrał turniej ATP Masters 1000 w Montrealu. Rozstawiony z numerem 5 zawodnik w finale pokonał Brandona Nakashime 6-3 i 7-6. Zwycięzca powtórzył tym samym sukces w Canadian Open sprzed roku, gdy tenisiści rywalizowali w Toronto. Czuję się tu jak w domu, warunki mi naprawdę odpowiadają, publiczność jest tu naprawdę życzliwa. To jest po prostu wspaniały turniej, niesamowite miasta. Bycie tutaj i rywalizacja to świetna zabawa, powrót wielu dla mnie znaczy i jestem bardzo zadowolony z poziomu mojej gry w tym tygodniu. Po raz pierwszy od 2003 roku w tej imprezie tej rangi o tytuł zagrało dwóch tenisistów z USA. Był to ich szósty pojedynek i szóste zwycięstwo Sheltona.

0: Rysy, energię, energy, to chyba tak.
1: Chyba tak.
0: Energia. To z propozycji Agi, która do nas dzwoniła. Tak to działa w Radio Campus. Wy prosicie, my puszczamy to, co chcecie i to w trybie ekspresowym.
1: Jesteśmy na żywo.
0: No to prawda.
1: Posłuchajmy następnej pary.
0: No to puszczaj. Alternator.
1: Marta, muszę ci powiedzieć, że muzyka z tobą jakoś tak, wiesz, jest lepsza, no nie?
0: O.
1: Czy dało się bardziej cringe'owo? Raczej nie. Music sounds better with you, Neil Francis. Frances.
0: François.
1: To propozycja numer jeden. Możecie do nas dzwonić. 228-277-2205. Albo SMS-y 886-971-971. Music sounds better with you.

0: telefoniczny do nas, dzwońcie, czekamy. Ale jeśli wolicie SMS-y albo WhatsAppy, oczywiście też jest taka możliwość. 886-971-971.
1: Ja ci dałem jakiś komplement na wstępie, a ty tutaj nic się nie postarałaś, wiesz?
0: Nawet nie próbowałam.
1: No i ruszyła maszyna.
0: Ruszyła maszyna. Halo, dzień dobry.
2: Halo, halo, kampus.
0: Siemano.
1: Halo.
0: Dobrze cię słyszeć. Na co głosujesz?
2: A, tak. To ja chyba dwójeczkę wezmę.
0: Dobra, na Wilkinsona pewnie.
1: Okej, okay, zapisujemy. No i co tam?
2: A jeszcze pytanko mam, bo ja tak długo nie słucham już alternatora, bo mam inne zajęcia.
1: Aha.
2: No. Tu już jest piątek taki stały z wami, czy tak, tak no, tylko na zastępstwie?
1: Raczej stały, tylko że przez wakacje to wiesz, jak to jest, wyjazdy tutaj, coś tam, no i to tak bywa czasami, ale...
0: No ale co, no stały, tak, ale już stałe. Tak, taki mamy grafik. No.
1: Taki mamy grafik. Tak to się pisał, no i tak jest.
0: Tak, tak, to, tak to działa.
1: A czy,
2: najlepszy dzień.
0: No piąteczek, no wiadomo.
1: Najlepszy dzień. Myślałem, że teraz, wiesz, będzie jakiś komplement dla nas, że na najlepsze duo.
0: A tam już dzisiaj za dużo było miłych rzeczy. Dobra, a co u ciebie?
2: No, cisnęli was w piątek, więc komplement to tak.
1: Okej.
2: Okay. Za karę można powiedzieć.
0: Słuchaj, ale w sumie tak, w sumie też na to tak można patrzeć, no.
1: Też tak
0: moglibyśmy
1: można.
0: Gdzieś być, tak?
1: Moglibyśmy.
0: Już gdzieś nad Wisłą na przykład.
2: Same nie, no, najlepsze alternatory zajęte już.
1: Nie no, nie no, piątkowy
2: nie,
1: jest najlepszy.
2: Piątku nikt nie chciał i pewnie rączka poszła w górę, my.
0: Bardzo lubimy tu być, tak, prawda Kuba?
1: Tak, zdecydowanie. Bo tam, zresztą co robi się w piątek o godzinie 17? Jeszcze nic, prawda?
2: Słucha alternatora.
1: No właśnie.
2: Alternatora, można robić coś innego, ale trzeba słuchać.
1: Dokładnie, a my nie chcieliśmy słuchać, Pecia. Chcieliśmy go robić. A właśnie, no i co ty poza alternatorem robisz?
2: Gram w grę. A teraz musiałem słoiki kupić i wracam ze słoikami.
1: Okej, czyli rozumiem, że słoiki brzmią mi, jakbyś miał robić ogórki.
0: Właśnie, ogórki albo jakieś
2: konfitury. Nie ja, ale ja mam ludzi od
0: ludzi
2: tego. Ja to tylko...
1: Tak trzeba żyć.
0: Ja tylko kupuję słoiki.
1: Tak trzeba żyć, żeby mieć ludzi od tego właśnie. To fajnie.
0: No dobrze. To bardzo, bardzo fajne spędzanie piątku i to jeszcze długiego weekendu. Bardzo mi się to podoba. W jaką grę grasz? Bo w sumie ja to ostatnio jestem w tym uniwersum, więc tak
2: obecnie,
0: to pytam.
2: Obecnie ściąga mi się, powinno mi się ściągnąć za... Bo ja jestem pirat, ja nie kupuję...
1: Oj.
2: Ściągam... No. Co ja ściągam? Days Gone? Coś takiego. Jakieś 20 minut powinienem mieć, ale obecnie kończę z nami chyba jedna misja w Far Cry Snowdown. Ale to jedna misja to jest pół godzinki roboty, więc kończę i jakoś weekend zleci.
1: No to ładnie, to by ci tak szybko leciał miło przy grach. Dzięki bardzo.
0: Brzmi bardzo spoko.
2: Dobrze,
0: dzięki
2: no
0: za telefon.
1: Trzymaj się, hej.
0: Pa. No tak, zachęcamy właśnie, żebyście opowiedzieli, co tam robicie w ten piątkowy,
1: tak
0: no popołudnie / wieczór, bo bardzo też chętnie, zwykle jak jest wolne, to chętniej wysyłacie jakieś rzeczy na WhatsAppie, jakieś zdjęcia
1: tak.
0: albo głosóweczki, więc zachęcamy, nawet jak jesteście sobie w ogrodzie, leżycie na hamaku, możecie cyknąć fotę i nam wysłać, zawsze nam będzie tutaj
1: i dochodzi,
0: milej.
1: Dochodzi ta magiczna godzina, bo dawno nas tutaj nie było razem, tak jak sobie pomyślę, a my byliśmy
0: umówieni. No nie było cię trochę, no.
1: Nie było mnie, tak, wyjeżdżałem.
0: Gdzie byłeś?
1: Gdzie byłem? Czekaj, gdzie ja byłem?
0: Na Pradze.
1: Na Pradze warszawskiej byłem, ale też byłem na Podkarpaciu, w swoich rodzinnych stronach. Na Podkarpaciu, w Podkarpaciu.
0: I co tam robiłeś? Chodziłeś po lesie?
1: Nie. Nie, okay. siedziałem na hamaczku.
0: Tak, widzisz, ale trafiłam.
1: Hamaczek. Nie chodziłem jakoś specjalnie za dużo, bo to był mój jedyny urlop niezaplanowany i to było jedyna chwila na oddech, tak mi się wydaje.
0: Brave, tak jak Brave. W propozycji numer 2.
1: Ależ my nawiązujemy do tych propozycji.
0: Dobrze,
1: niesamowicie.
0: Jeszcze chciałam wrócić do SMS-ów. Na jedyneczkę tutaj numer 500... O nie, numer jakiś taki dziwny.
1: Jeden,
0: zaczyna 152. Się
1: 152, no.
0: Aha, pozdro z upalnego Berlina, już wszystko wyjaśnione z Kubi. Pozdro również z upalnej Warszawy.
1: Już wiemy dlaczego
0: wszystko
1: taki
0: się wyjaśniło.
1: Numer, tak.
0: Dwójka obowiązkowo, pozdrawiam Tomasz i Bercik, również
1: jakąś.
0: Pozdrowienia. I mam propozycje, nawet dwie. Propozycje muzyczne, więc tutaj pomiędzy parami postaramy się je spełnić.
1: Tak jest.
0: A teraz może rozstrzygnijmy, co tam wygrało w poprzedniej
1: właśnie
0: parze.
1: Ja chciałem nawiązać do tego, że po prostu jak... O, jeszcze moment.
0: Nawet mamy, ale to jest jakiś filmik.
1: Jakiś filmik.
0: Dobra,
1: no,
0: ale chyba możemy,
1: na
0: nie?
1: Jest
0: i tak
1: piesek.
0: Nie będzie. Ojejku! Oglądamy teraz pieska, jakbyście się zastanawiali.
1: Tak.
0: Jaka to jest trasa?
1: To jest... nie chcę fopast.
0: Mam na końcu języka.
1: Tak, ja też mam, ale powiemy wam już... może się dowiemy,
0: ktoś pisze. I to jeszcze pozdrowienie jeszcze z biura, więc ten piesek jest w biurze. Tutaj daje oczywiście serduszko.
1: Bulldożer francuski. No i dobrze, mamy odpowiedź właśnie. Tej rasy szukaliśmy.
0: Słodziak.
1: Mega słodziak. Bardzo dziękujemy za zdjęcie. Numerze 732. Bardzo dziękujemy. Wysyłaj więcej, rób update'y, co robicie w tym biurze, bo jest już dość późno jak na
0: No, jeszcze na robocie.
1: Biuro. Także tak. No. No dobrze. Czasami w lato jest tak, że chcemy być na przykład na łódce. No i teraz możemy być w sumie muzycznie na łódce, bo jest Speedboat od DJ Suzy. To jest zwyciężczyni poprzedniej pary. Posłuchajmy.

DMC DJ's Day już 20 i 21 sierpnia w Warszawie w Fabryce Norblina. To dwa dni święta twórców, artystów i technologii muzycznej. Przygotowaliśmy dla Was trzy strefy: edukacyjną, warsztatową oraz DJ Market. Zwieńczeniem wydarzenia są finały DMC Poland 2026. To tutaj technologia staje się narzędziem w rękach najlepszych praktyków w kraju. Dołącz do nas. 20 i 21 sierpnia Warszawa, Fabryka Norblina. Szczegółowe informacje na dmcdjchamps.pl.

0: George'a Smith oczywiście. 228277205, pod ten numer możecie do nas dzwonić. No albo 886-971-971, możecie pod ten numer do nas pisać na WhatsAppie albo SMS-y.
1: Jakbyś przetłumaczył na polski ten tytuł? What's done is done, ale tak wiesz, nie tak słowo w słowo, tylko tak jakimś powiedzeniem.
0: Co ma być zrobione? Nie wiem.
1: Nie, bo ja bym to przetłumaczyła jako teraz to już musztarda po obiedzie.
0: Fajne. Bez pracy nie ma kołaczy.
2: Alternator. Mijam
1: teraz utwór, do którego nie jestem zbytnio obiektywny.

0: Radio Campus. Dzień dobry.
1: Siemanko, siemanko, Kondi z tej strony.
0: Siemanko, Kondi.
2: Cześć, Kondi. Co tam dla ciebie?
1: W zasadzie to dwójeczka, niech będzie Fredy G.
2: Dwójeczka.
0: A, fajnie,
2: no
0: fajnie,
2: dobrze.
0: Zapisuję.
2: Marta jest zadowolona z twojego wyboru.
1: I wiecie co? I tak co do tego What's Done is Done, to ja bym bardziej obstawiał po temacie.
0: Po temacie, no tak krócej. Tak
1: po temacie.
0: Fajnie,
1: dokładnie,
0: fajnie.
1: No bo to zrobione, no czyli po temacie. No,
0: no
1: po
0: też
1: prostu.
0: Fajne. Też. Burzy mózgów tutaj daje twoją propozycję
2: to
0: wysoko.
2: To dobra, to ja mam do ciebie jeszcze jedną zagadkę, bo widzę, że jesteś w tym dobry. It is what it is. Jakbyś to ugryzł?
1: Jakbym to ugryzł? Poczekaj, daj chwileczkę.
2: Dobra, dobra, spokojnie, mamy czas.
0: Ale trudno się wylosowało.
1: No musiałbym się chwilę dłużej.
0: Dobra, to napisz w SMS-ach jakby coś.
2: Albo zadzwoń po prostu, zadzwoń.
0: Jakbyś coś wymyślił.
1: Albo zadzwonię, tak jest.
0: Dobrze.
2: Zadzwoń koniecznie. A co robisz? Czy ty masz długi weekend? Już rozpocząłeś, czy nie?
1: Tak, już na szczęście tak.
0: No i super.
1: Jakie tam jutro poranny jakiś obowiązek związany z córką, że muszę zawieźć ją na rysunki i w zasadzie odpoczywam.
0: Okej, okay. A odpoczynek w mieście, rozumiem?
1: Tak. Raczej domowo, gdzieś tam jakiś rowerek, może jakieś rolki.
0: No i super.
1: Coś tak
0: pogoda sprzyja.
2: Bardzo
0: ideolo.
2: Fajnie.
1: Właśnie, trzeba korzystać jeszcze.
2: Otóż to.
0: Tak. Chociaż no, ja mam w sierpniu bardzo dużą już taką nostalgię, pomimo że lato trwa, to ja mam takie uczucie, że no zaraz już nie będzie i zaraz ten wrzesień i tak już za miesiąc o tej porze to już będzie. No mam taką nostalgię bardzo w sierpniu. Jakby nie mogę się cieszyć tym latem, bo mam takie uczucie, że zaraz się to skończy.
2: No, to jest jak z tekstu Hemingwaya.
1: No właśnie,
0: Tak. Ale dobra, no to
1: ale
0: takim...
1: trzeba się cieszyć. Póki co trzeba się cieszyć, czym
0: tak.
1: To jest.
2: Zdecydowanie.
0: Tak. A rower, rolki też będę w przyszłym tygodniu praktykować, także tak. No dobra.
1: To jednak aktywność jest wskazana jak najbardziej.
0: Oczywiście. No dobra, dzięki za telefon.
2: Bardzo.
0: Zapisany oczywiście twój głos. I do następnego. Pa!
2: Zadzwonię, it is what it is.
0: Przepraszam, ucięłam. Jest jak jest. No tak, w sumie to najprostsze. Jest jak jest. It is what it is. Jest jak jest.
2: No dobra, ale jakieś takie przysłowie może?
0: Co się stało, to się nie odstanie. Też fajne.
2: Też fajne.
0: W ogóle ostatnio natknęłam się na TikToku na konto, nie pamiętam niestety jak się nazywa. Mogę tylko opowiedzieć, co tam się dzieje.
2: No.
0: Jest pan, który prawdopodobnie mieszka w Londynie od dłuższego czasu, no bo jest Polakiem, jak mniemam, ale mówi z takim doskonałym brytyjskim akcentem i tłumaczy teksty z polskich filmów, z takich, wiesz, klasyków typu Poranek Kojota, Chłopaki nie płaczą.
2: Na angielski.
0: Na brytyjski, nawet nie na angielski, tylko na taki typowy brytyjski. Z takimi smaczkami brytyjskimi i wiesz, no, w tych filmach polskich często są takie frazy, które ciężko jest przetłumaczyć.
2: No tak,
0: oczywiście
2: tak.
0: Polskie przekleństwa i różne takie bunkrów nie ma i tak dalej. I doskonałe po prostu. Oczywiście zaczęłam oglądać jedno, no to mi wyskakuje teraz dużo
2: ale
0: innych.
2: Ty,
0: także...
2: Właśnie to jest ciekawe, że czy ty rozumiesz wszystko, co pan mówi? Bo wiesz, brytyjski jest
0: nie,
2: taki,
0: jest...
2: że jakbyś
0: nie tak, wiem.
2: Jakbyś jadł makaron i nie zjadł wszystkiego.
0: No, what's up, mate? Że jest jakby fragment polskiego filmu, jest zatrzymane, tłumaczy to ten pan na angielski, brytyjski i jest następny fragment, także zaraz to znajdę, mogę wam powiedzieć, jak to się nazywa?
2: Jeszcze promo zrobimy. Dobrze, bardzo dobrze. Tak, jak zaczynaliśmy prowadzić Alternatora z Martą, Marta nie korzystała z TikToka, szybko się zmienia.
0: Tak to. Tutaj są propozycje w SMS-ach. Stało się, jest jak jest, albo co się stało, to się nie odstanie. No tak, to chyba mamy taki dosyć zamknięty krąg propozycji, jak można to przetłumaczyć.
2: Tak. No ale fajnie. Postaramy się wam znaleźć jeszcze jakieś, bo widzę, że dobrze wam to idzie. Fajnie, poszukamy. No i co? No i chyba sobie posłuchamy.
0: Tak, posłuchamy sobie, posłuchamy. Już najwyższa pora.
2: Najwyższa już, tak? Że, oj, 18. Jak trafiłaś? No dobrze, no to w takim razie Brief to jest zwycięzca poprzedniej pary. Brief oczywiście od Wilkinson. Posłuchajmy.

0: Alternator.
1: Tak to jest, czasami się zapomni włączyć mikrofonu, teraz trochę cięższe brzmienia. No Fronts, Dog Eat Dog. Tutaj dzwonicie. No albo 886-971-971, to są SMS-y i WhatsApp.

0: To dwójeczka, głosujcie na dwójeczkę. Chociaż oczywiście ostatnio była inba, wiesz, o to, że mówię głosujcie na dwójkę albo głosujcie na jedynkę.
1: Właśnie, nie bądź stronnicza,
0: Marta. Ale to jest taki sposób po prostu prowadzenia, tak? Jeśli chcecie oczywiście, to dwójka.
1: Nie przymuszona wola.
0: 228 27 72 05 lub 886 971 971, tutaj SMS-owo. Czekamy na wasze SMS-y, na wasze wiadomości na WhatsAppie i oczywiście najbardziej na telefony. Nie wiem, czy wyłapaliście, jaki był numer przed tutaj naszymi propozycjami, bo był to zespół Carly Heads, w którym śpiewał bardzo popularny teraz artysta. Nie wiem, czy ktoś, chociaż ma tak charakterystyczny głos, że pewnie wyłapaliście, ale odbierzmy telefon. Halo, dzień dobry.
2: Halo, dzień dobry. Rafał.
0: Siemano.
1: Cześć Rafał.
2: Chciałem oddać głos na dwójeczkę.
1: Na dwójeczkę, dobrze.
0: Oczywiście.
1: W takim razie na Apollo.
2: Jedna taka moje spostrzeżenie, jeśli można.
1: Tak.
2: Nie sądziłem, że dożyję czasu, kiedy kawałek będzie uważany za ostry kawałek.
1: Nie, że ostry, tylko cięższy.
0: No,
2: to jeszcze gorzej, to cięższy
0: przyjść w ogóle. No, jak na warunki kampusowe, wiesz, Rafał.
1: No tak, wiesz.
2: Wiem, słucham kampusa, wiem, o co chodzi, ale rozbawiło mnie. Dobrego popołudnia.
0: Taki był zamiar.
1: Dzięki bardzo.
0: Dobrze, czekaj, jakie tam plany piątkowe?
2: Piątkowo właśnie kończę moją podróż rowerową po tutaj ładnych mazowieckich drogach.
0: Proszę.
2: Spotykamy się z znajomymi wieczorem.
1: Też fajnie.
2: Bo przyznam się szczerze, że jestem fanem Warszawy w momencie, kiedy wszyscy z niej wyjeżdżają, to my wtedy zostajemy. I przyznam, że wtedy się najwięcej w tym mieście fajnych rzeczy dzieje.
1: And I think it's beautiful.
0: No, jest, jest dobry, dobry klimat wtedy. No,
1: to jest najlepsze,
2: co mogę robić.
0: No dobrze, to w takim razie życzymy wam...
2: plany te szaskie. Dobra kawa, czas ze znajomymi i cieszenie się tym miastem, kiedy jest przyjazne i w którym się bardzo wiele dzieje.
1: Pięknie.
0: Czyli
1: no to...
0: takie klasyki, ale klasyki się najlepiej sprawdzają.
1: Tak, de facto.
2: Oldschoolowo, ale faktycznie jest najwięcej radości tutaj.
0: To prawda. No najprostsze
1: super.
0: Rozwiązania są najlepsze.
1: No to baw się dobrze w takim razie.
0: Dobrze,
1: dzięki bardzo.
0: Się dobrze. Pozdraw.
1: Hej.
0: Dzięki,
1: hej.
0: Pa. I następny telefon. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Włączyłem na jedyneczkę w tym zestawieniu.
0: Na jedyneczkę oczywiście, okay, dobrze. Na no front.
1: A z kim mamy przyjemność?
3: Przypadłem, że w poprzednim zestawieniu nie mogę zagłosować, więc super, fajnie, że się załapałem.
0: No, też tak, się cieszymy.
1: Też się cieszymy, tylko z kim mamy przyjemność?
0: Właśnie, jak masz na imię?
3: No tak, nie przedstawiłem, czy Michał coś to.
0: Michał, dobra, bo cię troszeczkę przerywa, ale tak odrobinę.
1: Tak. Słuchaj, Michał, nawet już cię Marta zapisała
0: tak,
1: nas
0: ja
1: w kontaktach,
0: tutaj,
1: no. Tak, że wiesz, już jesteś poważnym słuchaczem.
0: Tak, ale dzwonisz pierwszy raz?
3: Tylko poważny słuchacz nie zawsze możesz dzwonić, ale też zrób mi listę tym, tak, to są, tak powiem, pierwszy raz, tak?
0: No i bardzo dobrze, bardzo się cieszymy, że się dodzwoniłeś, że zagłosowałeś. A co tam porabiasz?
3: Na swoich ulubionych kawałków. Na tym kawałku sobie nieraz prawie połamałem nogi na rąkach.
0: O Jezu.
3: Ale wspominam doskonale te pasy.
0: No dobrze, że prawie. A co porabiasz?
3: No niestety z pracy dopiero wracam.
0: No ale wracasz, no i to już jest sukces.
1: Ale chyba korków nie ma, nie?
3: Korków nie ma, nie? Jeszcze mamy wakacje.
1: No właśnie.
3: Bo to są ostatnie dni, bo chcę powiedzieć tygodni, ale to niestety już są dni.
0: No.
1: Prosimy więcej optymizmu.
0: Dla uczniów, tak, dla studentów, to tam...
3: Ja zawsze, że szklanka jest do połowy pełna.
1: Okej.
0: Okay. Optymista do nas zadzwonił. Michał Optymista.
1: Bardzo
0: i tak
1: dobrze.
0: Cię zapiszę, Michał Optymista.
3: Odpowiem jego wiadomości.
0: Dzięki, miłego, pa.
1: Nie, Michał
0: naprawdę
1: Optymista.
0: Tak zapisałam.
1: No tak, to prawda. Marta nie żartuje, tak jest. Michał już wpisany u nas, także...
0: Co tutaj jeszcze piszecie? Komentowaliśmy, że pies je psa, no dog eat dog, takie
1: tak,
0: ładnie
1: tak,
0: to brzmi
1: tak,
0: po
1: tak,
0: polsku,
1: tak,
0: nie?
1: Tak.
0: Chociaż wybór trudny, ale zapisuję na dog eat dog. Będziemy zliczać wasze głosy. Oczywiście dalej możecie głosować, zanim rozstrzygniemy tę parę. A teraz co poleci? Czy my mamy jakiś...
1: Właśnie,
0: czy my
1: widzisz,
0: mamy coś
1: to jest ten,
0: poprzedniej?
1: To jest ten właśnie, gdzie musisz mi tak przemycić.
0: Tak, to jest jak
1: zwykle
0: wszystko na żywo nieudawane.
1: Tak, tak, tak. Marta ma kartkę.
0: O, no wydaje mi się, że chyba tutaj Fretagen.
4: No, tak, Fretagen.
1: Ale poczekaj, moment.
0: Bardzo obiektywnie tutaj zliczyłam te głosy.
1: Nie mów tak, bo
0: no
1: będzie,
0: tak, ale to, tak.
1: Będzie postrzegane, że ustawiasz to.
0: Nie.
1: Naprawdę.
0: Naprawdę tak było.
1: Moment. Marta, opowiedz, co ty robisz na weekend, bo ja właśnie szukam.
0: No dobra, szukaj, ja tylko powiem. Wspominałam o polskich filmach, o m.in. Poranku Kojota.
1: A właśnie.
0: Będzie
1: tak było.
0: Można zobaczyć ten i wiele innych filmów na Big Festiwalowskim, który już dzisiaj zaczął się w Płocku. Będziemy tam my, będzie tam Campus, będzie specjalna audycja.
1: Będzie tam Marta.
0: Będę też tam ja. Będzie specjalna audycja kampusowa jutro. Jutro po południu, bodajże 18.30, ale jeszcze to sprawdzę. Więc jeśli nie macie planów jednak na ten długi weekend, możecie się wybrać do Płocka. Będzie
1: ile
0: tam...
1: to jest? 2 godzinki od Warszawy?
0: Wiesz co, nie wiem, pociągiem tak... pociągiem z dwie. Samochodem, okay. Może,
1: samochodem
0: może mniej.
1: Dwie?
0: Może mniej. Będzie dużo komedii, będzie stand-up, będzie muzeum memów, jak zwykle będzie pokaz mody szlafrokowej. Będą filmy z ostatniego roku i nie tylko. Oczywiście będzie Big Lebowski, skąd wzięła się nazwa całego... Tak, z całego festiwalu. Także wbijajcie, w Płocku jest bardzo pozytywnie. Wydaje mi się, że to naprawdę jest najzabawniejszy weekend roku. Nazwa nie kłamie. I tak.
1: A jak Marta tak mówi, to taka jest prawda. A Marta też powiedziała, że zwyciężyło Tag of the Town, więc słuchamy.

0: Alternator.
1: Doesn't just happen. James Blake. I Dawid z angielskiego Dave. 228277205. To jest numer do nas, możecie dzwonić. Albo SMS-y 886-971-971. No i też WhatsApp.

0: Young. Podwójeczka. To od Babiego.
1: Nie wiedziałem, że potrafisz tak ładnie śpiewać.
0: No widzisz, jeszcze...
1: Jeszcze dużo
0: nie wiem.
1: Okej.
0: I klasycznie 228-277-205 to numer telefoniczny do nas. Lub 886-971-971 to w SMS-ach i na WhatsAppie. Halo, dzień dobry, witamy Radio Campus.
2: Siemanko, cześć Campus, Janek się kłania.
0: Cześć Janek. Janek.
1: Co dla ciebie?
2: Ja bym poprosił dwójeczkę.
1: Dwójeczkę.
0: Oczywiście na Young, już zapisuję.
1: Zapisujemy.
0: Skąd do nas dzwonisz?
2: Wiesz co, dzwonię do was z roweru, jestem na Nowolipkach.
0: O, następny dzięki. Słuchacz na rowerze.
1: Ładnie.
0: Bardzo tak, ładnie.
2: Tak, kurde, 30 stopni jest, więc ostatnia chwila tak naprawdę, żeby sobie zrobić dłuższą trasę gdzieś na rower. Powiem wam ciekawostkę, bo w ogóle nie nawet się prowadziłem właśnie w te okolice, w których jestem. Mm-hmm. I odkryłem

0: Galerii Arkadia. To jest dosłownie 100 metrów od Arkadii.
1: No to...
0: jak się jedzie wzdłuż okopową w stronę Ronda Daszyńskiego Arkadii, to po lewej stronie jest taki wielki, wielki zamek. To możecie się przyjeżdżać.
2: No, jak będę w okolicy, to zwrócę uwagę. Przy okopowej 78, jak dobrze pamiętam. Okej, okay. Bardzo ciekawa ciekawostka.
1: No, ciekawa ciekawostka. Tak jest.
2: Takie lubimy.
0: Nie trzymam linii, trzymajcie się.
2: Dzięki za telefon, pozdrawiamy, pa. Hej. No i właśnie, jeśli macie ciekawe ciekawostki na temat naszego miasta, to zachęcamy i oczywiście innych miast również, bo wiemy, że nie tylko słuchacie nas z Warszawy i z okolic. Co tutaj jeszcze na WhatsAppach i i w SMS-ach? Jeszcze na WhatsAppie miałam skomentować zdjęcie, niech się dokopę do tego. O właśnie, tutaj słuchacz nam wysłał, że na balkonie, o ile się nie mylę, albo na jakimś tarasie ma ustawiony, co to tutaj, PlayStation chyba?
1: Tak, to jest PlayStation. PlayStation i to się zgra, poczekaj, a widzę tam Assassin's Creed, także dobre tytuły, ale nie widzę co jest dalej, ale no,
2: i normalnie buja. Tutaj telewizorek na balkonie i ustawiony fotelik taki bujany, no i proszę bardzo, no
1: wielka
2: i chillera utopia.
1: No. Jednym słowem, bardzo fajnie, tak. Bardzo.
2: Inspirujemy się, jak można spędzać wolny czas, więc zachęcamy do wysyłania innych propozycji piątkowych.
1: No dobra.
2: Tak, bo tutaj już nasza serwisantka czeka, a i tak jesteśmy
1: nie
2: trochę...
1: Nie zdradzaj.
2: O, mamy zdjęcie właśnie. Okopowa 78 na Wolipki i to wygląda jakby jakiś zamek.
1: Jest ruina. Znaczy, nie wygląda w sumie
2: jak ruina.
1: No to co? No to od razu składamy petycję, tak? Jeżeli słucha nas jakiś urzędnik miasta, prosimy się temu przyjrzeć. Okopowa 78, tak? To
2: czy
1: bardzo
2: ktoś ma
1: budynek.
2: Info?
1: Tak, czy ktoś ma info, co się tam dzieje? Tak, więc statement. A teraz Dog Eat Dog, No Fronts, czyli zwycięzca.
2: A później wiadomości. Pary.

0: 18.31, Emilia Munarczuk.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Utrudnienia dla kierowców w Warszawie w związku z defiladą wojskową, pierwsza wygrana Igi Świątek w tym sezonie oraz o tym, co czeka nas w najbliższy weekend i jaka pogoda będzie temu towarzyszyć.
1: Wiadomości.
0: Defilada wojskowa rozpocznie się jutro, jednak utrudnienia dla mieszkańców już się zaczęły. Zamknięta została już Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Kiry do ulicy Gagarina. Połączenia z tą drogą nie mają trasa AK i most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski oraz most Poniatowskiego. Co więcej, jutro od godziny 6 nie będzie można zaparkować przy Królewskiej od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej. Od godziny 8 do 11 kierowcy nie przejadą przez plac Piłsudskiego oraz Królewską od placu Małachowskiego do Krakowskiego Przedmieścia. Zamknięta będzie także ulica Tokarzewskiego-Karaszewicza. Pierwszy tytuł Igi Świątek w tym sezonie. W finale turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Toronto polska tenisistka pokonała Jelenę Rybakinę 6-2 i 6-3. To wiele znaczy, trochę brakuje mi słów, bo ten sezon był pełen zmagań, więc to, że tu jestem i trzymam trofeum po wygranej z najlepszymi graczami, znaczy bardzo dużo. Jestem z siebie dumna, na pewno w tym tygodniu mój tenis zadziałał, także pod względem fizycznym i mentalnym. To był zdecydowanie najlepszy tydzień w tym sezonie. Mówiła Iga Świątek po swojej wygranej. Przed mieszkańcami Warszawy i turystami 3 dni pełne atrakcji, koncertów, potańcówek, wydarzeń plenerowych i rodzinnych imprez. Najważniejszym punktem w weekendu będzie wielka defilada wojskowa na Wisłostradzie, która rozpocznie się jutro o godzinie 12. Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć m.in. nowoczesny sprzęt wojskowy oraz samoloty F-35 w polskich barwach. W wydarzeniu wezmą udział żołnierze, pojazdy wojskowe oraz statki powietrzne. Organizatorzy przygotowali pokaz prezentujący możliwości i wyposażenie współczesnego Wojska Polskiego. Wstęp jest bezpłatny. Oprócz atrakcji czeka nas również weekend pełen upałów. IMGW wydaje ostrzeżenia. Alarmy drugiego stopnia przed upałem pojawiły się w województwach łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Ostrzeżenie pierwszego stopnia będzie obowiązywać w pozostałych województwach. Jakie czekają nas zatem temperatury?
2: W sobotę tu wszędzie tylko słońce, wszędzie niebo bezchmurne. Na termometrach od 28 do 35 stopni. Ale w niedzielę pierwsze opady mogą już się pojawić na zachodzie, a dodatkowo na Pomorzu Zachodnim może zagrzmieć. Na termometrach znów do 34 stopni.
0: Mówiła Magda Adamowicz w TVN Meteo.

0: cieszmy się alternatorem, bo tak szybko odchodzi, obejmij mnie od Kuby Karasia, to jest pierwsza propozycja w dzisiejszej ostatniej parze. No więc na tą ostatnią parę zachęcamy, żeby jeszcze powiedzieć do nas parę słów. Możecie to zrobić pod numerem 228277205. Albo SMS-ki WhatsApp 886-971-971. Kuba Karaś, obejmij mnie. To jest propozycja numer jeden od nas.
1: Alternator. Niech historia zatoczy koło. Sprzedaj za to duszę diabłu, oddaj do lanią. Zanim nas stąd zabiorą, wypijmy za błędy. I te chwile, kiedy szliśmy szukać siebie. Nie...
2: Na dwójce PZ.
1: Niech historia zatoczy koło. Sprzedaj za to duszę diabłu, oddaj do lanią.
2: Z numerem Droga w remiksie Flirty.

0: Jeśli przed 19 chcecie usłyszeć ten numer w całości, głosujcie na dwójkę. W takim razie 228277205. Możecie do nas zadzwonić. To dzisiaj ostatnia szansa.
1: Kiedy wspominam stare czasy, te wariatki bardzo. Na samą myśl o nich czuję, jakbym robił salto. Choć nie miał nikt broni, jeszcze nie płacił kartą. Mieliśmy styl, jakbyśmy szli obrobić.
0: Lub w SMS-kach możecie wysłać jedynkę albo dwójkę 886 971 971 lub na WhatsAppie, jeśli wam tam wygodniej.

0: ostatnia para w alternatorze.
1: Czekamy, linia jest wolna, możecie zadzwonić 228 27 2 0 i 5. Czekamy, co tam robicie fajnego, czy na robocie, miejmy nadzieję, że nie. Czy macie jakieś plany na piątek i na cały długi weekend, bo już się nauczyłam, że po prostu jutro jest wolne, ale no, pracodawca musi dać dzień za to wolny, no i zwykle ten dzień wolny przypada na dzisiaj, chociaż ten
0: dzień wolny
1: można dać... Co? Nie miałeś?
0: Nie miałem dzisiaj, ja byłem w pracy, normalnie.
1: Ale to musisz mieć odbiór innego dnia.
0: No tak, no ale to wiesz, to jest trudny temat.
1: Okej, okay, dobrze. Halo, dzień dobry.
2: Halo, cześć, siema, co tam u was?
0: Dobrze, no, wszystko, a co u ciebie?
1: Zaraz idziemy.
2: Pięknie spędzamy czas, cieszymy się, że jest piękna pogoda.
1: Jest piękna pogoda, a gdzie spędzacie czas?
2: Będziemy w okolicach Kwasynia.
1: W okolicach gdzie?
2: To jest pomiędzy Szczytem a Olsztynem.
1: Okej, okay, dobrze, okay. dobrze.
0: Fajnie.
1: A w ogóle jak masz na imię? Bo tak powinnam od tego zacząć.
2: No tak, właśnie, zapomniałem się przedstawić. Jestem zakręcony, wiecie.
1: My też.
2: Dobre vibe.
0: Bardzo
2: nie
0: dobrze.
2: Nie pamiętam, który to był numerek, ale proszę, głos na PZ-a i będą dwa głosy, Zuzia. Odezwij się, że jest w aucie.
3: Mam coś numerek?
2: No nie, no, dwójka PZ, tak? Dwójka to PZ?
1: Tak, dwójka to PZ, no.
0: Dobra,
1: zapisane.
2: Bardzo i pozdrawiamy.
0: Ale, aha, dobra, bo ja tutaj jeszcze chciałem was podpytać jakieś, wiesz, rzeczy, co będziecie robić i tak dalej, nie?
2: A!
1: Skąd ta destynacja?
2: O, pewnie, no to słuchajcie, klub się już pompuje. Będziemy spędzać prawdopodobnie okay. Nawet na jej drodze.
0: A,
1: ekstra, no fajnie. Tam te rejony, to wiedziałam, że jakieś tutaj.
0: Ale czy sztuka pływania na tym to jest trudne, czy nie?
2: O, jak się dobrze napompuje deskę, to nie.
0: Okay.
2: Ale za pierwszym razem myślałem, że jest to cholernie trudne z uwagi na to, że nie dopompowałem deski. Dbajcie o dopompowanie deski.
0: Okej,
1: okay. Okay, czyli to jest ważna wskazówka.
0: To jest ważna wskazówka, bo właśnie ja pytam specjalnie, bo ja byłem rok temu na Mazurach i właśnie pływaliśmy, ale zupełnie mi to nie szło, więc być może to był właśnie ten case, że...
1: No na pewno chyba.
2: Tak, bo deska już się wydaje być twarda, jak tam jest chyba w okolicach tego jednego bara, to musi być ten 1.05, serio.
0: No okej.
2: Okay. Jest nienegocjowalne.
0: A czy ty jesteś już taki wprawiony, wprawiony słupowicz, że tak powiem, że masz taką pompkę elektryczną, czy jeszcze ręcznie robisz?
2: Ręcznie. Nie jestem wprawionym, ale jestem wprawionym dmuchaczem. Zdecydowanie na tak.
0: Okej, okay. Wielka klasa.
1: Wielka klasa, bardzo zazdrościmy, pozytywnie zazdrościmy wam wyjazdu, ale korzystajcie, jest piękna pogoda, jest długi weekend, więc no co innego robić, jak nie wybierać się na jakieś aktywności sportowe.
2: Wy się też tam trzymajcie cieplutko w tej Warszawie.
1: No
2: w tej
1: Warszawie. Będziemy.
0: Bardzo. Trzymaj się,
1: dzięki za telefon, pozdro dla was, pa.
2: No elo, pozdro.
1: Elo.
0: Ale pozytywne mordeczki.
1: Pozytywne. Coś tutaj włączyłam, to co nie trzeba. Dobrze, jeszcze tutaj głosy w WhatsAppie i poprosimy dwójeczkę. Oczywiście jak najbardziej zapisuję. No i co? No i będziemy się powoli żegnać chyba, ale może jeszcze posłuchamy czegoś.
0: Posłuchamy, oczywiście.
1: Albo nie będziemy się żegnać.
0: Albo nie.
1: Porozmawiamy sobie. Halo. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Andrzej z tej strony, ale mam jeszcze trzy dodatkowe głosy.
0: Okej. Okay.
1: O, proszę bardzo.
4: Także...
1: Hej, dobrze. A
4: tak?
0: Jakbyśmy właśnie mogli prosić taki tour po
1: tak.
0: Osobach. Kto jest z tobą, Andrzej?
4: Najbardziej się wstydzi odezwać małżonka, który siedzi obok.
5: Cześć.
1: Cześć, witamy.
4: Z tyłu mamy córki, proszę.
5: Karina, młodsza.
1: Siemano!
4: I starsza? Blanka,
0: okej, okay. No to ekipa. Ładnie, bardzo ładnie.
1: A gdzie jedziecie? Bo to chyba z samochodu.
4: Tak, my jesteśmy z okolic Gdańska, ale w tej chwili jesteśmy koło Pyrzowic, bo sypiemy na Bałkany, także...
1: Proszę bardzo! Aż do Katowic trzeba było jechać.
4: Po pierwszym strzale przyjeżdżamy w Polskę, śpimy tutaj w górach, a potem trochę podwiedzamy, a potem jedziemy dalej.
1: Że samochodem, okej, okay, na Bałkany, okej.
4: Tylko chciałem na mapie umiejscowić Pineckę, gdzie teraz jesteśmy.
0: A czy jakie kraje będziecie zwiedzać? Czy do jednego stricte?
4: Wiesz, to Budapeszt jest, tam zostaniemy na 3 noce, potem Rumunia i ta Rumunia tak wysuwa się na prowadzenie, bo Karpaty wyglądają bardzo ciekawie.
0: Okej.
4: Także jesteśmy strasznie ciekawi tego.
0: Ale tam Transalpina, tak? Transfagarska, tak?
4: Transfagarska, dokładnie jest w planie, Transfagarska. Tam będziemy w Sibu spali i tam dalej w Sinai chyba, tak? W Sinai.
0: Mhm, super, super.
1: Okej.
0: To ciekawa musicie uważać, ja mam dla was takiego protipa, bo mój znajomy był nie tak dawno właśnie na takiej podobnej objazdówce, i tylko że on był motocyklem i wspominał mi, że właśnie jak był w tych górskich rejonach, to normalnie na drodze wyskoczył mu niedźwiedź w Rumunii, więc musicie uważać.
1: Ja ostatnio słyszałam, że ekipa była kamperem w Rumunii, poszli na stację chyba coś zjeść i wracali i nie było kampera. Kampera.
0: Niedźwiedź porwał kamper.
4: Także... Niedźwiedź porwał kamper. Tak.
0: Niedźwiedź porwał kamper. Dobra, ale...
4: Zostawili w kamperze.
0: Andrzej, jeszcze ważna rzecz, bo was jest czwórka, a my nie wiemy, na co wy głosujecie.
4: Znaczy, raczej jedynka, bo PSZ chyba nie.
0: Karaś
4: chyba.
0: Tak, Karaś.
1: Na Kuba Karasie, dobra.
0: I cztery głosy, tak?
1: Dobra.
4: Zdemolujemy wam głosowanie teraz.
1: Naprawdę, teraz już przewaga jest numer jeden. Dobrze.
0: Ale to wiecie, wy musicie na jeden numer, no bo to jedziecie wspólnie na wakacje, jeszcze długa droga przed wami, więc jakby musicie być zgodni, come on. Bardzo fajnie.
1: Bardzo, bardzo fajnie, pozdrawiamy was szerokości przede wszystkim i bawcie się dobrze.
0: Jak będziecie słuchać nas w przyszły piątek, to jest szansa, że będziemy, więc możecie, wiecie, zrobić nam update wakacyjny.
1: No,
4: no, będziemy słuchać online cały czas, także może dzwonimy się też dać raport z Karpatów, tak?
0: Ogromna klasa.
1: Ekstra.
0: Miłych wakacji, trzymajcie
1: miłego.
0: Się.
1: Miłego. Pozdrawiamy was serdecznie. Pa!
0: Ale pozytywnie.
1: Ale super, na koniec taki po prostu. A nie, jeszcze nie na koniec, ale dzień dobry, Radio Campus.
6: Dzień dobry, z tej strony Sylwester i Wojtek.
0: Dzień dobry, Sylwestrze i Wojtku.
1: Cześć.
0: Super, że jesteście z nami. Na co głosujecie?
6: Ja bym w sumie na PZ-a, a ty Wojtuś?
5: Tak.
1: Dwa głosy na PZ-a. Dobrze, tutaj też zgodność. No, to tutaj zacięta walka w tej ostatniej parze.
0: No tak.
1: Ale to lubimy, o to chodzi.
0: O to chodzi. Gdzie zmierzacie, panowie?
6: Na mecz na Legię.
0: Okej.
1: To też bardzo ciekawy plan na piątek. Taki był głos jakby... Nie wiem czemu myślałam, że skaczecie na trampolinie.
6: Nie skaczemy. Aczkolwiek wyjście na mecz spontaniczne, bo nie było w ogóle biletów, ale ktoś zrezygnował, więc szybko się udało zakupić.
1: Spontan.
0: Okej,
1: no fajnie.
0: Bardzo fajnie. Spontan to jest najlepsza, wiesz, najlepszy moment,
1: najlepsze
0: żeby wyjść.
1: Najlepsze wspomnienia z tego najlepsze, wychodzą, no.
0: Dokładnie.
6: I najlepszy sposób na wyładowanie swoich złych emocji, czycąc sobie legalnie.
1: No, tak.
0: Też
1: tak,
0: jest to
1: tak.
0: Opcja. Dokładnie, tak. No to bardzo fajnie.
6: Wtedy całe ciśnienie schodzi i człowiek jest wyluzowany.
1: No i super. Idziecie, no w ogóle takie, wydaje mi się, że to jest jedno z topowych sposobów spędzania czasu ojciec-syn. Pójście na mecz.
0: No,
6: mam córki, więc mam dwóch synów.
0: Na pewno najwięcej wspomnień się ma, bo ja też pamiętam swój pierwszy mecz na Legii z tatą, to nie zapomnę tego nigdy, więc wydaje mi się, że tak, że coś w tym jest.
6: No to ja mogę, bo tak krótko powiem, mój pierwszy mecz na Legii, byłem tak szczupły, że jeszcze ławki drewniane były i między kratami byłem w stanie głowę przełożyć i się przecisnąć.
0: Ja cię.
6: Tak się wchodziło w 93 roku na Legię.
0: Teraz by to nie przeszło.
6: Były drewniane ławki, stary stadion, Leszek Pisz grał, Cezary Kucharski był młody, Kosecki był młody, Kowalczyk był młody.
0: Tak.
1: No i kultywujecie tradycję.
0: Nostalgia. Nostalgia.
1: Fajnie. Pozdrawiamy was, chłopaki.
0: Trzymajcie się.
6: Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Pa, pa. No dobrze, to co? Żegnamy się.
1: Jeszcze się pożegnamy chyba.
0: Tak? Pożegnamy się?
1: Teraz zagrajmy.
0: No to zagrajmy.
1: To, co wygrało w poprzedniej parze.
0: Dobrze, no to w takim razie Young od Badiego. Tu jeszcze się nie żegnamy, zaraz wracamy.

0: i słuchajcie, wszystko co dobre szybko się kończy. Także tutaj zwycięzcy w zasadzie poprzednich par Droga od PZ-a w remiksie Flirtini i Obejmij mnie od Kuby Karasia. Nie mogliśmy się zdecydować, więc wygrały oba.
1: Życzymy wam udanego długiego weekendu. Bawcie się dobrze, a my
0: Marta
1: uciekamy.
0: Boroń, Kuba Show.

0: Znaleźć w końcu spokój w sobie. Szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnisz mi życie jak zorze.
1: Yo, gwiazdko. Yo, weź się rozejrzyj. Yo, weź się rozejrzyj.

tak właśnie wymyśliłam sobie czołówkę tego programu, że będzie bang bang, bam bam. I o tych samplach dzisiaj w samplach, coverach, bajerach. Zaczniemy od bang bang. Pewnie już kojarzycie po tej małej przypominajce. I chyba warto rozpocząć od takiej fundamentalnej informacji. Bang bang, My Baby Shut Me Down w wykonaniu Nancy Sinatry to cover. Możecie o tym nie wiedzieć. Oryginalnie wykonała go niedługo wcześniej całkiem inna artystka, która, uwaga, wciąż jest aktywna. Wersja Nancy Sinatry jest tą najpopularniejszą, co jest trochę smutne, no bo ktoś tworzy piosenkę, numer, a ktoś coverujący go bardzo szybko całą śmietankę spija. Wersja Nancy Sinatry jest, jak mówiłam, najbardziej popularna, trafiła do filmów, do reklam, czy ogólnie myśląc o popkulturze. No to zróbmy takie porównanie. To jest Bang Bang, My Baby Shut Me Down, Nancy Sinatry i za chwilę płynnie przejdzie w oryginał.

0: Bang Bang, My Baby Shut Me Down w wykonaniu Cher. To dla niej ten utwór został napisany, pochodzi z albumu The Sunny Side of Cher. Ona wtedy występowała w duecie ze swoim mężem, Sonnym Bono. Był wielkim hiciorem, ale praktycznie w tym samym roku, 1966, Nancy Sinatra go skoverowała. Zresztą jej tato, Frank Sinatra, też taki cover popełnił. Jak przy tacie jesteśmy, no to formalnie dopowiem, Nancy Sinatra to córka Franka Sinatry. I oprócz tego, że możemy ją kojarzyć właśnie z coveru Bang Bang, My Baby Shut Me Down, no to jest autorką, to znaczy wykonawczynią przeboju ogromnego, mam wrażenie też, że wizualnego. Those boots are made for walking. W tym klipie występowała w wyższych butach, takich wiecie, kozako coś tam, i nie za długiej sukience. I w tamtych czasach, w latach 60. i klip, i ona sama stały się inspiracjami dla młodych kobiet. Do coverów Bang Bang, My Baby Shut Me Down jeszcze przejdziemy. Powiem tylko, że to wykonanie Nancy Sinatry trafiło do filmu Quentina Tarantino Kill Bill, to 2003 rok, a Cher wcześniej nagrała jeszcze jedną wersję swojego własnego numeru. W 1987 roku nagrała Bang Bang, My Baby Shut Me Down w takiej bardziej rockowej stylistyce. Jeżeli macie czas i przypomnieliście sobie o Cher, to jest to naprawdę bardzo ciekawa postać. Oprócz tego, że oczywiście muzycznie możemy ją kojarzyć, może gdzieś tam przede wszystkim z lat 90. Ona od tych lat 60. aktywnie grała, wydawała. Jej dzieciństwo też jest dość ciekawym wątkiem. No i bardzo dużo jest historii związanych z kinem. Cher na swoim koncie ma Oscara, 3 Złote Globy, nagrody Emmy, 2 nagrody Grammy, Złotą Palmę uzyskaną na festiwalu filmowym w Cannes za znakomity film. Ja go oglądałam w dzieciństwie. Film pod tytułem Maska. Pamiętam, że wtedy bardzo mnie poruszył. Cher grała w nim matkę chłopca, już takiego nastolatka z mocno zdeformowaną twarzą. Jak mówiłam, jeżeli macie czas, ochotę, polecam biografię Cher. Jest tam bardzo dużo wątków, łącznie z tym, że prowadziła program telewizyjny, nie taki jakiś talk show, ale po prostu nafaszerowany sketchami, pięknymi strojami i innymi gwiazdami program telewizyjny, który wtedy oglądało średnio 30 milionów ludzi. Wróćmy do sampli z Bang Bang, My Baby Shut Me Down, z oryginału w wykonaniu Cher z 1966 roku. Tutaj sięgnął i wykorzystał u siebie w numerze Bang Bang Will I Am, artysta, producent, którego możecie kojarzyć z Black Eyed Peas. My baby shot me down again. Shot me down with a love and it go bang bang. That girl's a killer from a gang. Shot me down with a love and it go bang bang. Nie tylko zagraniczni artyści sięgali po sample z Bang Bang, bo nasz rodzimy, szanowny Taco Hemingway, też na albumie Jarmark z 2020 wykorzystał ów sample. Paul Smoke.
1: Karmą po mordzie jak airbag. Kostucha o mnie zapyta. He shot me down, bang bang. Mój dealer miał na imię Grzesiek. Pisze, że słysza na mieście.
0: Jeszcze jedno użycie sampla Bang Bang. Numer nazywa się Bang Bang. To DJ Fresh, Diplo z całą jeszcze bandą innych artystów w 2006 roku wypuścili właśnie utwór pod tytułem Bang Bang. Zbudowany niejako na samplu z Bang Bang, My Baby Shut Me Down, Cher.

0: Zagrajmy w tym momencie w całości jeden z moich ulubionych numerów, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego sampla, może w trochę nawet przewrotny sposób. Audio Bullies, Shut You Down. To w ramach wykorzystania sampla Bang Bang, My Baby Shut Me Down, ale tutaj usłyszycie to najpopularniejsze wykonanie, cover Nancy Sinatry.
1: Sample, covery, bajery. I was five and he was six. We rode on horses.

0: Sample, covery, bajery.
1: To Audiobullies Shut You Down z wykorzystaniem sampla Bang Bang, My Baby Shut Me Down z coveru Nancy Sinatry, bo jak mówiłam wcześniej, oryginalne wykonanie tego numeru to Cher, 1966 rok. Teraz o samplu Bam Bam. Ja tak zapowiadałam, bo Bang Bang było, teraz Bam Bam. Za tym numerem stoi Sister Nancy.

Bam Bam, Sister Nancy, 1982 rok, album 1-2 i ten numer Bam Bam to wręcz legendarny, kultowy numer reggae i dancehallu. Sister Nancy to jamańska artystka i ten numer jest uważany za jeden z takich, jak mówiłam, legendarnych, kultowych, wręcz takich hymnów muzyki jamańskiej. Jest to jeden z najczęściej samplowanych numerów w historii reggae. Do tego warto pamiętać, że mówimy o Sister Nancy, czyli kobiecie w świecie zdominowanym przez facetów. Nawet wtedy, znaczy wtedy też, w latach 80. ci nawijacze jamańscy to przecież przede wszystkim faceci. Pomyślmy sobie przez chwilę, kogo jeszcze z kobiet kojarzymy. Nie jestem specem od reggae i dancehallu. Sister Nancy kojarzę, zresztą na koniec, za chwilę tego wątku podpowiem wam i polecę znakomity dokument właśnie o niej. Numer Bam Bam był wykorzystywany setki albo tysiące razy. Z tego sampla korzystali na przykład Kanye West, Jay-Z, Lauryn Hill, Missy Elliott, ale też bardzo często sięgali też twórcy innych dziedzin niemuzycznych, czy na przykład reklamy, czy filmy, czy słuchajcie, Bam Bam był wykorzystany w grze Skate. Dodatkowa smutna informacja jest taka, do której też powrócę. Sister Nancy bardzo długo nie dostawała z tego tytułu ani centa, ani pół grosza albo czegokolwiek, bo gdzieś tam wygumkowano jej prawa i odbyła się taka waleczka formalna o tę spuściznę Bam Bam z numeru Bam Bam Sister Nancy. Przejdźmy do sampli i zacznijmy od Groove Armady. 2001 rok, Fodżma. We'll be right back.

To Groove Armada, która wykorzystała sample Bam Bam. Teraz Major Lazer. I tutaj nie został użyty tak jeden do jednego ten sample, ale on został nagrany. To znaczy artyści swoimi ustami wykonali sample. Major Lazer, Michael Montano, Sound Bank, 2014.

teraz wspominana wcześniej Lauryn Hill. Jej jest bardzo blisko do klimatu w reggae dancehallu, nie tylko przez partnera, teraz się zastanawiam, czy wciąż, czy byłego, bo ona była przez lata związana z synem Boba Marleya. W każdym razie Lauryn Hill też skorzystała z tego sampla, ale trochę bardziej kreatywnie, bo skorzystała z melodii, zmieniając słowa. Lost Ones, Lauryn Hill, 1998 rok.

No i teraz Kanye West na swoim 7. albumie Life of Pablo z 2016 też użył tego sampla. I oczywiście wokół tego numeru, tak jak to bardzo często bywa w przypadku Kanye'ego Westa, rozegrała się bardzo duża historia. Sam numer ma około 10 minut, a ten sample Bam Bam pojawia się gdzieś tam w 8 minucie, w takim momencie może nawet kluczowym teledysku, bo klip w tym danym momencie, chociaż tak naprawdę w całości, pokazuje w jednym łóżku śpiących bardzo znanych ludzi. Ten numer nazywa się Famous i mamy tam Kanye'ego Westa, obok niego wtedy ówczesna żona Kim Kardashian, jest Donald Trump, George Bush, Anna Wintour, Taylor Swift, Rihanna, Chris Brown i chyba wszyscy, jeżeli o kimś zapomniałam, to można sobie obejrzeć. Plot twist tego wszystkiego jest taki, że to są figury woskowe, a może nie było to takie oczywiste od samego początku. Niemniej tam został użyty sample Bamba.

Wracając do bohaterki tej części sampli coverów Bayerów, Sister Nancy po tych latach aktywności artystycznej wiodła dość spokojne, jak sobie możemy pomyśleć, życie w banku i przez ponad 30 lat nie otrzymywała żadnych tantiemów, żadnych profitów z tytułu wykonania przez nią tego numeru. To były sprawy związane z prawami autorskimi. Po długiej batalii sądowej, kiedy to artystka usłyszała siebie, swój głos w reklamie marki Reebok, postanowiła zawalczyć i jakoś w okolicach 2015 odzyskała pełne prawa do utworu i zaległe tantiemy, zaległe wstecz 10 lat. I wtedy Sister Nancy zrezygnowała z pracy w banku. O tym wszystkim możecie obejrzeć w całkiem ciekawym filmie dokumentalnym Bam Bam The Sister Nancy Story. On miał swoją premierę w 2024. Na polskich streamingach też jest dostępny w kilku miejscach, w jednym normalnie, w jednym trzeba zapłacić, ale jeżeli Was interesuje ten temat i ten klimat lat 80., bo tam są te nawiązania do tego, co się wtedy działo, to serdecznie polecam. Bam Bam, The Sister Nancy Story. Zagrajmy na koniec sampli coverów Bayerów.

0: Na pewno w internecie mnie znajdziecie. Kasia Rodek, do usłyszenia.
1: Sample, covery, bajery.

0: sample, covery, bajery. Same sztosy. Akademickie Radio Campus. Sample, covery, bajery.
1: Dzisiaj o bardzo znanym zespole, za którym tak naprawdę stoi jeden człowiek, a technicznie rzecz ujmując, nie da się stać za członkami tego zespołu, bo nie istnieją.

Dzisiaj w Samplach, Kowerach, Pajerach będzie o Gorillaz. Bardzo znany, po części wirtualny zespół założony przez Damona Albarna. Damona Albarna oczywiście możecie kojarzyć z zespołu Blur i na przykład numeru Song 2. I właśnie on razem z rysownikiem, grafikiem Jamie Hewittem założył Gorillaz. Wszystko zaczęło się w okolicach roku 1990, a jak pamiętacie albo nie pamiętacie Blur, no to trochę wcześniej, bo 1988 i całe lata 90 to jednak działalność Blura, ale pomysł na Gorillazów zrodził się właśnie w roku 1990. Co ciekawe, Damona Albarna z Jamie Hewittem połączył gitarzysta Blera, Graham Coxon. Jeżeli chodzi o jakieś takie liczby, cyferki, odsłony, odsłuchy, sprawdziłam, jak to wygląda. I jeżeli chodzi o Spotify, Gorillaz ma na 7 dzień października 2024 roku 9 754 500 159 odsłuchów. A na YouTubie ogólnych odsłuchów Gorillaz mamy około 5 miliardów. Dziennie na YouTubie Gorillazów, numerów Gorillaz słucha ponad 1 760 000, a na Spotify dzienne odsłuchy utworów Gorillaz sięgają prawie 5 milionów. Najbardziej znane numery Gorillaz to oczywiście Feel Good Incorporated, Clint Eastwood, On Melancholy Hill, There i wiele, wiele innych. Gorillaz jako zespół słynie po pierwsze z tego, że jest wirtualny, zaraz o członkach zespołu opowiem, ale cechą charakterystyczną Gorillaz też jest to, że współpracują z ogromną i współpracowali z ogromną rzeszą znakomitych artystów. Wczytując się w historię zespołu Gorillaz, bo ja cały czas mówię, że to wirtualny zespół, ale jak pomyślimy o tym, no to tak, to są wirtualne, narysowane postaci. Bardzo długo Gorillaz występował tak, że te postaci grały na scenie, a za kołtarą byli muzycy. Była też taka sytuacja chyba w Japonii, że jednak to się nie udało, bo publiczność przyszła na zespół Gorillaz i chyba była zszokowana, że to są takie postaci wyświetlane, takie trójwymiarowe, ale jednak nie są to prawdziwi muzycy. Stałymi, prawdziwymi członkami Gorillaz są Damon Albarn i Jamie Hewitt. I jak mówiłam wcześniej, jest cała masa muzyków, artystów, którzy współpracowali czy dłużej, czy krócej. Ale Gorillaz to są cztery rysunkowe postaci. Każda ta postać się nazywa i ma swoją historię. Mamy Russella, mamy Nudy, mamy 2D, mamy Mardoka. I 2D to wokalista. To jest ta postać z niebieskimi włosami i oczami czarnymi albo białymi. O co chodzi? 2D jest wokalistą oraz pianistą. Jego oczy są puste, białe lub czarne. Stuart Pott, bo tak brzmi jego nazwisko, cierpi na głęboką migrenę. Gdy jest nieswój albo obłąkany, jego oczy stają się kompletnie białe, natomiast gdy jest świadomy, czarne. Tak czytamy na stronach zespołu. Noodle, gitarzystka, w rzeczywistości jest częścią tajnego projektu japońskiego rządu superżołnierza. Została przeszkolona muzycznie, jest mistrzem wielu broni, zna wiele języków, gra na wielu instrumentach muzycznych. A ten tajny projekt japoński polegał na tym, żeby stworzyć nadzwyczajne dzieci z wieloma zdolnościami. I jak możemy przeczytać o niej, tylko ona to wszystko przeżyła. Mardok, basista Gorilla, został wychowany twardą ręką przez swojego ojca. Oddał swoją duszę niejako diabłu, żeby zyskać te znakomite umiejętności muzyczne. Na koniec perkusista Russell Hobbs, opętany przez demona, wskutek czego zapadł w 4-letnią śpiączkę, z której w końcu egzorcyzmem wybudził go ksiądz. Potem przeprowadził się do Londynu, poznał Mardoka i tak stał się częścią Gorillaz. To ta wirtualna część Gorillazów. Przejdźmy do tego, co najważniejsze w samplach, coverach, bajerach. Z kogo korzystali Gorillazi, Damon Albarn, żeby stworzyć swoje numery? Zacznijmy od numeru Clint Eastwood. To rok 2001, album Gorillaz.

znany, lubiany Clint Eastwood, Gorillasów. 2001 rok. I jest to przefantastyczna historia, bo wydaje mi się, że dopiero kilka lat temu wszystko wyszło na jaw. Widziałam fragment wywiadu z Zenem Lowe, brytyjskim dziennikarzem, który właśnie Damona Albarna zapytał o sample do tego numeru, do Clinta Eastwooda, i okazało się, że jest on zaczerpnięty z takiego keyboarda. Nie wiem, czy kojarzycie takie sytuacje, że w latach 90. kupowało się keyboard i tam były wgrane różne melodie i była taka opcja, pamiętam, bo korzystałam, że można było sobie wybrać taką melodię, uczyć się jej poniekąd, rockowa, klasyczna, też można było te keyboardy tak właśnie sobie ustawiać, jeżeli chodzi o brzmienie. No i właśnie z takiego keyboarda, Omicorda OM300, został zaczerpnięty ten właśnie sample.

sample, na podstawie którego stworzono Clinta Eastwooda, Gorillaz. Tutaj są zapiski, że pochodzi z 1995 roku. Wydaje mi się, że to jest rok wydania tego keyboardu. A dodam jeszcze, że tytuł Clint Eastwood podobno wziął się od imienia i nazwiska aktora ze względu na podobny klimat głównego motywu muzycznego westernu z 1966 roku. Dobry, zły i brzydki. Tam Clint Eastwood gra motyw muzyczny i całą muzykę stworzył Ennio Morricone. Posłuchajmy, jak to klimatycznie się wpisuje w ów numer. Dobry, zły i brzydki, 1966.

0: sample,
1: teraz
0: covery,
1: inny numer,
0: bajery.
1: Gorillaz, 2005 rok. To jeden z ważniejszych, albo często mówi się, że najważniejszy, najbardziej popularny album zespołu Gorillaz. Feel Good razem z De La Soul zawarli sample z 1991 roku. Posłuchajmy Feel Good Incorporated w oryginale 2005 rok.

to Gorillaz z De La Soul, Feel Good Incorporated, 2005 rok, a tutaj takie nawiązanie słowne, wokalne do numeru z 1991 roku. Look, I Wanna Rock. Don't stop, get it, don't stop, get it, don't stop. To Luke, 1991 rok, I Wanna Rock, takie nawiązanie tekstowe. Teraz album Demon Days, 2005 rok, rozpoczyna utwór intro. Tak on się zaczyna.

I to intro z Demon Days zostało zbudowane na podstawie motywu z filmu Świt żywych trupów, 1978 rok. Świt żywych trupów to sequel Nocy żywych trupów. Tak brzmi ten motyw z filmu.

teraz bardzo częsty przypadek. Gorillaz, czyli Damon Albarn, sam z siebie sampluje. W tym momencie Gorillaz i Dirty Harry, Demon Days 2005 rok.

to Dirty Harry 2005, Gorillaz, a teraz numer z 2003 roku Damona Albarna, I Need a Gun.

I Need a Gun Damona Albarna. To jest ten sample oryginalny, który posłużył Damonowi Albarnowi w Gorillaz do stworzenia numeru Dirty Harry. A teraz nawiązanie do ważnego pytania. November Has Come to Gorillaz i MF Doom, 2005 rok, cały czas Demon Days.

0: i nawiązanie do tego pytania, a może nawet odpowiedź. A Tribe Called Quest, Can I Kick It? 1990.
1: Can I kick it?
2: Yes, you can.
1: Can I kick it?
2: Yes, you can.
1: Can I kick it?
2: Yes, you can.
1: Can I kick it?
0: To takie nawiązanie o możliwości kopnięcia. Zagrajmy w tym momencie Gorillasów, oczywiście w oryginale, numer, o którym mówiłam, Clint Eastwood, Gorillas. Rok 2001, numer zbudowany na podstawie muzyczki z keyboarda.
3: Sample, covery, bajery.

0: sample, covery, bajery.
1: Clint Eastwood, Gorillaz. Gorillaz, ten wirtualny zespół, jest naszym dzisiejszym bohaterem. Było o tym, z kogo samplowali Gorillazi, a tak naprawdę z kogo samplował Damon Albarn, bo tak jak opowiadałam na samym początku, Gorillaz to Damon Albarn. Oczywiście Jamie Hewitt też ważną postacią jest. On odpowiada za tą część wizualną. Jeżeli znajdziecie chwilę, polecam pooglądać klipy Gorillazów. Kiedy oni ruszali z tym swoim projektem, to początek lat 2000, była to ogromna rzecz, tłumacząc z angielskiego. Nikt jeszcze wtedy tak nie myślał i wydaje mi się, że wyprzedzali technologię, grafikę, animację. Zresztą ja w mojej pracy magisterskiej opisywałam właśnie Gorillaz i ich wideoklipy i ich postaci, ich cały wymyślony zespół jako no takie nowatorskie podejście do muzyki, żeby tę muzykę zobaczyć. Gorillaz mają na swoim koncie 13 wydawnictw ogólnie. Jest epka, są albumy kompilacyjne, najróżniejsze przeróbki, remiksy. To oczywiście miało miejsce. Wydali 8 album studyjny Cracked Island, tak się ta płyta nazywa. Byli nominowani wiele razy do najróżniejszych nagród, trochę ich oczywiście pozdobywali, czy Grammy, czy inne. Wydaje mi się, że to nie jest najważniejsze w tym momencie, można doczytać, ale oczywiście na początku byli nominowani i doceniani za wideoklipy. Historycznie rok 2000 to jest moment, kiedy ukazał się mini album Gorillaz Tomorrow Comes Today. Potem całkiem tajemniczo, można powiedzieć, otworzono czy zainaugurowano działalność strony internetowej. Takie to były czasy, gorillaz.com, i tam fani, zainteresowani ludzie mogli szukać informacji, a co najważniejsze w tym przypadku obrazków, grafik związanych właśnie z Gorillaz. Na owej stronie można było poznać dom Gorillaz, no i tych wirtualnych członków, o których opowiadałam kilka minut temu. Jak pamiętacie, każdy z członków zespołu ma swoją historię. Russell, Nudie, 2D czy Murdoch tworzą zespół Gorillaz. 5 marca 2001 rok to moment, kiedy Clint Eastwood się ukazał i wtedy to wszystko nabrało rozpędu. A kto samplował z Gorillaz? Sampli jest całe mnóstwo, bardzo dużo jest coverów, ogromna ilość też remiksów, nawiązań. Wybrałam kilka, wydaje mi się, że dość ciekawych, no i oczywiście gdzieś jak najbardziej chciałam pokazać tę polską stronę samplowania. Zacznijmy właśnie od tych polskich wątków. Z numeru Feel Good z Demon Days Polacy czerpali. Posłuchajmy w oryginale. Feel Good, Gorillaz, De La Soul.

to Feel Good Incorporated Gorillaz, a teraz Guzior, który w 2015 roku samplował ów numer, ale nazwał przewrotnie go Clint Eastwood.

To guzior, który zaczerpnął z Feel Good Incorporated i nazwał ten numer Clint Eastwood. Feel Good Incorporated remiksował James Blake, bardzo fajnie mu to wyszło.

to James Blake, który zremiksował Feel Good w roku 2014. A teraz remix Kids With Guns, to z albumu Decide z 2007 roku, zremiksował ów numer zespół Hot Chip.

to remix Hot Chip, Kids with Guns. A jeżeli chodzi o cover, to bardzo szybko chciałam zagrać wam takie alter ego Richarda Cheese'a. Johnny Aloha skoverował Clint'a Eastwood'a.

0: coming on it. Clint Eastwood, ale w wykonaniu Johnny'ego Alohy. To jakieś takie alter ego Richarda Cheese'a. Na koniec sampli coverów Bayerów, jeszcze kilka poleceń. W 2006 roku sam zespół wydał biografię, oczywiście przepięknie ilustrowaną. Są też wydania DVD z występami na żywo, z klipami. To wszystko do znalezienia w sieci jest. To, co mnie chyba ostatnio najbardziej interesowało, to zapowiadana produkcja filmowa z jedną z platform streamingowych. To wszystko parę lat temu nabierało kształtów, ale jak powiedział Damon Albarn, pełnometrażowy film o zespole Gorillaz został anulowany. Warto sięgać i do dokumentów, które wokół Gorillaz powstały, do książek. Można też sięgnąć do ostatniego albumu. Cracked Island w 2023 roku się ukazało i można czerpać i słuchać. Na koniec sampli coverów Bayerów, remix Feel Good Incorporated Gorillazów, ale remix wykonali Stanton Warriors. Wszystkie podcasty sampli coverów Bayerów wpadają na radiocampus.fm/podcasty. Na moim Instagramie często wrzucam ciekawostki czy właśnie zapowiedzi poszczególnych programów. To były sample covery Bayery. Kasia Rodek, do usłyszenia.
1: Sample covery Bayery.

To była audycja You Know Me Radio, ja nazywam się Bushkers. Do usłyszenia za tydzień. Wpadajcie na naszego Mixclouda, mixcloud.com/YouKnowMeRadio. Hello!

kultura najlepsza, której całe serce masz i duszę. Nie wiem, chyba ta z flagą i z Jezusem, bo flaga jest polska, wprost z pola walki, a Jezus tak patrzy na tę flagę i się martwi. Choć nie brakuje nic także tej, gdzie husky, głowa lalki z nic, Daniel Craig. A komu trzeba, ten dostrzega też statement, że całość jest vegan, USA vegan, straight edge. Ni to instalacje, ni to prace, a tyle tu natchnień, tyle tu znaczeń. Masz artystę, co oprzed system i nie trzeba mu galerii, żeby zaistnieć, starczy 04 czystej. Ta woda to z prozy, a z poezji sztuka, od co to się przeplatało, to mocno weź taki na przykład, nie wiem, patchwork, zlepek, mix.

miejsce, jeśli cenisz wolność w sztuce i dla siebie ten dym cały wzniecasz. Bo świat się nie pozna, świat nie poklepie po plecach. Świat najwyżej łypnie okiem z tramwaju i pochiwa głową, a po wszystkim świeczkę zapali. Chociaż jak się świeczka wtopi już w gzyms, tamto świat się jorgnie i znajdzie twój profil na Insta i w zachwyt wpadnie i propsy prześle. Gruba, jakby nie mógł trochę wcześniej.